0: Pomorskiem na odcinku między węzłami Słupsk-Zachód i Słupsk-Południe w pobliżu Kobylnicy zderzyły się dwie osobówki. Jedna osoba została ranna. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Jedźcie ostrożnie. A teraz w faktach wracamy do Eurowizji. Reprezentująca Bułgarię Dara z utworem Bangaranga wygrała tegoroczny jubileuszowy 70. konkurs. Tak właśnie brzmi zwycięska piosenka Bułgarii. Finał odbył się w Wiedniu, a triumfatorka zdobyła łącznie 516 punktów. Polskę reprezentowała Alicja Szemplińska z piosenką Prey. Nasza reprezentantka zajęła ostatecznie 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Polska bardzo dobrze wypadła w głosowaniu jury, otrzymała 133 punkty, co było najlepszym wynikiem od ponad dwóch dekad. Jednak widzowie przyznali tylko 17 punktów. Szczegółowo o wynikach piszemy dla Was na rmf24.pl. Niezmiennie polecamy Wam nasz adres w internecie.
1: To są fakty RMF FM.
0: Holandia przygotowuje się na przybycie statku Hondius, na którym wykryto hantawirusa. Jednostka ma wpłynąć do portu w Rotterdamie najpóźniej w poniedziałek rano. Na pokładzie znajduje się 27 osób. To obywatele Holandii, Filipin, Ukrainy, Rosji oraz polski kapitan. Co ich czeka po przybyciu do Rotterdamu, wyjaśni nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
2: Załoga i personel medyczny zostaną przebadani po przybyciu, a następnie poddani kwarantannie. Nie jest jeszcze jasne, którzy członkowie załogi pozostaną w porcie przez cały obowiązkowy 6-tygodniowy okres kwarantanny. W rotterdamskim porcie przygotowane są 23 kontenery mieszkalne, w których będą mogli przebywać. Wiadomo już, że Filipińczykom zaleca się odbycie pełnej 6-tygodniowej kwarantanny w Holandii ze względu na obawy o standardy opieki medycznej w ich ojczyźnie. Czyszczenie statku odbędzie się w ścisłym rygorze sanitarnym. Pracownicy zostaną wyposażeni w taki sprzęt, który pozwoli im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac. Dopiero po finalnej inspekcji sanitarnej zapadnie decyzja, czy Hondius będzie mógł wrócić na morskie szlaki.
0: To są fakty w RMF FM. Teraz Kraków. Od początku przyszłego miesiąca ruszają prace drogowe w rejonie Teatru Bagatela w stolicy Małopolski. Kierowcy i mieszkańcy muszą liczyć się z dużymi utrudnieniami w ruchu. Z czym wiążą się planowane od czerwca prace? O tym nasz reporter Paweł Konieczny.
3: Oznacza to wyłączenie ruchu tramwajowego na pierwszej obwodnicy od ulicy Piłsudskiego do Długiej oraz na Karmelickiej. W związku z tym tramwaje nie dojadą do Bronowic Małych. W tym samym czasie jednak wrócą na ulicę Piłsudskiego do pętli Cichy Kącik. Od 6 czerwca uruchomione zostaną dwie zastępcze linie autobusowe kursujące co 3 do 6 minut. Pod koniec wakacji planowany jest montaż rozjazdu tymczasowego dla tramwajów na ulicy Karmelickiej, aby od września z i do Bronowic mogły kursować tramwaje dwukierunkowe. Prace przy Teatrze Bagatela mają zakończyć się do marca przyszłego roku.
0: Tradycja czy nowoczesne smaki to szczyt sezonu komunijnego. Gusta klientów, jeśli chodzi o podawane potrawy, pozostają niezmienne od lat, mówi pan Łukasz, restaurator ze Szczecina.
4: Przyjęcia komunijne utrzymują się w takim standardzie tradycyjnym. Ciężko jest w menu komunijnym wpleść jakieś dania bardziej wyszukane. Goście bardziej szukają tradycyjnych potraw, trzymają się jakichś standardów już wieloletnich, czyli słynny rosół musi się pojawić na każdej komunii.
0: Jak dodaje pan Łukasz, w tym sezonie widać spadek zainteresowania przyjęciami z okazji pierwszej komunii świętej. Są też bardziej kameralne, maksymalnie na 30 osób. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Jej gościem był Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
5: Jak ma się odnieść do tego, co słyszeliśmy? Bo to jest informacja świeża, od kilkudziesięciu godzin. Właściwie ona się ciągle rozwija. Amerykanie chcą się wycofać nie tylko z Europy, ale także z Afryki. Co to znaczy dla nas? Co to znaczy dla naszego bezpieczeństwa?
6: To by była fatalna wiadomość. My jako Prawo i Sprawiedliwość ostrzegaliśmy przed tym i mówiliśmy, że dobre relacje polsko-amerykańskie to jest fundament naszego bezpieczeństwa. No, nasi oponenci mieli inne zdanie, wszyscy pamiętamy ten pistolecik wtykany w plecy Donalda Trumpa przez Donalda Tuska, jakieś różne dziwne komentarze w trakcie kampanii wyborczej. To na pewno nie pomaga.
5: Tylko czy to zawiniło? Bądźmy szczerzy, no, to jest chyba taka bardziej globalna decyzja wynikająca z pewnej, no, takiej nowej strategii amerykańskiej.
6: Bo można tak mówić, ale wiemy, że są kraje na świecie, w których obronę ze względu właśnie na bardzo mocne polityczne relacje Stany Zjednoczone wkładają bardzo dużo, bez względu na to, czy rządzą demokraci, czy republikanie. I właśnie tam o te relacje się bardzo zabiega. I dlatego uważam, że jest naszym interesem jako Polski, żeby mieć te relacje dobrze poukładane. Ja przypomnę, że prezydent Andrzej Duda miał bardzo dobre relacje z Joe Bidenem. pomimo tego, że demokraci za kadencji Bidena finansowali wprost NGO-sy, które walczyły z prawem i sprawiedliwością.
5: Ja przypomnę słowa, w tym tygodniu minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że nie ma żadnej decyzji o ograniczeniu obecności amerykańskich sił zbrojnych w Polsce. Pan powie, że okej, coś się zmieniło. A ja jeszcze przypomnę wypowiedź Donalda Trumpa we wrześniu w Ameryce, kiedy prezydent, nowy prezydent Nawrocki był gościem. Wtedy amerykański prezydent powiedział: zapewniam, że nie wycofamy naszych wojsk z Polski, a może nawet wzmocnimy.
6: Ale ja powiem co innego, niż pan się spodziewał, bo ja powiem, ja mam nadzieję, że Władysław Kosiniak-Kamysz ma rację. Ja naprawdę, jeżeli ktoś myśli, że ja tu przyjdę do studia RMF i powiem: dobrze by było, żeby wyszli amerykańscy żołnierze, jeżeli to sprawi, że Donaldowi Tuskowi spadnie poparcie o 5%. Ja nigdy tak nie powiem, dlatego że polskie bezpieczeństwo, bez względu na to, kto rządzi, jest najważniejsze. I dopóki będę w polityce, to będę wyznawał taką zasadę.
5: Będzie miał szef MON-u wasze wsparcie, czy ci, którzy pojadą do Waszyngtonu? Może jakaś rola nowa tutaj prezydenta w tej sprawie?
6: Znaczy, ja jestem przekonany, że pan prezydent Karol Nawrocki w tych sprawach zawsze będzie stał za interesem Polski. A interes Polski w tym wypadku jest zbieżny i dla rządu, i dla prezydenta, i dla opozycji, ale przede wszystkim dla Polaków. My po prostu musimy tu mieć te amerykańskie wojska, bo doskonale zobaczyliśmy na Ukrainie, że kiedy w naszym regionie świata coś się dzieje, to albo są Amerykanie, albo jest 5 tysięcy hełmów.
5: Dobrze, to skoro Amerykanie chcą się wycofać, ostatnie moje pytanie w tej kwestii, to może gdzieś tam nas oszukują, no bo mówili, że tutaj będą nas wspierać, że zależy na wschodniej flance, tymczasem chcą się wycofać. Może postawiliśmy na złego konia w tym wyścigu.
6: Ale w tym wyścigu nie startuje żaden inny koń, bo tak jak powiedziałem, alternatywa jest prosta. Albo Amerykanie, albo te 5 tysięcy hełmów. Ja przypomnę, zachodni przywódcy chcieli sprzedać Zełenskiego i Ukrainę. Oni mówili, to się zakończy w 2 dni, musimy handlować dalej z Rosją, kupować ruski gaz, pompować z ten skarbiec Putina. To była ich strategia. I to premier Mateusz Morawiecki wtedy pojechał do Berlina, pojechał na Radę Europejską,
5: tak, pamiętam,
6: i powiedział: hej, nie możemy się na to zgodzić.
5: Jeszcze, panie ministrze, jedno pytanie. Wczoraj Onet wieczorem pisał, że podobno generał Kukuła miał taki sygnał od Amerykanów, że coś złego wisi w powietrzu, ale nie wiem, albo tego nie zobaczył w skrzynce mailowej, albo zlekceważył. Czy jeśli to jest prawda, to nie, co się powinno z nim wtedy stać?
6: Jeżeli ktoś w rażący sposób nie dopełnił obowiązków, to pełniąc tak wysokie funkcje, oczywiście powinien się podać do dymisji.
5: Natomiast może rację miał Sławomir Mentzen, tak źle się o nim wyrażając.
6: Ja przypomnę, że to pisze Onet. No, wszyscy pamiętamy te artykuły Onetu właśnie na temat wojska. Ja polecam wszystkim zainteresowanym tą sprawą. Mamy weekend, można parę dziesiąt stron tekstu poczytać. Uzasadnienie wyroku przeciwko właśnie Onetowi, który pomawiał szefów żandarmerii wojskowej z pierwszej instancji. Tam są fakty jeden po drugim wyjaśnione.
5: Bulwersująca sprawa. Kłamstwo?
6: Ja nie wierzę Onetowi, to jest moja odpowiedź.
5: Dobra. Jest pan członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus, czyli założycielem tego, co stworzył Mateusz Morawiecki. Zapytam pana, co się dzieje w PiS po tym tygodniu, kiedy mieliśmy to spotkanie ważne na szczycie zamknięte, podobno wielkie emocje. Czy PiS jest na skraju rozpadu?
6: Znaczy, ja mogę powiedzieć, jak się zakończyło to spotkanie, mogę to ujawnić, bo było w mniejszym gronie.
5: To są najciekawsze rzeczy.
6: Tak, i kiedy już większość naszych kolegów i koleżanek z klubu wróciła do Warszawy, bo to było posiedzenie wyjazdowe, to była taka długa rozmowa, bardzo dobra, właśnie Mateusza Morawieckiego z Przemysławem Czarnkiem, jeszcze w towarzystwie grupy naszych parlamentarzystów. Bardzo dobra rozmowa, podczas której panowie, no po pierwsze, ustalili to, co wczoraj ujawniła Wirtualna Polska, że będzie spotkanie wspólne w Gorzowie, ale też
5: wspólny wiec, to prawda?
6: Tak,
5: że
6: tak. To ja potwierdzam, no te ustalenia zapadły, mogę powiedzieć, na moich oczach.
5: No to o co chodzi? Jednego dnia się kłócicie, drugiego się godzicie?
6: Ale proszę pana, właśnie na tym to polega. My się dużo mniej kłócimy faktycznie, niż piszą o tym nasi oponenci i wspierane przez nich media. No, są takie, są niestety, także i w naszej formacji, takie osoby, które po prostu no, takie ręce świerzbią, cały czas piszą do swoich kolegów z Onetu, z TVN-u, tylko po to, żeby gdzieś tam wbijać klin. Ja tego nie rozumiem.
5: Kim są te osoby? Niech pan powie, bo Mateusz Morawiecki powiedział, na pewno nie dam się wypchnąć różnym złym duchom, czy to się dzieje.
6: Panie redaktorze, jak pan doskonale wie, każdy dziennikarz jak oka w głowie pilnuje swoich źródeł. No nigdy się nie dowiemy, kto tak naprawdę za tym stoi, a wszelkie domysły mogłyby tylko osłabiać naszą formację, także ja nie zamierzam tutaj snuć takich domysłów. Dla nas najważniejsze dzisiaj jest to, walczyć wspólnie o lepszą Polskę. Mhm. Dlatego, że jest jasne, że jako jedność, jako te dwa płuca, jesteśmy w stanie stawić czoła fatalnemu rządowi Donalda Tuska.
5: Czy będziecie stali murem za Zbigniewem Ziobrą?
6: Ale, panie redaktorze, to jest zupełnie oczywiste, że Zbigniew Ziobro nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces. To jest dla mnie zupełnie oczywiste, odkąd
5: Wszyscy tak uważają. Znaczy,
6: ja wiem, że pan minister, Żurek pewnie uważa inaczej.
5: Nie, minister Szczucki powiedział w tym tygodniu, że jego zdaniem jak powinien stanąć się Ziobro przed polskim sądem i się bronić.
6: Ja wypowiadam się w swoim imieniu i myślę, że w imieniu przytłaczającej większości Prawa i Sprawiedliwości. Krzysztof jest wybitnym prawnikiem. Ja wiem, że on czasem te sprawy bardziej niuansuje, ale ja mówię z perspektywy nie prawnika, tylko obywatela, polityka. Jest oczywiste, że Zbigniew Ziobro w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces. Ministrem Sprawiedliwości jest człowiek, który sugerował, że gdyby zaszła taka potrzeba, to można ludzi do Polski sprowadzać i w bagażniku.
5: No on tak jest... chyba zażartował wtedy, bądźmy
6: szczerzy. Wie pan co? Na pogrzebie też by pan żartował? No chyba nie. Z takich rzeczy żartować nie wolno, bo one zostają.
5: Tylko czy z takiego słowa w tej rozmowie można wyciągnąć wnioski, że nie może liczyć na sprawiedliwy proces?
6: Ale wie pan co? A ja panu powiem, kto możliwe, że będzie wyciągał wnioski w tej sprawie. Sędzia w amerykańskim sądzie, kiedy będzie rozprawa ekstradycyjna, i zapewniam pana, że jak sędzia przeczyta taką wypowiedź, to zawoła tłumacza i powie: halo, no chyba coś źle przetłumaczyłeś, to nie może być minister sprawiedliwości.
0: Usłyszał Krzysztof Ziemiec od posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Cieszyńskiego. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy trzecią, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Polityczny spór o amerykańskie wojska w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja. Odwołanie przerzutu nie oznacza ograniczenia obecności wojsk USA w naszym kraju. Co najmniej 80 osób zmarło w wyniku epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga. To wyjątkowa noc dla kibiców Lecha Poznań. Kolejorz trzeci raz w swojej historii obronił tytuł mistrza Polski. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz uspokaja. Odwołanie przerzutu 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski nie oznacza ograniczenia obecności wojsk USA w naszym kraju. Szef MON podkreśla, że nie zapadły żadne decyzje o zmniejszeniu zaangażowania, co potwierdzili przedstawiciele Pentagonu i Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych. Wokół sprawy trwa polityczna dyskusja. Rząd uspokaja, ale nie podaje konkretów. Opozycja zarzuca rządowi chaos komunikacyjny, zauważa nasz dziennikarz Michał Radkowski.
1: Trwa szukanie winnych. Europosłanka PiS Anna Zalewska mówi o mgle komunikacyjnej obozu władzy.
2: Każdy członek rządu mówi coś zupełnie innego. To jest absolutnie zatrważające, bo nawet jeżeli mają złe informacje, to powinni je ustalić i mówić jednym językiem.
1: A z kolei Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej próbował mi wyjaśnić, jak rozumie ostatnie deklaracje zza oceanu o wstrzymaniu rotacji amerykańskich żołnierzy.
3: Nie przyjeżdżają nowi, starzy nie wyjeżdżają.
1: Pan tak to rozumie, ale czy tak jest?
3: No niech pan zapyta Amerykanów, no.
1: Bo z jednej strony premier mówi, że ma nadzieję, że tak będzie, a z drugiej strony szef MON mówi, że nie, spokojnie, będzie ta sama liczba żołnierzy, która była do tej pory, a nawet większa.
3: Tak pewnie będzie, oni się tym zajmują, deklarują, więc tak będzie.
1: Pewnie, to słowo pada najczęściej. Dowiedzieliśmy się jeszcze z wpisu szefa BBN, że prezydent spotkał się z ministrem obrony narodowej. Mieli rozmawiać o, jak to napisał w serwisie X Bartosz Grodecki, bezpieczeństwie naszego regionu ze szczególnym uwzględnieniem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ustaleń z tego spotkania żadna ze stron nie ujawniła.
0: W Demokratycznej Republice Konga rośnie liczba ofiar nowego ogniska wirusa ebola. Władze poinformowały, że na wschodzie kraju zmarło już co najmniej 80 osób. Ognisko wykryto w prowincji Ituri, a przypadki zakażeń potwierdzono także w sąsiedniej Ugandzie. To już 17. epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga od wykrycia choroby w 1976 roku. Afrykańskie służby sanitarne ostrzegają przed ryzykiem dalszego rozprzestrzeniania się wirusa w regionie.
4: Tym żyje Poznań.
0: Po raz trzeci w swojej historii Lech Poznań obronił tytuł mistrza Polski. Kolejorz na tydzień przed końcem sezonu zapewnił sobie trofeum po zwycięstwie 3-1 w Radomiu z Radomiakiem. Kibice drużyny z Poznania przez całą noc nie kryją radości.
5: Bardzo dobry wieczór.
6: Bardzo dobry. Bardzo dobry. Oby się w przyszłym roku powtórzył.
5: Mówił pan przed tym meczem 2-1,
6: no,
5: jednak 3-1.
6: No, wyrwał się w walemarkie, ale dobrze, bo się odblokował.
7: Lekka chybka jest, ale moim zdaniem mimo wszystko to jest za to mistrzostwo 10. Złota gwiazdka pojawia się na koszulce Lecha Poznań, ale co będzie na rękawku lewym?
8: Będzie Liga Mistrzów.
7: Będzie Liga Mistrzów. Ja to wiem, ja to czuję.
5: I rozumiem, że widzimy się za tydzień i przed stadionem, i na Międzynarodowych Targach Poznańskich, gdzie wielka feta mistrzowska.
7: Bez dwóch zdań.
0: Usłyszał nasz poznański reporter Benjamin Kubiak-Piłat. A w faktach teraz przenosimy się na Śląsk. Tam wiosna na targowiskach w pełni. Stragany uginają się od warzyw i owoców, na które czekaliśmy cały rok. Pożądany owoc numer jeden teraz to oczywiście truskawka.
9: Jest truskaweczka, proszę panią, jest polska, jest grecka.
10: Ludzie już kupują te truskawki, tęsknili.
9: Panie, że nawet bardzo dużo kupują. Troszkę cena, żeby spadła, znaczy coś będzie dobrze.
10: Kiedy spadnie?
9: Według mnie, proszę panią, poniedzieli na pewno.
10: Czego ludzie szukają truskawek teraz?
11: Truskawek już i polskich, bo w tym roku są wyjątkowo słodkie truskawki. Polski. No na razie jeszcze drogie.
10: A ile teraz?
11: W granicach 30 zł. No ja sądzę, że tak niżej jak do 15 zł cena nie zejdzie.
10: Po truskawkach co jeszcze teraz?
11: No teraz już koniec maja będą czereśnie pierwsze polskie. No my już mamy dzisiaj czereśnie z Węgier, ale jeszcze to pierwsze to są takie.
10: A maliny to już cały rok właściwie.
11: Maliny to głównie teraz w Portugalii.
0: Ze sprzedawcami na targowisku na Placu Miarki w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek. A na koniec wracamy do rozmowy Krzysztofa Ziemca w RMF FM. Wczoraj poseł Prawa i Sprawiedliwości był gościem tej właśnie rozmowy. Janusz Cieszyński. Wśród pytań m.in. te o Zbigniewa Ziobrę.
12: On jest dzisiaj dla was obciążeniem, czy nie?
13: Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia tego, czy ktoś jest obciążeniem, czy nie. To jest kwestia tego, czy my jako Prawo i Sprawiedliwość mamy stanąć za Zbigniewem Ziobrą, który dzisiaj nie może w Polsce liczyć na
12: murem za Ziobrą.
13: Ale panie redaktorze, kim ja bym był, gdybym powiedział, aha, no tak, mi się dzisiaj coś nie opłaca na krótkoterminowo, więc powiem, dobrze, to tutaj odpuszczamy temat. Nie można tak robić. W polityce, jeżeli ktoś chce być na poważnie, to chce być na wiele lat. I długodystansowo trzeba stać za tym, w co się wierzy. A ja wierzę w to, że dopóki Zbigniew Ziobro nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces, to trudno w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek stopniu dziwić się jego postawie.
12: Zbigniew Ziobro ma jeszcze polityczną przyszłość w Polsce?
13: To o tym zawsze decydują wyborcy. Ja naprawdę nie chciałbym wybiegać w przyszłość, natomiast mówię o tym, co jest tu i teraz. Mamy do czynienia z sytuacją, w której, po pierwsze, ekipa Żurka kompletnie zawaliła sprawę, bo przecież nie ma nawet, o ile się nie mylę, europejskiego nakazu aresztowania do Zbigniewa Ziobry i sprawa ma się odbyć we wrześniu. Oni padają ofiarą własnej nieudolności. Donald Tusk przyszedł do władzy i powiedział, naprawimy wymiar sprawiedliwości. Coś pan słyszał o tej naprawie?
12: Dużo słyszę. No, dostaliśmy KPO dzięki temu.
13: Ale o czym? Co się zmieniło dla obywatela? Słyszał pan o tym, że szybciej... No właśnie, nie zmieniono ani jednej ustawy. I problem polega dzisiaj na tym, że nie ma szybszych rozpraw dla obywateli, nie ma szybszych rozpraw dla przedsiębiorców, nie ma lepszych narzędzi informatycznych. Jest ten sam chaos, który był w wymiarze sprawiedliwości od wielu, wielu lat. Czyli oni nie zrealizowali swoich obietnic, a teraz padają ich ofiarą, bo kiedy sami przychodzą ze swoimi sprawami, to się dowiadują, zapraszamy we wrześniu.
12: Panie ministrze, wy też padacie ofiarą jako ugrupowanie własnych tych takich, no, niesnasek wewnątrz ugrupowania. Niektórzy komentatorzy uważają, że spadki notowań PiSu zaczęły się właśnie w chwili, kiedy Zbigniew Ziobro opuścił Polskę i wyjechał na Węgry.
13: Ja uważam, że spadki naszych notowań zaczęły się wtedy, kiedy zaczęliśmy sami krytykować własne rządy. Uważam, że to był fundament, bo wie pan, nie ma bardziej wiarygodnego krytyka czegoś czy kogoś niż ta sama osoba, czy ta sama organizacja.
12: Dlaczego dziś, kiedy premier nie ma tak dobrych notowań, rząd też nie ma tak dobrych notowań, to jest też paradoks. Koalicja Obywatelska ma duże notowanie wysokie, ale rząd jest oceniany raczej tak 50% ponad, może nawet ocenia rząd negatywnie. A wy nie zyskujecie na tym.
13: No, niech pan mi wytłumaczy. Donald Tusk i jego formacja zyskali, ukręcając łeb Szymonowi Hołowni i PSL-owi. No to jakby, jeżeli to zsumujemy, dobrze, ale to widać, że ta suma
12: dobrze, chyba ale te notowania rządu, które nie są przychylne, a wy nie jesteście beneficjentem tych złych nastrojów.
13: Nie, no myślę, że beneficjentami jest szeroko rozumiana prawica i pojawiło się już wiele sondaży, w których widać, że prawica versus obecna koalicja to daje zwycięstwo
12: prawicy.
13: Dobrze,
12: to inaczej, dlaczego nie przekonani do Tuska nie chcą przyjść do was, tylko wolą przyjść do Konfederacji albo do Brauna?
13: To ja już myślę, że odpowiedziałem na ten temat. Powinniśmy natychmiast przestać krytykować w zupełnie niepotrzebny sposób dokonania własnego rządu. To jest to, co moim zdaniem odstrasza najbardziej wyborców, kiedy my mówimy, wszystko co robiliśmy, to było źle. Nasi liderzy decydowali źle. I wtedy ktoś sobie zadaje słuszne pytanie. No dobrze, no to skoro oni sami mówią, że nie potrafili rządzić, jestem osobą o poglądach prawicowych, no to może wybiorę coś innego.
12: Kto rozbija jedność PiS dzisiaj, zdaniem pana?
13: Właśnie dzisiaj mam nadzieję, że to już się skończyło, że ten etap gdzieś mamy za sobą. Pewnych poszukiwań strategii, pewnych poszukiwań drogi do przyszłości.
12: Panie ministrze, czytam, słyszę, że były krzyki na tym spotkaniu zamkniętym, że wyzywano premiera, rozlicz się z RARS.
13: Ja akurat siedziałem na tej sali, więc mogę pan powiedzieć, że tak nie było. I mogę pan powiedzieć, że nie było żadnych krzyków tego typu. I to jest właśnie to, o czym mówiłem jeszcze w tej części radiowej, czyli ja nie rozumiem, jak można wtedy, kiedy pan prezes Jarosław Kaczyński mówi o jedności, o potrzebie działania razem, wysyłać nieprawdziwe informacje jeszcze do mediów, które wiadomo, że to jeszcze przekręcą i podkręcą.
12: Czy ktoś kłamie, że tak było?
13: No oczywiście, że tak. No to nie mam żadnej
12: wątpliwości. Wrócę do pytania, kto?
13: No, ale tak jak ja panu już powiedziałem, ja nie mam pojęcia, kto te SMS-y wysyłał. No, jakby nigdy się tego nie dowiemy. No ale niestety ktoś po prostu... Ktoś myśli, że lepiej będzie, że kiedy on będzie w partii, która ma 15%, ale będzie na górze, niż żebyśmy byli w jednej partii, która ma 40% i rządzi Polską.
12: To jeszcze jedno pytanie. Rzeczywiście prezes zakazał znów na nowo... Nie. tych wszystkich stowarzyszeń, to zdacie się?
13: To jest nieprawda i to myślę, że troszeczkę demaskuje tych, którzy wysyłali te właśnie wiadomości, no bo pewna grupa tak mówiła publicznie, więc myślę, że to prawdopodobnie jest ktoś z tej grupy, ale dlatego ja się jakby od tego odcinam i nie zajmuję się tym, bo byłem w tym spotkaniu, słyszałem, co mówił pan prezes Jarosław Kaczyński i przekaz był jeden. Jedność. I dla każdego, kto jest w Prawie i Sprawiedliwości i życzy nam dobrze, jest jasne, że jeżeli pójdziemy razem do wyborów w 2027 roku, to według wszelkiego prawdopodobieństwa wygramy te wybory i będziemy mieli szansę na rządzenie Polski.
12: Czyli deklaruje pan tutaj w studiu RMF-u, że takiej prośby, czy takiego wezwania ze strony prezesa, żeby zlikwidować wszystkie stowarzyszenia wewnątrz PiS, nie było?
13: Absolutnie.
12: Ani nawet kolejnych? Żeby nie stwarzać kolejnych?
13: Znaczy,
12: stowarzyszeń w ramach...
13: Wydaje mi się, że już było rzeczywiście wokół tych stowarzyszeń tyle szumu, że trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś założył kolejne, widząc ile to właśnie takiego szumu związanego z Prawem i Sprawiedliwością zamiast właśnie z punktowaniem rządu to generuje. Ale ja mogę powiedzieć o stowarzyszeniu, w którym ja jestem, którego jestem członkiem, założycielem, że zapewniam pana redaktora, nie ma żadnego zakazu jego funkcjonowania.
12: Mhm. Panie ministrze, jak pan ocenia sytuację wczoraj w mieszkaniu redaktora naczelnego Telewizji Republika? Myślę o tym wejściu policji do mieszkania Sakiewicza. Czy to jest kompromitacja policji, czy właściwe zachowanie?
13: Mi się przypominają straszne sceny z poprzednich rządów Donalda Tuska, kiedy wyrywano laptopa naczelnemu wprost Sylwestrowi Latkowskiemu. Absolutnie niedopuszczalna sytuacja. Tłumaczenia pana Kierwińskiego są kompletnie niewiarygodne. Tak po prostu być nie może, że w demokratycznym kraju wchodzi policja do mieszkania czy biura redaktora naczelnego, prezesa jednej z wiodących stacji telewizyjnych. I mówi się o tym tak, jakby, nie wiem, no ktoś zawołał po prostu do zwykłej domowej awantury, po czym się okazuje, że w środku nic złego się nie działo.
12: No tak, policja się tłumaczy, że jednak było zgłoszenie, że tam może być próba popełnienia samobójstwa,
13: tak,
12: dlatego weszli.
13: Ale panie redaktorze, no ja jeszcze będąc w rządzie, jako pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, miałem dokładnie takie same sytuacje, to znaczy dzwonili ludzie, podszywając się pod cudze telefony. Czyli powiedzmy, widział pan na ekranie swojego telefonu, dzwoni Janusz Cieszyński, tam się odzywał głos, i ktoś mówił, że na przykład pozbawi pana życia. I to też była plaga. I tym ofiarą tego padali politycy zarówno ówczesnej opozycji, jak i rządu. I przygotowaliśmy specjalne procedury, że kiedy wiedzieliśmy, że coś takiego dotyka osoby, która jest z różnych powodów ważna, a jeżeli ktoś jest prezesem jednej z wiodących stacji telewizyjnych, to jest ważną osobą, czy to się komuś podoba, czy nie.
12: A może z jakimiś tak, przesadza, bo on mówi, że jest pod ostrzałem służb specjalnych. No, ale to jest stworzenie takiej atmosfery zagrożenia.
13: Ktoś wszedł do jego domowego biura i skuł jego asystentkę. No to chyba nie przesadza. Chyba przesadzili ci, którzy tę panią skuli kajdankami.
12: Dymisja?
13: Ma pana Kierwińskiego, no to już ona dawno powinna być. I w ogóle ten człowiek po tym, co jak się skompromitował na tym słynnym dniu strażaka, nigdy nie powinien być przywrócony do pracy w MSWiA.
0: Usłyszał Krzysztof Ziemiec od posła Prawa i Sprawiedliwości Janusza Cieszyńskiego. Całej rozmowy posłuchacie na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.

0: zza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już dziś po 12 w Radiu

0: No i to już prawie godzina czwarta, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Jedna osoba jest ranna po ataku rosyjskich dronów na Dniepr we wschodniej Ukrainie. Od tych informacji zaczniemy. Jaka będzie przyszłość Roberta Lewandowskiego? Polski napastnik ogłosił, że odchodzi z FC Barcelony. W faktach mamy również ważny apel ze szczecińskich lecznic dla zwierząt. Jest czwarta. Zaczynamy. Rosyjskie wojska zaatakowały w nocy Dniepr na wschodzie Ukrainy przy użyciu dronów. Jak poinformował szef władz obwodu Dniepropetrowskiego, ranna została 70-letnia kobieta, która w ciężkim stanie trafiła do szpitala. W wyniku ataku wybuchły także pożary, a jeden z dronów miał uderzyć w prywatny dom. Ukraińskie władze informują o kolejnych rosyjskich nalotach prowadzonych na różne regiony kraju. Komisja Europejska przedstawi we wtorek plan ratunkowy dotyczący nawozów, dowiedziała się nasza korespondentka. Ceny nawozów wzrosły w tym roku nawet o 70%. Rolnicy zapowiadają protest przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu. Czego oczekują rolnicy? Wyjaśni Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Rolnicy chcą większego wsparcia.
2: Chcielibyśmy, żeby Komisja Europejska wyraziła zgodę na dopłaty dla rolników.
1: Mówi Marian Sikora, przewodniczący Rady Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. Rolnicy uważają, że propozycja komisji, by sięgnąć po to wsparcie do unijnej rezerwy kryzysowej, która wynosi 0,5 miliarda euro, to stanowczo za mało. Rolnicy, głównie z Francji, Włoch i Hiszpanii, chcą ponadto zawieszenia podatku węglowego od importowanych nawozów. Polacy tego apelu nie popierają, bo chcą chronić polskie zakłady azotowe. Apelują natomiast o zmniejszenie obciążeń klimatycznych dla tych zakładów. Nie jest także pewne, czy Komisja Europejska ostatecznie zaproponuje wykorzystanie środków z handlu emisjami na wsparcie dla rolników.
0: Robert Lewandowski jest blisko przenosin do Arabii Saudyjskiej, informuje Kataloński Sport. Przypomnijmy, Polak poinformował wczoraj, że odchodzi z FC Barcelony. Przez 4 lata zyskał tam miano legendy, a jego liczby wyglądają imponująco. Jak pod tym względem wygląda barcelońska część kariery Lewandowskiego?
3: 119 bramek w 191 spotkaniach, średnio 0,62 bramki na mecz. To naprawdę bardzo dobry wynik, tym bardziej, że Lewandowski zaczynał w Barcelonie w wieku 33 lat, a kończy jako 37-latek. W pierwszym sezonie został zresztą królem strzelców, choć z niezbyt imponującą liczbą 23 goli. W tym sezonie na razie 29 meczów w La Liga i 13 ligowych bramek. Od stycznia Lewy najczęściej w Barcelonie jest rezerwowym, no a przecież od lat jest gwiazdą i dalej chce nią być. Teraz już w innej lidze, być może poza Europą, w Arabii Saudyjskiej albo w Stanach Zjednoczonych, to wydają się najpoważniejsze kierunki. Dotychczas Lewandowski idealnie wybierał sobie pracodawców, teraz też zapewne wybór będzie przemyślany.
0: Te fakty zebrał dla Was Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Szczecińskie lecznice dla zwierząt pilnie potrzebują krwi. Największe braki odnotowują kliniki całodobowe, gdzie trafia najwięcej zwierząt po wypadkach. Jakie kryteria musi spełnić pies, aby zostać dawcą?
5: Zwierzę musi mieć co najmniej te 12 miesięcy życia i odpowiednią wagę, 25 do 30 kg i oczywiście więcej. Natomiast no, minima są różne. No, mieliśmy pieska, który ważył 2,5 kg. Mój pies 11-kilogramowy, oddał krew dwukrotnie. Na pewno wyszło mu to na zdrowie, a ten piesek, pomimo że już był umierający, przeżył i wszystko dzieje się dalej super.
0: Wyjaśnia weterynarz Leonard Guguła. Przed zabiegiem zwierzę przechodzi szczegółowe, bezpłatne badania. Ilość pobieranej krwi zależy od wagi psa. To może jednorazowo być od 50 do nawet 750 ml. Zakończył się remont zabytkowej Kosakówki w Krakowie, dawnego domu rodziny Kosaków. Odrestaurowana willa wkrótce zostanie udostępniona jako przestrzeń dla wystaw i miejsce pracy twórczej.
6: Będziemy oddawać sale w piwnicy, niektóre sale wybrane, które tutaj są, grupom artystycznym, którzy będą tutaj prezentować swoją twórczość, pracować, warsztatować. Chcielibyśmy, żeby to miejsce było nie tylko wystawą w rozumieniu statycznym, ale także, żeby było takim miejscem pulsującym. To znaczy dworek, wystawa. Opowieść o Kosakach, ale jednocześnie życie, współczesne życie artystyczne. Niech się zderza z tą przeszłością.
0: Wyjaśnia Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Teraz na mocy uchwały Rady Miasta dworek zostanie przekazany właśnie tej instytucji. Pod koniec przyszłego roku w Kosakówce otwarta zostanie stała wystawa poświęcona rodzinie Kosaków. W wieku 22 lat Antoni Kowalski został pierwszym polskim snukerzystą, który wystąpił w Mistrzostwach Świata. W rozmowie z Cezarym Dziwiszkiem z redakcji sportowej RMF FM opowiada o swoim debiutanckim pojedynku z trzykrotnym mistrzem świata Markiem Williamsem i wrażeniach z legendarnego Cribble Triad Fiecher w Sheffield.
7: Jakie to było uczucie? Przejdę od razu do konkretu z grubej rury. Mierzyć się z takim gościem jak Walijczyk Mark Williams, to jest trzykrotny mistrz świata. Czy miałeś takie uczucie przede wszystkim, że grasz nie tylko dla siebie, ale dla całego polskiego snookera?
8: Na pewno czułem w sobie ten cały szum, cały rozgłos, który był w mediach.
7: No zrobiło się głośno.
8: Tak, sama reakcja po kwalifikacjach, że napisało do mnie kilkaset osób prywatnie, nie tylko w mediach.
7: Kilkaset?
8: W media też wszedłem, to tylko w swoją twarz widziałem, jak tam scrollowałem cały czas Antek. No czuło się, że też kraj jest ze mną, że to był ten taki w sumie przełomowy moment dla polskiego snookera. Sam mecz z Markiem, no super, spełnienie marzeń. Ja osobiście chciałbym zagrać ze wszystkimi zawodnikami z tej klasy 92 rocznika. To jest Mark Williams, John Higgins i Ronnie O'Sullivan.
7: No złoty rocznik.
8: Tak jest.
7: Snookerowe.
8: Więc tylko Ronnie mi został na rozpisce póki co. No i z Johnem i z Markiem już zagrałem. Naprawdę super, była magia.
7: Ale miałeś takie podejście trochę luźniejsze w tym meczu, no bo na pewno musiałeś na kwalifikacje też się zmobilizować wcześniej, żeby w ogóle awansować na Mistrzostwa Świata. Domyślam się, że to było celem, a potem miałeś takie podejście, że no jak się nie uda, to trudno, to dopiero zaczynasz na tym poziomie. Czy była spinka trochę?
8: Tutaj tylko cię poprawię, to nie był cel mój.
7: Aha.
8: Moim jedynym celem w kwalifikacjach było utrzymanie się w gronie profesjonalistów. Z każdym meczem moja pozycja w rankingu się zmieniała. Przed kwalifikacjami wystarczyło mi wygrać tylko jeden mecz, żeby się utrzymać. Potem wokół mnie w rankingu też zaczęli wygrywać. Musiałem wygrać dwa. Potem się tak ustawiło, że zabrakło mi 800 punktów, jeśli dobrze pamiętam. Czyli to jest naprawdę minimalnie. Najmniej za wygrany mecz można zarobić 1000 punktów. W main turze, czyli to jest naprawdę minimalna różnica. Więc musiałem się zakwalifikować do Crucible, żeby się utrzymać.
7: Czyli trochę sytuacja wymusiła.
8: Tak. No więc dla mnie ten jedyny moment, tak mi się wydaje w karierze, Crucible nie było najważniejsze. Więc to była tutaj wisienka na torcie i całą moją energię zużyłem na kwalifikacje, dosłownie wszystko. Nawet po meczu kwalifikacyjnym ostatnim wsiadłem do auta i dopiero poczułem, ile wyrzuciłem z siebie. Głowa zaczęła mnie boleć, takie napięcie całe zeszło. No i w meczu z Markiem już to odczułem, no zabrakło pary po prostu.
7: Zabrakło pary, czegoś jeszcze zabrakło w tym spotkaniu? Czy może doświadczenia, koncentracji?
8: Koncentracja to też równa się z energią, jak najbardziej nie było jej w ogóle. Zabrakło na kilka bardzo fajnych zagrań, ale to oczywiście nie wystarczy do wygrania frame'ów. Stresu i presji w ogóle nie było, to mogę gwarantować. Jestem takim specyficznym zawodnikiem, który w ogóle tego nie odczuwa.
7: Chłodna głowa,
8: tak,
7: brak psychiki.
8: Tak, no w sensie.
7: To idealne cechy dla sportowca, z tego co słyszę.
8: Chłodna głowa bym nie powiedział, bo się często denerwuję, ale poza tym to tak, jak najbardziej.
7: Ale to nie jest tak, że cię paraliżuje to?
8: Nie, nigdy w życiu. Ale sam już, no mówię, tak po prostu w skrócie zabrakło pary. Doświadczenia pewnie też. W niektórych sytuacjach mogłem inaczej zagrać. Niedostosowanie się do warunków stołu, tak w miarę szybko, gdzieś tam sukno było troszkę szybsze, światło było inne niż w kwalifikacjach, a Mark, wiadomo, gra tam już nie wiem, który rok, 30 pewnie, więc na pewno miał lekką przewagę nade mną, ale poza tym po prostu mój poziom nie dojechał.
7: No to naprawdę drobnostki mogą mieć wpływ na wynik, jak mówisz nawet o oświetleniu.
8: No są takie mini detale, no tak jak mówię, Mark, który gra 30 rok w tych samych warunkach, no będzie wiedział jak i gdzie zagrać, a ja czasami może zajmie to parę uderzeń, a na tym poziomie to jest ogromna różnica.
7: Coś cię zaskoczyło od kuchni tak na Mistrzostwach Świata? Coś, czego nie było widać w telewizji?
8: Jakie były oczekiwania, tak faktycznie było. Crucible to jest magiczne miejsce, lepszego miejsca do grania w snookera nie ma na świecie. Było faktycznie czuć tą przysłowiową magię. Atmosfera była niesamowita. Tak wspominałem wiele razy, jakbym mógł, to bym grał tam codziennie.
7: To chodzi o atmosferę, czy też, nie wiem, sam obiekt?
8: Sam obiekt mi się też wydaje gra swoją rolę. Wszyscy kibice siedzą dosłownie na wyciągnięcie ręki obok stołu.
7: Tak, bo to jest Crucible Theater.
8: Tak, to jest teatr dosłownie.
7: Teatr snookera.
8: Nie, może dziwnie to zabrzmi, ale kibice czuć, że znają się bardziej na grze niż inni kibice na innych arenach. Tak? Widać, że wiedzą, o co chodzi, wiedzą, kiedy potrzebny jest aplauz taki większy, wiedzą, kiedy jest zagranie takie niesamowite, kiedy coś słabiej pójdzie i no, po prostu czuć tam takie napięcie też od kibiców przychodzące do nas.
7: No to może kibice już wiedzą, kto zdobędzie tytuł. Twoim zdaniem, kto ma największe szanse?
8: Jako, że ja już nie jestem dalej w turnieju.
7: To możesz mówić.
8: Nie, według mnie Mark Selby zgarnie piąty tytuł. Aha. Jest w niesamowitej formie przez ostatni sezon. Może z tam jakimiś małymi potknięciami. O ile dobrze pamiętam, musi przejść Jada Trumpa w półfinale. Drugi półfinał Ronnie O'Sullivan z Xintongiem. Zapewne, tak obstawiam przynajmniej. Przepraszam, nie. Nie Ronnie, tylko Chris Wakelin, mój przyjaciel.
7: Bo to drabinka się inaczej układa chyba, nie?
8: Tak, tak. No w ćwierćfinale pamiętam, że Chris się spotyka potencjalnie właśnie z Ronim. Xintong jest na górze, gdzieś tam się spotykają. Pierwszy półfinał, drugi półfinał jest właśnie Trump z Selbym. No, tak czy siak, Selby wygrywa wszystko.
7: Słuchaj, bo właśnie, Ronnie O'Sullivan to do ciebie podszedł po odpadnięciu, tak, twoim z turnieju, ale to jest chyba tak jak, nie wiem, no, pogadać z Robertem Lewandowskim, jak jesteś młodym piłkarzem, coś takiego?
8: No, nawet lepiej z jakimś Messim, jakby można było pogadać od razu. No, Ronnie to jest...
7: Jaki to jest gość?
8: Przede wszystkim najlepszy gracz w historii. Nie, lepszego nie było i według mnie nie będzie. To jest po prostu geniusz snookera. Fajnie było i też od niego dostać takiej gratulacje. On się bardzo blisko trzyma z moją menadżerką, więc bardzo często o mnie rozmawiają.
7: No właśnie, bo to prawda, że on do ciebie, do twojej menadżerki się odezwał? Legenda do ciebie, nie w drugą stronę?
8: Powiem więcej, on oglądał nawet moje mecze kwalifikacyjne. Oczywiście nie całe, ale fragmentami. Także cały czas byli na linii. Nie tylko Ronnie oczywiście napisał do mnie personalnie, Sean Murphy, Mark Selby, Neil Robertson, że sama czołówka. Był taki jakby media day przed samymi mistrzostwami, to praktycznie każdy 116 podszedł do mnie i pogratulował. Największe gratulacje złożył mi John Higgins, to w ogóle skąd to się wzięło, mój ulubiony zawodnik podchodzi do mnie i mi gratuluje, taki, czego osiągnąłem, także no jakbym żył w bajce swojej własnej.
7: No tak, ale to też znaczy, że coś w tobie zobaczyli. Potencjał, że możesz mocno progresować w najbliższym czasie. To, czego jeszcze, jak myślisz teraz, może ci brakować do tego, żeby się wbić do... No jeszcze na ten wyższy poziom. Może najwyższy.
8: Według mnie, jeśli jestem w tej czołowej swojej formie, to jak najbardziej należę do 32 najlepszych zawodników na świecie. Może jeśli jeszcze trochę podbiję swój poziom, to będę w top 16. Oczywiście trzeba to pokazać wygrywając mecze i wskakując w rankingu, z czym będzie problem, bo startuję od zera, od następnego sezonu.
0: Z naszym snookerzystą Antonim Kowalskim rozmawiał Cezary Dziwiszek. Więcej na rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

0: Chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
1: Dynamika tej sprawy jest niepokojąca w tym momencie. Chcielibyśmy, żeby to się wyjaśniło w jakiś sposób. Rzeczywiście Donald Trump zapowiadał, że będzie redukcja wojsk amerykańskich w kilku krajach. Nie wymieniał Polski, ale przy okazji tego, co się w tej chwili dzieje, jest niepokojące.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF 24. Słuchaj już jutro.

0: To już prawie piąta, to pora na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dzień dobry, zapraszam. O poranku kibice na Bułgarskiej w Poznaniu czekają na mistrzów Polski. Lech Poznań po wygranej z Radomiakiem Radą zapewnił sobie wczoraj 10. tytuł. WHO ogłosiło międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia w związku z epidemią wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Powiemy też o wynikach tegorocznej Eurowizji. Lada moment piłkarze Lecha Poznań dojadą na Enea Stadion w Poznaniu, gdzie przywitają się z kibicami świętującymi 10. tytuł Mistrza Polski. Kolejosz zapewnił sobie trofeum w przedostatniej kolejce, pokonując na wyjeździe Radomiaka Radom 3-1. Przed Enea Stadionem w Poznaniu jest nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
1: Dzień dobry, kłaniam się z miasta Mistrza Polski.
0: Witamy cię, Beniaminie. Powiedz, co dzieje się teraz na miejscu?
1: Przed chwilą otwarta została brama stadionu. Wjechał właśnie autokar z kibicami, z piłkarzami Lecha Poznań, z mistrzami Polski w sezonie 2025-2026. Widzę, że Bartosz Mrozek wysiadł już z tego autokaru. Wita się z kibicami na promenadzie koło stadionu. Tłumy kibiców odpalane są tutaj. Race, fajerwerki, za chwilę to wielkie świętowanie przeniesie się na trzecią trybunę, czyli na tą od strony lokomotywy Kolejorza i tam dalej wspólne świętowanie. Tu zebrali się kibice, którzy z jednej strony świętowali przez całą noc w Poznaniu, ale są tutaj też te osoby, które przyjechały z Radomia, z meczu, w którym Lech Poznań zapewnił sobie Mistrzostwo Polski. Sprzed Enea Stadionu w Poznaniu, Beniamin Kubiak-Piłat.
0: Zbigniew Ziobro nie może liczyć w Polsce na uczciwy proces. Tak przekonywał w RMF FM Janusz Cieszyński z PiSu.
2: Ja mówię z perspektywy nie prawnika, tylko obywatela, polityka. Jest oczywiste, że Zbigniew Ziobro w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces. Ministrem Sprawiedliwości jest człowiek, który sugerował, że gdyby zaszła taka potrzeba, to można ludzi do Polski sprowadzać i w bagażniku.
3: No on tak jest... chyba zażartował wtedy, bądźmy
2: szczerzy. Wie pan co? Na pogrzebie też by pan żartował? No chyba nie.
0: Całą rozmowę Krzysztofa Ziemca z Januszem Cieszyńskim znajdziecie na rmf24.pl. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z epidemią wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Organizacja podkreśla, że decyzja ma zmobilizować międzynarodową pomoc i postawić państwa regionu w stan najwyższej gotowości. Jak informowaliśmy w faktach, na wschodzie Demokratycznej Republiki Konga zmarło już co najmniej 80 osób. Pierwsze potwierdzone laboratoryjnie zakażenia pojawiły się także w Ugandzie, gdzie odnotowano już jeden przypadek śmiertelny.
4: To stało się faktem.
0: Reprezentantka Polski zajęła 12 miejsce podczas 70. jubileuszowego konkursu Eurowizji. Alicja Szemplińska z utworem Prey zdobyła łącznie 150 punktów, w tym aż 133 od jury, co jest najlepszym wynikiem od ponad 20 lat. W głosowaniu widzów Polka otrzymała tylko 17 punktów. Zwyciężyła reprezentantka Bułgarii Dara z piosenką Bangaranga. Bangaranga zdobyła 516 punktów i sięgnęła po główne trofeum Eurowizji we Wiedniu. Więcej o tym przeczytacie na rmf24.pl, a my wrócimy także do tego tematu w faktach o 6. Tegoroczna pogoda sprzyja smakowi polskich truskawek, ale kilogram kosztuje na razie około 30 zł. Za kilka dni, gdy będzie cieplej, cena powinna spaść, mówią sprzedawcy z targowiska na placu Miarki w Katowicach. Klienci rozglądają się jednak nie tylko za truskawkami.
5: Za botwinką, młodą kapustką, koperkiem, za tym się już tęskni.
6: No. I już jest to wszystko?
5: Wszystko piękne, ładne, świeżutkie.
6: A ceny?
5: No, troszkę bym powiedziała za wysokie, w marketach jest taniej, ale tu jest przynajmniej świeżo.
7: Młode ziemniaczki już się zaczynają, botwinka przede wszystkim, szparagi, fasolki się zaczynają.
6: Ceny?
7: Umiarkowane.
6: Pachnie tu wszystko pięknie.
8: I tak, bardzo ładnie pachnie, proszę panią. Ma pani koperek, ma pani ziemniaczki, jajeczko też świeże, prosto z kurnika, proszę panu, jeszcze ciepły. Obiadek jest.
0: Na targowisku na katowickim placu Miarki była reporterka RMF FM Anna Kropaczyk.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Radio RMF 24.

0: Kochaniak, witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora habilitowanego nauk medycznych Jakuba Antczaka, specjalistę neurologa, którego zapytam, czy niebieskie światło spędza nam sens powiek?
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Już dziś po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: Jest już 6:00, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz.
1: Kłaniam się, zapraszam. Tragedia na Warmii i Mazurach. 13-latek został śmiertelnie pobity w gminie Barciany. To nieoficjalne ustalenia naszego dziennikarza. Robert Lewandowski kończy swoją przygodę z FC Barceloną. Decyzję ogłosił wczoraj w mediach społecznościowych. Za nami 70. konkurs piosenki Eurowizji. Pierwszy raz w historii wygrała reprezentacja Bułgarii. Tragedia w gminie Barciany na Warmii i Mazurach. Według nieoficjalnych ustaleń naszego reportera w sobotni wieczór doszło tam do śmiertelnego pobicia 13-letniego chłopca. W porannych faktach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co udało ci się ustalić?
2: Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że nad jeziorem w miejscowości Arklity w gminie Barciany doszło do awantury między dwiema grupami osób. W jednej z nich był 13-latek, który miał zostać mocno uderzony w głowę. W tej sprawie zatrzymano trzech mężczyzn, ich udział i przyczyna śmierci 13-latka jest wyjaśniana przez policję, pod nadzorem oczywiście prokuratora.
1: Na dziś zaplanowana jest sekcja zwłok 13-latka w RMF FM. Sprawdzajcie fakty. Mężczyzna, który wczoraj po południu wjechał w tłum ludzi we włoskiej Modenie, został aresztowany. 8 osób zostało rannych, jedna z ofiar straciła nogi. Kierowca dźgnął też nożem jednego z próbujących go zatrzymać przechodniów. Według agencji ANSA sprawca wypadku jest obywatelem Włoch pochodzenia marokańskiego.
3: Piłka nożna w faktach RMF FM.
1: Robert Lewandowski odchodzi z FC Barcelony. W Dumie Katalonii spędził 4 lata i zdobył m.in. 3 tytuły mistrza Hiszpanii. Lewandowski swoją decyzję omówił z trenerem Hansim Flickiem, rozmawiał także z kolegami z drużyny. W porannych faktach teraz o szczegółach Patryk Serwański.
4: FC Barcelona to od lat jeden z najbardziej popularnych klubów piłkarskich świata, taki, który rozpala wyobraźnię. Stoiczko, Romario, Ronaldinho, Ronaldo, Messi. Między innymi oni porywali tłumy na trybunach stadionu Camp Nou, ale Polak w katalońskim klubie? No taki poziom emocji dał nam dopiero Robert Lewandowski. Ma przed sobą jeszcze 2 mecze w barwach klubu. Na razie rozegrał ich 191, a strzelił 119 bramek i jest 11 na klubowej liście wszechczasów.
5: Katalonia is my place on earth.
4: Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem podczas tej pięknej 4-letniej drogi, powiedział Lewandowski w pożegnalnym filmie opublikowanym na Instagramie. Jeden rozdział zamknięty, pytanie co dalej? Arabia Saudyjska, amerykańska liga MLS, a może jednak włoska Serie A, która od zawsze ceniła napastników weteranów? Na deklarację Lewego dotyczącą przyszłości, a musimy jeszcze poczekać.
1: Kilkaset osób pojawiło się na dniu otwartym porodówki w Policach pod Szczecinem. To jeden z chętniej wybieranych szpitali przez przyszłe mamy. Podczas dnia otwartego można było zobaczyć sale porodowe i wziąć udział w warsztatach. No co najczęściej pytały przyszłe mamy, mówi położna Anna Wojtunik.
6: Najczęstsze pytanie, które się pojawia, to plan porodu, przygotowanie się do porodu oraz możliwość znieczulenia zewnątrzoponowego, które jak najbardziej zgodne jest z naszym nowym standardem opieki okołoporodowej.
1: Zgodnie z nowymi standardami opieki okołoporodowej rodzące kobiety muszą mieć dostęp do co najmniej jednej metody farmakologicznego łagodzenia bólu. To wyzwanie, przyznaje dr Sylwester Ciedźwierz, lekarz kierujący kliniką perinatologii, położnictwa i ginekologii Polickiego Szpitala.
7: To nie jest łatwe techniczne, zarówno i dla kliniki, i dla dyrekcji, ponieważ chodzi tutaj o kadrę. Cały czas szkolimy nasze położne, jeśli chodzi o specjalizację w znieczuleniach porodowych. Jak to będzie funkcjonowało? No wiadomo, że wszystko się zawsze rodzi w bólach i nowość tak samo przynosi różne weryfikacje, które musimy się nauczyć i poprawiać. Także my będziemy oczekiwać od pań rodzących uwag i będziemy starać się poprawiać to, czego nam się nie udało do tej pory wdrożyć.
1: Policka porodówka znajduje się na 3. miejscu najlepiej ocenianych oddziałów w województwie zachodniopomorskim według rankingu Fundacji Rodzić po Ludzku. Pozostałe 2 są w Goleniowie i Szczecinku. Dużo przewrotów na tablicy wyników, wysoka pozycja Rumunii i głośna nota od Polski dla Izraela. Za nami 70. konkurs piosenki Eurowizji. Jakie wrażenia mieli ci, którzy do późnej nocy czekali na wyniki?
8: No i zwycięstwo Bułgarii, która koniec końców była chyba takim gdzieś tam czarnym koniem tego konkursu. Mamy takie swoje grono kilku osób i rokrocznie spotykamy się na tym evencie i zawsze jest naprawdę dużo dyskusji, emocji, no dzieje się.
9: Najbardziej się cieszę, że mamy 12 miejsce.
10: Właśnie, sukces?
9: Tak, bo to jest jedno z lepszych miejsc od 5 lat.
11: Polska, piękna klasa po prostu. Punkty przyznane przez polskich jury, no dosyć kontrowersyjnie, widać w internecie grzmi.
1: Mówili Michał oraz dwie Julie, widzowie z Poznania, z którymi rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat. I tu kończymy Fakty o 6. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty o 7 przygotuję i przedstawi wam Tomasz Weryński.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
0: Tutaj deszcz nas jeszcze nie opuści, delikatne mgły głównie na południu kraju, ale deszczowo będzie też na południowym wschodzie i na północy delikatnie również może popadać, ale są miejsca, które są po prostu tylko pochmurne i będzie troszeczkę więcej słońca dzisiaj. To jest głównie właśnie ta zachodnia część kraju, w centrum kraju bardzo dużo chmur, ale to się zmieni w ciągu dnia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący taśmy oraz promaskery Washi Blue Dolphin do zabezpieczania przy malowaniu.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
14: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa lotnicza, z której wszyscy wyszli żywi. Cud w Gotrora. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Jest godzina 7, to Fakty RMF FM, Tomasz Beryński.
1: Poznań świętuje, to 10. tytuł w historii kolejorza. Mistrzostwo Polski Lech zdobył po zwycięstwie w meczu z Radomiakiem. Nad ranem autokar z piłkarzami przyjechał na stadion przybułgarski. W faktach również wieści z autostrady A2 w Wielkopolsce, ale także podsumowanie Eurowizji. Posłuchajcie, które miejsca zajęła Polska. Jest 7, zaczynamy poranne fakty RMF FM. Na początek piłkarze Lecha Poznań, którzy na kolejkę przed końcem sezonu zdobyli Mistrzostwo Polski. 10. w historii klubu, przypomina Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM, przesądziło wyjazdowe zwycięstwo nad Radomiakiem 3-1.
2: Wszystko zaczęło się świetnie dla gospodarzy. Gol Grzesika na początku spotkania dał prowadzenie Radomiakowi, ale później faworyt z Poznania punktował swojego rywala. Do przerwy z trafieniami Iszak i Palma, w drugiej gola dołożył Wolemark. Dobry, intensywny mecz, ale najważniejsze, zwycięstwo Lecha, dające 10. mistrzostwo w historii klubu.
3: Dwa mistrzostwa w dwa lata. Mam nadzieję, że będziemy to kontynuować. Oczywiście nie będzie to proste, łatwo się teraz mówi, ale na pewno nie spoczniemy na laurach.
2: Tak mówił Radosław Murawski. Za tydzień ostatni mecz sezonu piłkarze kolejorza będą mogli świętować ze swoimi fanami. A wczoraj fani Radomiaka pożegnali swoją klubową legendę. Po raz ostatni na boisku pojawił się Leandro. Brazylijczyk spędził w klubie 14 lat. Przeszedł drogę z trzeciej ligi do ekstraklasy. Radom, Patryk Serwański.
1: W innych spotkaniach Górnik wygrał 1-0 z Wisłą Płock, a Motor Lublin zremisował 3-3 z Krakowią. Tej nocy Poznań, no, miasto mistrzów Polski, zdecydowanie nie spało. Nad ranem autokar z piłkarzami przyjechał przed Enea Stadion, gdzie powitały ich grupy fanów. Był wśród nich nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Tłum zebrał się na promenadzie wokół stadionu, autokar zaparkował przed wejściem do klubu, a potem rozpoczęło się wspólne śpiewanie. Tym razem to piłkarze Lecha inicjowali klubowe przyśpiewanie.

0: sobie.
1: Zdawaliśmy, że zasłużyliśmy na to mistrzostwo, nie? Straciliśmy pierwszą bramkę, ale wygraliśmy mecz, także idealnie.
2: Dzisiaj taki przedsmak tego świętowania, który dopiero przed nami, za tydzień.
3: No i będzie za tydzień
4: zdecydowanie. Zgadza się, będzie za tydzień
3: wersja
4: świętowanie.
3: Wersja demo na razie.
4: Dziesiąte mistrzostwo trzeba świętować.
5: A to pokaz wokalnych umiejętności piłkarzy oraz wypowiedzi obrońcy Lecha Poznań Wojciecha Mońki i kibiców. Z Poznania Beniamin Kubiak-Piłat.
6: Na mistrzostwo Lecha Poznań, ale też finał siatkarskiej Ligi Mistrzów w Turynie na pewno wróci dziś w Faktach. Kierowców uważajcie na dwójce w Wielkopolsce. Na wysokości Dopiewa między węzłami Poznań Zachód i Bóg samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Świecka. To było wielkie muzyczne przedsięwzięcie. W ramach 19. edycji Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie odbyła się międzynarodowa gala seriali. Zabrzmiały suity z najlepszych seriali ostatnich lat, Bridgertonów, Yellowstone czy Gwiezdnych Wojen. A już dziś w krakowskiej Tauron Arenie o 17.00 kolejny koncert pełen znanych na całym świecie motywów.
7: Zależało mi bardzo na stworzeniu właśnie takiego programu, który będzie międzypokoleniowy. To przecież 25 lat temu oglądaliśmy premierę Harry'ego Pottera, a teraz bardzo chętnie zabierzemy nasze dzieci na ten koncert. Harry Potter i Kamień Filozoficzny z muzyką na żywo. W ten sposób warto spędzić niedzielę. Być może wasze dzieci zobaczą po raz pierwszy orkiestrę symfoniczną, usłyszą harfę, skrzypce. To będzie niezapomniane przeżycie.
6: Mówiła Agata Grabowiecka, dyrektorka artystyczna festiwalu. Bułgaria wygrała Eurowizję 2026. Kraj ten reprezentowała Dara, czyli 27-letnia Darina Jotowa, która wykonała utwór Bangaranga.

Artystka porównuje energię tego utworu do tradycji bułgarskich kukeri, obrzędu odstraszania złych duchów za pomocą tańca i masek. Dara obecnie jest jedną z najważniejszych i najbardziej wyrazistych postaci bułgarskiego popu. Polka Alicja Szemplińska zajęła ostatecznie 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Na eurowizyjnej scenie zaprezentowała piosenkę Pray.

0: Polka śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jurorów Szamplińska zajmowała 7. miejsce, od widzów otrzymała 17 punktów.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
3: Na razie jeszcze możemy spodziewać się deszczowego weekendu z drobnymi wyjątkami. Tutaj, jeżeli chodzi o okolice Gorzowa, Bydgoszczy, Poznania, Koszalina, Gdańska, Szczecina, Zielonej Góry, to właśnie tam gdzieś może pojawić się słońce i na razie deszczu tam nie będzie, ale jeżeli chodzi o tą drugą ścianę Polski, południowo-wschodnią i północno-wschodnią, to tam tego deszczu będzie sporo. 9 stopni w Suwałkach, 9 w Kielcach, 11 stopni w Lublinie, 7 stopni Celsjusza w Poznaniu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX.
4: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Na początek gmina Barciany w Warmińsko-Mazurskim trwa wyjaśnianie okoliczności śmierci 13-letniego chłopca.
1: Zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat.
0: Od tej informacji zaczynamy. Potem Lech Poznań na piłkarskim tronie. Kolejorz obronił tytuł Mistrzów Polski. A w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Perugią. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności śmierci 13-latka w miejscowości Arklity w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Funkcjonariusze dostali zgłoszenie o awanturze, do której dojść miało nad jeziorem między grupą osób.
1: W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Trójka z tych mężczyzn w chwili zatrzymania była trzeźwa, natomiast najmłodszy 30-latek, jego badanie stanu trzeźwości wykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie.
0: Powiedziała RMF FM aspirant sztabowy Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie. Do tej sprawy w faktach będziemy wracać. Lech Poznań, mistrzem Polski, piłkarze kolejorza zapewnili sobie 10. w historii i 2. z rzędu tytuł mistrzowski. W sobotni wieczór wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 i na 1 kolejkę przed końcem sezonu wyprzedzają o 6 punktów Górnika Zabrze, a o 7 Jagiellonię Białystok, która gra jeszcze dziś. Kibice nad ranem doczekali się autokaru, którym piłkarze przyjechali przed Enea Stadion w Poznaniu.
2: Wątpiliśmy wiele razy. Ale no koniec końców jesteśmy najlepsi w Polsce znowu i miejmy nadzieję, że w przeciągu następnych lat nadal będzie tak samo i będziemy na szczycie, także lepiej się nie dało tego skwitować.
3: Mistrz! Mistrz! Kolejorz! Mistrz! Mistrz! Kolejorz! Mistrz! Mistrz! Kolejorz!
0: W poprzednim sezonie kolejorz wywalczył tytuł również pod wodzą Duńczyka Nilsa Fredriksena. Spotkanie z Lechem było ostatnim w karierze kapitana Radomiaka Leandro. Gdy schodził w 9 minucie, obie drużyny utworzyły szpaler, a kibice długo skandowali jego nazwisko. Dołączył do tego zespołu 14 lat temu, gdy Radomianie rywalizowali jeszcze w trzeciej lidze. Rozegrał 376 meczów, strzelając 121 goli. Klub poinformował, że numer 9 został zastrzeżony. W finale siatkarskiej Ligi Mistrzów czeka nas powtórka z ubiegłego roku. Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Perugią. Polski zespół w półfinale pokonał 3-1 Zira Dankara, a drużyna z Włoch wygrała z PGE Projektem Warszawa 3-0. Mecze w Inalpi Arenie w Turynie śledził Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF
4: FM. Tak jest, dzień dobry.
0: Witamy, Wojtku. Kto musiał bardziej napracować się, by wywalczyć awans?
4: Zdecydowanie bardziej zespół z Zawiercia, który mógł wygrać 3-0, ale w końcówce drugiej partii zmarnował kilka szans, by tego dokonać.
5: Mieliśmy tam piłkę, chyba 2 piłki nawet w górze na skończenie tego seta. Fajnie, że się nie poddaliśmy, bo w tym trzecim secie dalej było trochę drętwo na tym boisku.
4: Mówił po meczu Mateusz Bieniek, kapitan klubu z Zawiercia. Perugia w starciu z Projektem pokazała swoją siłę. Zespół z Warszawy jedynie w trzecim secie, ostatecznie przegranym, napędził stracha rywalom, bo miał piłkę setową.
6: Nie jest to żaden wstyd tutaj z nimi przegrać. Szkoda, że powalczyliśmy tylko w tym trzecim secie.
4: Mówił Jakub Kochanowski, środkowy Projektu, a dziś mecze o medale. Z Turynu Wojciech Marczyk.
0: Parada zabytkowych samochodów, zwiedzanie zakamarków magistratu, przyrodnicze eksperymenty w edukatorium fabryki wody. Tak w skrócie wyglądała noc muzeów w Szczecinie.
7: Porobiliśmy sobie zdjęcia, obejrzeliśmy auta, które tutaj stały przed muzeum, więc to też jest jakiś fajny element rozrywki. Jest naprawdę bardzo dużo zwiedzania, dużo fajnych pomysłów i no jeden dzień to jest zdecydowanie za mało, żeby wszystko zobaczyć.
8: Kolejka długa, szybko idzie, poczekamy.
9: Coś jeszcze będziecie zwiedzać, czy Muzeum Techniki to jedyny przystanek?
8: Jedyny przystanek i zawsze przystanek co roku.
0: Usłyszała nasza szczecińska reporterka Anna Pałamar, a u nas kolejne fakty za niecałą już godzinę. Zapraszam o 9:00, wtedy też pierwsze o poranku wydanie faktów sportowych RMF FM.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Radio RMF 24.
0: Tu Radio RMF 24. Rozpoczynamy nasze niedzielne spotkanie u nas jak zawsze. Jeszcze więcej informacji, aktualnych tematów i tego, o czym warto wiedzieć właśnie w ten, miejmy nadzieję, spokojny i pełen ciepła dzień. U nas jak zawsze aktualne tematy, wśród nich będzie Eurowizja, będzie także Noc Muzeów i bieżące relacje naszych dziennikarzy. Zapraszam do 12:00. Marcin Jędrych, dzień dobry.

0: Weekendowy czas w Radiu RMF 24, niedziela 17 dzień maja 2026 roku. Już wszystko jasne, kto nie oglądał i nie zarwał nocy, no to informuję, że Bułgaria wygrała 70. edycję konkursu piosenki Eurowizji. Kraj ten reprezentowała Dara, która wykonała utwór Banga Ranga. Polka Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce, a co się podobało, co zaskoczyło polskich widzów? No mamy naszego reportera Beniamina Kubiaka-Piłata, który zebrał na gorąco po nocnym ogłoszeniu wyników komentarze od naszych słuchaczy.
1: Rumunia na trzecim miejscu, wysoki wynik. Włoch, w ogóle dużo przewrotów na tablicy wyników. No i zwycięstwo Bułgarii, która koniec końców była chyba takim gdzieś tam czarnym koniem tego konkursu. Mamy takie swoje grono kilku osób i rokrocznie spotykamy się na tym evencie i zawsze jest naprawdę dużo dyskusji, emocji, no dzieje się.
2: Porównując ten konkurs do tych ostatnich, które miały miejsce w poprzednich latach, na plus, na minus?
1: Mi się wydaje, że każdy rok koniec końców niesie jakoś podobne emocje, bo ta walka o zwycięstwo jednak nigdy nie jest obojętna.
2: Pierwszy raz po 23 latach Polska otrzymała 12 punktów od jury. Jak można ocenić ten występ naszej reprezentantki?
1: Na pewno był to solidny, przemyślany występ. Powiedziałbym, że piosenka mogła być dla publiczności trochę trudniejsza w odbiorze niż reszta stawki, ale na pewno cieszymy się, że udało się jeden z koniec końców historycznych wyników dla Polski osiągnąć.
3: Moje wrażenia bardzo pozytywne i bardzo się cieszę, że mamy 12 miejsce.
2: Sukces?
3: Tak, bo to jest jedno z lepszych miejsc od wielu lat.
2: A zaskoczenia największe?
3: Myślę, że Rumunia na trzecim miejscu, bo o ile mnie samej piosenka się podobała, to nie byłam pewna, czy jakby publiczność i jury podobnie będą to odbierać. No i jakby takim dla mnie pozytywnym zaskoczeniem jest Bułgaria na pierwszym, bo fajna piosenka.
0: Mówili Michał oraz Julia, widzowie z Poznania, którzy od lat śledzą zmagania konkursu piosenki Eurowizji. O tym wydarzeniu piszemy też szerzej na naszym portalu rmf24.pl, a za chwilę ważny temat polityczny. Chodzi o sprawę amerykańskich żołnierzy w Polsce. Mamy komentarz Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W niedzielnym programie w Radiu RMF 24 mamy najnowszy komentarz Biura Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie przyszłości amerykańskich żołnierzy w Polsce. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oceniło, że zmiany w harmonogramach rotacji wojsk USA mają związek z reorganizacją amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce oraz planowanym wycofaniem z Niemiec drugiego pułku kawalerii USA stacjonującego w Wilsek. W opublikowanym stanowisku podkreślono, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem strategicznym Polski i obok polskich żołnierzy oraz funkcjonariuszy gwarantem bezpieczeństwa RP. Jak wskazano, liczba amerykańskich żołnierzy i pracowników cywilnych wojska USA w Polsce oscyluje w granicach około 10 tysięcy. W ocenie BBN od doniesienia o wstrzymaniu rotacji i zmniejszeniu obecności USA nie dotyczą bezpośrednio i docelowo Polski, podkreślono. Według BBN trwa obecnie rotacja sił USA prowadzona przez 1. Dywizję Kawalerii z Fort Hood w Teksasie. Do Polski przetransportowano już ponad 20% planowanej liczby żołnierzy oraz około 70% sprzętu wojskowego przewidzianego dla nowej zmiany. Do medialnych doniesień odniósł się także wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Zapewnił, że nie podjęto żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania USA w Polsce, a relacje polsko-amerykańskie opierają się na, tu cytuję, codziennej współpracy, wzajemnym zaangażowaniu i zaufaniu. U nas w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji, za chwilę znów nieco luźniejszy weekendowy temat, czyli za nami kolejna noc muzeów. Zapraszam do pozostania z nami.

0: Radio RMF 24. U nas, no teraz informacja, która pewnie dla części z was jest już znana, bo za nami kolejna Noc Muzeów. To była 22. edycja. W całej Polsce obok muzeów brały w tej akcji udział także setki domów kultury i instytucji państwowych. Co cieszyło się największym zainteresowaniem w Szczecinie, to sprawdzała nasza reporterka Anna Pałamar.
1: W Szczecinie swoją ofertę przygotowało ponad 20 instytucji kultury. Ja wybrałam się z mikrofonem m.in. do Muzeum Techniki i Komunikacji, w którym można oglądać zabytkowe samochody i tramwaje. To miejsce chętnie wybierane przez odwiedzających Noc Muzeów i tak też było w tym roku. Kolejka była długa i niektórych skutecznie to odstraszyło.
2: Byliśmy zainteresowani tutaj tą wystawą starych aut.
1: Parada samochodów była, byliście?
2: Nie udało nam się zdążyć, dopiero tutaj dotarliśmy.
1: Do środka, rozumiem, nie wchodzicie?
3: Nie,
2: kolejka chyba nas przerasta.
1: Jakie plany na Noc Muzeów?
4: No przede wszystkim tu teraz wchodzimy.
5: Ile nam dziecko pozwoli?
6: Jakie plany? No właśnie chcemy zwiedzić tutaj.
1: Muzeum Techniki.
7: Muzeum Techniki.
1: Kolejka duża.
8: Ja nie będę stąd.
1: No ta kolejka
8: ja
1: trochę długa.
8: Nie będę.
1: Pani już po zwiedzaniu wystawy?
9: Tak.
1: Jak było?
9: Bardzo fajnie.
1: Teraz taka kolejka jest dość duża.
9: Spokojnie.
1: Czyli opłaca się przychodzić na początek?
9: Bardzo. Na Wałę Chrobrego, do muzeum. Zobaczymy, gdzie nam się po prostu uda wejść.
10: Urząd Wojewódzki.
11: Jaką salę?
10: Rycerską.
11: Rycerską.
10: I cały budynek. Piękny jest w środku, więc warto zobaczyć.
2: Porobiliśmy sobie zdjęcia, obejrzeliśmy auta, które tutaj stały przed muzeum, więc to też jest jakiś fajny element rozrywki. Jest naprawdę bardzo dużo zwiedzania, dużo fajnych pomysłów i no jeden dzień to jest zdecydowanie za mało, żeby wszystko zobaczyć.
12: Kolejka długa, szybko idzie. Poczekamy. Jedyny przystanek i zawsze przystanek co roku.
1: W Szczecinie Noc Muzeów odbyła się po raz 20. Można było zobaczyć wystawy stałe, na przykład w Morskim Centrum Nauki, Edukatorium Fabryki Wody, ale zajrzeć też w miejsca na co dzień niedostępne, na przykład w zakamarki Urzędu Miasta. Drzwi większości placówek były otwarte dla zwiedzających do północy.
0: Anna Pałamar w Radiu RMF 24. Dziękuję bardzo. Przypomnijmy, że Noc Muzeów 2026 zakończyła się dla niektórych zwiedzających, no i nawet dzisiaj, bo wiele instytucji i miejsc zapraszało zwiedzających nawet do drugiej w nocy, a w stolicy z tej okazji można było przemieszczać się specjalną komunikacją, także taborem zabytkowym. Z kolei centralne obchody odbyły się na Placu Centralnym, znanym także jako Plac Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki. Tej nocy można było także wejść do gabinetów prezydentów, premiera, ministrów oraz wielu prezesów. Tu Radio RMF 24, za chwilę prognozy ekonomistów dotyczące inflacji.

Radio RMF 24. W naszym programie mamy jeszcze ważny komentarz ekonomiczny dotyczący finansów. Otóż analitycy banku PKO BP ocenili, że w maju inflacja w naszym kraju może znaleźć się poza celem inflacyjnym Narodowego Banku Polskiego. Ich zdaniem presję na ceny będą wywierać głównie żywność, a także wzrost cen paliw. Dodali jednak, że bez działań osłonowych inflacja byłaby teraz już zbliżona do 4% rok do roku. W kolejnych miesiącach tempo wzrostu cen żywności może jednak przyspieszyć, a powodem, no oczywiście eksperci wskazują m.in. na niekorzystne warunki pogodowe tegorocznej wiosny, w tym przymrozki wpływające na uprawy owoców i suszę ograniczającą plony warzyw. W bazowym scenariuszu bank zakłada, że wraz ze stopniową normalizacją sytuacji na rynku ropy naftowej w drugiej połowie tego roku inflacja utrzyma się w najbliższych miesiącach nieco poniżej 4% rok do roku. Dopiero w połowie przyszłego roku ten wskaźnik spadnie w okolice celu NBP. Ekonomiści stwierdzili również, że nie będą spełnione wskazane przez członków Rady Polityki Pieniężnej przesłanki do podwyżek stóp procentowych. U nas w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji, niebawem nowe fakty o godzinie 9, a po 9 będziemy rozmawiać na temat pierwszej komunii i momentami dość mocno wyśrubowanych poziomów cen, jeśli chodzi o prezenty komunijne. Zapraszam do rozmowy, moim gościem będzie profesor Martin Dahl.

0: Lekarz dyżurny w radiu RMF 24 ma radę na każdą sytuację.
1: Błagam i proszę, nie przeginajcie i pozwólcie dzieciakom się czasem zwyczajnie ponudzić. Nuda nie jest stanem chorobowym i nie wymaga waszej natychmiastowej interwencji.
0: Na konsultacje zaprasza też ekspertów.
2: Im więcej brzucha, tym mniej męskich hormonów. To prosta, choć brutalna zależność.
0: Lekarz dyżurny Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, przyjmuje w każdy poniedziałek po 16 w radiu RMF 24.

0: Policja i prokuratura wyjaśniają dokładny przebieg zdarzeń oraz okoliczności śmierci 13-latka. Do tej tragedii doszło w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. 4 osoby zostały zatrzymane. Potem zapewnienia Biura Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Ukraińskie drony zaatakowały w Rosji obwód moskiewski. 3 osoby zginęły, ale fakty zaczynamy od pilnej informacji z Małopolski. 3 osoby zginęły w wypadku w miejscowości Smyków w powiecie dąbrowskim w Małopolsce. Informację dostaliśmy na gorącą linię RMF FM. Przed chwilą potwierdzili nam ją policjanci. Na drodze powiatowej samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na poboczu ciężarówkę. Do wypadku doszło na prostym odcinku trasy. Na miejscu pracują służby. 4 mężczyzn zatrzymała policja po śmierci 13-latka w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. Jak informowaliśmy w faktach, funkcjonariusze dostali zgłoszenie o awanturze między grupą, do której dojść miało nad jeziorem w miejscowości Arklity. Zatrzymani są w wieku od 30 do 43 lat, powiedziała RMF FM aspirant sztabowy Ewelina Piaścik z policji w Kętrzynie.
1: Trójka z tych mężczyzn w chwili zatrzymania była trzeźwa, natomiast najmłodszy 30-latek, jego badanie stanu trzeźwości wykazało blisko promil alkoholu w jego organizmie. Ich udział w zdarzeniu jest przedmiotem prowadzonego postępowania.
0: Jak informuje policja, przesłuchano pierwszych świadków na miejscu. Do późna pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zapewnia, że medialne doniesienia o ograniczeniu obecności wojsk USA w Europie nie dotyczą bezpośrednio ani docelowo Polski. Według BBN-u trwa obecnie rotacja amerykańskich sił, a do naszego kraju trafiają kolejni żołnierze i sprzęt wojskowy. Władze podkreślają, że Stany Zjednoczone pozostają najważniejszym partnerem strategicznym Polski. Wcześniej agencja Reuters informowała o anulowaniu planów przerzutu około 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Sprawa w faktach będzie wracać. Co najmniej 3 osoby zginęły, a 12 zostało rannych po nocnym ukraińskim ataku dronowym w obwodzie moskiewskim. Według rosyjskich władz bezzałogowce uderzyły m.in. w budynki mieszkalne w pobliżu rafinerii ropy naftowej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało o zestrzeleniu ponad 550 ukraińskich dronów. Niewykluczone, że w szkołach pojawi się adrenalina. Będzie mogła być wykorzystywana, by pomóc uczniom, którzy mają ciężką reakcję alergiczną. Nad takim rozwiązaniem pracuje Ministerstwo Zdrowia, informuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
2: W czerwcu gotowa może być propozycja przepisów, które pozwolą szkołom kupować adrenalinę na receptę i po prostu potem trzymać ją w szafce i podać w sytuacji, gdy uczeń albo inna osoba w szkole ma wstrząs anafilaktyczny. O te zmiany apelują lekarze, wśród nich profesor Marek Jutel z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który podkreśla, że adrenalinę może podawać każdy, także osoby bez wykształcenia medycznego.
3: Reakcje anafilaktyczne występują nagle, niespodziewanie.
2: Adrenalina w szkołach pojawi się najwcześniej w następnym roku szkolnym. W ostatnich tygodniach postulat alergologów w tej sprawie poparła m.in. rzeczniczka praw dziecka.
0: Sezon komunijny w pełni. Ile wydajemy na prezenty wręczane z tej okazji? W Radiu RMF 24 już za chwilę komentarz profesora Martina Dalla, ekonomisty i psychologa. Będzie on gościem Marcina Jędrycha. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz Radio RMF 24. Tylko w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji i komentarzy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Na fakty sportowe zaprasza Wojciech Marczyk.
6: Dzień dobry, to jest specjalne wydanie faktów sportowych prosto z Turynu, gdzie dziś w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów zagra Alluron CMC Warta Zawiercie i włoska Perugia. Najpierw jednak piłkarska ekstraklasa, bo wczoraj w Poznaniu i Radomiu było słychać:
7: Mis, kolejosz!
6: A wszystko dlatego, że w przedostatniej kolejce sezonu Lech Poznań pokonał na wyjeździe 3-1 Radomiaka i zapewnił sobie 10. w historii klubu tytuł Mistrza Polski.
8: Coś wspaniałego, no ciężki sezon, mieliśmy różne momenty, te gorsze, te lepsze, ale finalnie drugi raz pokazaliśmy, że jesteśmy najlepszą drużyną w Polsce.
6: Mówił Filip Jagiełło, pomocnik Lecha. Kolejorz ma w tabeli 3 punkty przewagi nad Górnikiem Zabrze, który wczoraj 1-0 pokonał w Płocku Wisłę, a Motor Lublin 3-3 zremisował z Krakowią. Wracamy do Turynu, bo tutaj final Ligi Mistrzów Siatkarzy czeka nas powtórka sprzed roku, bo Alluron CMC Warta Zawiercie zagra z Perugią. Włoski zespół w półfinale pewnie pokonał 3-0 PGE Projekt Warszawa.
9: My musielibyśmy naprawdę zagrać perfekcyjnie w każdym elemencie, żeby się im dzisiaj przeciwstawić,
7: bo oni grali naprawdę świetnie i trzeba im po prostu pogratulować.
6: Mówił Jakub Kochanowski, środkowy projektu, który o brąz zagra dziś z Iratem Ankara. Zespół Tomasza Fornala przegrał 1-3 z Aluronem CMC Wartą Zawiercie.
9: Było dużo dobrej siatkówki, ale też było trochę nerwowości po obu stronach.
6: Mówił Juri Gladry, środkowy Aluronu, a z Barceloną żegna się Robert Lewandowski. Napastnik w mediach społecznościowych zamieścił specjalny film.
10: It's time to move on.
6: Czas iść dalej, przyznał Robert Lewandowski, który w barwach Barcelony strzelił 119 goli. Zdobył też 3 tytuły mistrza Hiszpanii, 3 superpuchary i 1 puchar króla.
11: Visca el Barça, visca Catalunya.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Ercado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.ercado.pl.
12: Radio RMF 24.
13: Niedzielny program w Radiu RMF 24. U nas są na bieżąco aktualne tematy, ale także tematy trochę ponadczasowe, choć ważne w kontekście miesiąca, który obecnie trwa, czyli maj. To sezon pierwszych komunii w kościołach i za chwilę, tak jak słyszeliście w faktach, moim gościem będzie profesor Martin Dahl. Będziemy rozmawiać o prezentach związanych właśnie z tą ważną uroczystością w wielu rodzinach. Zapraszam do pozostania z nami. To Radio RMF 24. Marcin Jędrych. Dzień dobry.

0: Tu Radio RMF 24, niedzielny program, a w nim, no właśnie teraz temat, który anonsowałem, 17 dzień maja, sezon komunijny w pełni. Oczywiście chodzi o uroczystość pierwszej komunii świętej, która jest przyjmowana w polskich kościołach. Przy okazji wręczane są też prezenty. UCE Research oraz Brio przygotowały raport dotyczący tego właśnie tematu. Nosi on nazwę Komunijne prezenty Polaków, trendy 2026. No i z niego wynika m.in., że najwięcej osób, ponad 28%, chciałoby dać prezent w kwocie od 400 do 600 zł. Kilka procent mniej respondentów wybrało przedział od 200 do 400 zł, a ponad 12% badanych skłonno byłoby włożyć do koperty kwotę od 800 do 1000 zł. No, to dość wysokie kwoty, tak przynajmniej się to wydaje, ale być może są ku temu jakieś powody. Będę rozmawiał teraz z moim gościem, którym, tak jak zapowiadałem, jest profesor Martin Dahl, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Uczelni Łazarskiego, a także ekonomista i psycholog. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, panie rektorze. Dzień dobry państwu.
0: Czy te kwoty, o których wspominałem, które są wydawane na prezenty komunijne, bo też trzeba pewnie dodać, że to nie jest tak, że to tylko jedna osoba, tylko właściwie zaproszeni goście na daną uroczystość komunijną wręczają takie prezenty w postaci pieniędzy. Czy to jest dużo?
1: No, wie pan, czy dużo, czy mało, to jest pojęcie względne. To też zależy od rodziny, od osoby, która wręcza, i też z jednej strony, a z drugiej strony odbiera tą kwotę. Natomiast no, ewidentnie widać, że ta komunia, która gdzieś tradycyjnie była takim wydarzeniem bardziej duchowym, bardziej w kategoriach sakrum, staje się takim też wydarzeniem, które ma pełnić różne funkcje. Też oprócz tego symbolicznego rytuału przejścia, które było gdzieś tam i jest nadal obecne, ewoluuje coraz bardziej w kierunku też takiego, no, święta, nazwijmy to, może nie święta, ale bardziej też wymiaru ekonomicznego i konsumpcyjnego, które pełni też takie funkcje też i pokazania się, i pokazania swojego statusu społecznego. A ten wymiar finansowy jest tym wymiarem, którym chcemy też pokreślić naszą rolę i w rodzinie, i też w szerszej społeczności, w której żyjemy i funkcjonujemy.
0: Ale czy to jest tak, że ta potrzeba dawania takich prezentów, nazwijmy to nawet kosztownych, no bo w granicach 400, 600 czy 800 zł to już są kosztowne prezenty. Czy to jest coś, co jest jakby efektem jakiejś, nie wiem, presji społecznej albo tego, że no, zaczęto jakby zwracać na to uwagę bardziej niż ten wymiar duchowy, o którym pan wspomniał wcześniej?
1: No, jest element presji społecznej, ponieważ no, też przy każdym tego typu wydarzeniach my mamy tendencję do tego, żeby się porównywać. To też jest bardzo silnie wpisane w regułę wzajemności chociażby, która już w psychologii społecznej została dawno temu zbadana, która pokazuje, że jeżeli my otrzymamy jakiś rodzaj dobra, to też pojawia się w nas w naturalny sposób presja do odwzajemnienia tego dobra. To jest wykorzystywane szeroko w biznesie, czy chociażby w sprzedaży, ale też w takim naszym codziennym życiu i funkcjonowaniu my widzimy, jak te reguły po prostu działają. I musimy zauważyć, że też no, polskie społeczeństwo od trzech dekad nieustannie się bogaci. I ta presja w trudny sposób się pojawia, ponieważ element dawania mniejszych lub większych prezentów, on zawsze był obecny przy okazji takich jak chociażby komunia święta.
0: Czy tutaj w tej sytuacji, jakiej jesteśmy obecnie, to trochę oznacza, że jakby gubi się ta wartość duchowa, gubi się jakby to, po co ta komunia, pierwsza komunia święta została stworzona, w jaki sposób to jest przeprowadzone w Kościele katolickim, a bardziej traktujemy to jako święto, jako no, powiedzmy, no tak trochę spłaszczając, imprezę, na której można spotkać się z rodziną, a przy okazji to dziecko, które przyjmuje pierwszą komunię, no w jakiś sposób uzyska też pewne wartości materialne, bo to też strasznie brzmi, ale tak to wygląda.
1: Panie rektorze, ja bym to tak nie nazwał, że tu się gubi ta wartość duchowa. Ja bym bardziej postrzegał to zjawisko jako pewną zmianę w polskiej religijności. No, z jednej strony Kościół wciąż ma znaczącą obecność w naszych różnych rytuałach rodzinnych. Z drugiej strony z kolei widać coraz bardziej takie rozluźnienie pomiędzy tym formalnym uczestnictwem w obrzędzie, a pewną praktyką religijną. No i część rodzin rodzin posyła po prostu dzieci do komunii, mimo że na przykład nie uczestniczy w regularnym życiu parafii i to wydarzenie jest postrzegane jako takie, powiedziałbym, bardziej wydarzenie kulturowe niż ściśle religijne. Ja bardziej oceniam to, że tu mamy takie do czynienia z pewnym takim przesunięciem w kierunku bardziej wydarzenia kulturowego, które jest obecne w różnych kulturach. Taką ciekawostką chociażby tutaj można nadmienić przy tej okazji. Na przykład w dawnych Niemczech Wschodnich władze komunistyczne opracowały taki rytuał, który się nazywał Jugendweihe i to było ewidentnie taka próba odpowiedzi na te rytuały chrześcijańskie, żeby spróbować to też zagospodarować w taki świecki sposób. No w kościele mamy tutaj jakiś tam aspekt religijny w takim reżimie, jakim były komunistyczne władze Niemiec Wschodnich. No chodziło o jakąś tam lojalność względem systemu, ale to pokazuje nam jedno, że gdyby z punktu widzenia takiego kulturowego, te rytuały są bardzo, bardzo ważne i one się zmieniają też na przestrzeni dekad, stuleci i wcale to nie oznacza, że gdzieś tam też znaczy, bym powiedział, że to właśnie bardziej dotyczy no, kwestii zmiany niż jeżeli jakiegoś takiego bym widział umierania, mówiąc aspektu religijnego.
0: Panie profesorze, czy w takim razie patrząc na to, jak wygląda teraz ten obrzęd dotyczący pierwszej komunii, to wszystko, co się z tym wiąże, zarówno w kwestii duchowej, jak i też tej materialnej, czy tutaj lepszym rozwiązaniem jest dawanie pieniędzy w kopercie, czy też na przykład jakiegoś okolicznościowego, bardzo trafionego prezentu dla przecież tego bardzo młodego jeszcze człowieka, dziecka, które jest no, po trzeciej klasie podstawówki, więc to dopiero rozpoczyna swoje dorosłe życie za kilka lat najwcześniej.
1: Panie redaktorze, no to takie podchwytliwe trochę pytanie, ponieważ czy pieniądze, czy prezent, znowu, to nie da się tak jednoznacznie jakoś odpowiedzieć, ponieważ zupełnie jakby inną będą funkcję pełniły pieniądze, czy prezenty w rodzinie, która jest zamożna, inaczej na przykład w rodzinie, która powiedzmy jest rodziną ubogą. Mhm. I jednym i drugim my możemy albo jakieś pewne rzeczy wzmocnić, albo możemy też jakoś doświadczenie zakłócić, mówiąc tak kolokwialnie. Mhm. I uważam, że tutaj no, znowu jest zawsze pytanie o tą funkcję, jaką to pełnimy. Jeżeli my przygotujemy skromny prezent, czy skromny datek w postaci jakiegoś prezentu, nazwijmy to pieniężnego, a towarzyszy temu klimat i nastrój taki, że no, my chcemy podkreślić wagę i rangę tego wydarzenia, a niekoniecznie chwalić się jakiegoś rodzaju przepychem, postaw się, w tym mniej więcej duchu, to tutaj, czy to będzie prezent finansowy, czy jakiś ten prezent, nie ma w mojej ocenie większego znaczenia. Zawsze jest jak gdyby ta kwestia podkreślenia, i to już nie tylko przy samej komunii, ale też przy innych tego typu rytuałach, tak zwanych rytuałach przejścia, co my chcemy jak gdyby tym wzmocnić, jaki przekaz, jakie wartości w stosunku czy do tego dziecka, czy też szerszego systemu, jakim jest nasza chociażby rodzina, czy bliżsi i dalsi znajomi.
0: Panie profesorze, to pan użył właśnie takiego sformułowania, do którego też chciałem nawiązać, czyli zastaw się, a postaw się, to jest coś, co jest głęboko zakorzenione w naszej tradycji i to właśnie dotyczy nie tylko i wyłącznie pierwszej komunii, ale też wielu innych rodzinnych, czy też takich ważnych uroczystości. I w tym kontekście chyba tutaj na to trzeba patrzeć tak, że no właśnie w takich sytuacjach my no, koniecznie chcemy pokazać, że jest trochę więcej nawet niż nam się wydaje.
1: Zgadzam się z tym. To są znowu tak jak te zjawiska staram się oceniać, jakoś tam analizować. No, trochę takiej pozostałości z czasów i to nawet i bardziej zaległych, no, gdzie te różnego rodzaju okazje takie jak komunia, może w przyszłości komunia mniej, ale na przykład wesele, bo takim też tak. Zdarzeniem, żeby móc też pokazać się na zewnątrz odpowiednio swojemu otoczeniu. I to jest takie typowe, im bardziej społeczeństwa się rozwijają, tym bardziej to powinno tracić na znaczeniu. I takie pozostałości, takiego udziału kulturowego, na przykład przyzwyczajeń, czy rytuałów, które wynikają chociażby z większego lub mniejszego ubóstwa, one są obecne w różnych kulturach. Nie wiem, no, teraz przychodzi mi na myśl chociażby gościnność gruzińska, która polega na bardzo obfitym zostawianiu stołu. stołów, która w tam 20, 30, a może nawet jeszcze dawniej lat temu była uzasadniona, bo to oznaczało, że ja pokazuję się gestem, żeby tego swojego gościa uczcić, uhonorować i żeby on nie wyszedł głodny. No w dzisiejszych czasach, czy to będzie Gruzja, czy to będzie Polska, jak gdyby kompletnie jest nieadekwatna, no bo prowadzi do innego zjawiska, jakim jest marnotrawienie żywności.
0: Tak.
1: Natomiast no, te przyzwyczajenia kulturowe, one są w nas, one widać, to pokazuje tylko, jak głęboko to jest zakorzenione i że kultury my nie zmieniamy tak z dnia na dzień, bo nam się na przykład sytuacja materialna poprawiła, tylko gdzieś tam to wymaga często pokoleń, dekad, żeby pewne zjawisko jakieś ulegało przeformowaniu i to dotyczy wielu, wielu aspektów naszej konsumpcji, naszego funkcjonowania. Dlatego też ja niechętnie bardzo łączę to z taką prostą logiką, gdzie wydajemy więcej na przykład na komunię, czy na jakieś wydarzenia, to od razu oznacza to wzrost konsumpcjonizmu, nie? Że to nie zawsze tak to musi być.
0: Panie profesorze, to jeszcze na koniec takie pytanie, czy jakby właśnie ta uroczystość pierwszej komunii świętej, to do czego jakby przygotowywane są dzieci, czy to może po kilku latach jakby trochę nastąpić pewnego rodzaju przesyt, jeśli chodzi o tę właśnie komercyjną, czy też tę taką otoczkę materialną? Czy może się okazać nagle, że dojdziemy znowu do etapu, w którym to będzie bardzo skromna uroczystość, tak jak w wielu krajach w Europie, bo przecież też dzieci przychodzą i przystępują do pierwszej komunii nie tylko w Polsce i w innych krajach to jest znacznie bardziej skromna uroczystość. Czy myśli pan, że taka zmiana może się w Polsce pojawić za lat kilka czy kilkanaście?
1: Wie pan, panie rektorze, prorokiem osobiście nie jestem, więc ciężko mi jest przewidzieć, jak to w przyszłości będzie wyglądało. Natomiast ja dopuszczam w swoim myśleniu, że taka zmiana może nastąpić. No, użyję tu innego przykładu. Jak można na przykład zaobserwować chociażby zmiany w podejściu do posiadania samochodów przez pokolenie młodych osób. Mhm. No, współcześni 18-20-latkowie raczej myślą o użytkowaniu różnego rodzaju dóbr, a nie ich posiadaniu. Co na przykład w kontekście pokolenia 40+ było nie do pomyślenia, ponieważ tutaj samochód kojarzył się w jakiś sposób z symbolem statusu, prestiżu i pozycji społecznej.
0: Tak.
1: I widzimy, że na przykład ta funkcja ulega ewolucji i zmianie. I chociażby na zasadzie pewnych analogii jestem w stanie sobie wyobrazić, że w dalszej lub bliższej przyszłości też taka ewolucja nastąpi w kontekście chociażby Komunii Świętych i innych tego typu wydarzeń. Nie? To już na przykład widać, na przykład wesel, że część osób wybiera raczej skromniejszą formułę, w mniejszym gronie osób, ale powiązaną z jakimś ciekawym doświadczeniem, chociażby z wyjazdem, czy jakąś tam inną formą, co też jeszcze kilka dekad temu było raczej nie do pomyślenia, bo to była okazja, żeby zaprosić jak największą ilość osób i do takiego hucznego świętowania. Więc te różne nasze zwyczaje też one ulegają przemianom i ewolucji.
0: Bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Naszym gościem dziś był pan profesor Martin Dahl, dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania na Uczelni Ozarskiego, a także ekonomista i psycholog. Dobrej niedzieli życzę panie profesorze i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

W Radiu RMF 24 mamy teraz najnowsze informacje przekazane przez Światową Organizację Zdrowia. Otóż WHO ogłosiła dzisiaj międzynarodowy stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z wybuchem epidemii wirusa Ebola w Demokratycznej Republice Konga oraz także w Ugandzie. Tak przekazała agencja Reutera. Organizacja podkreśliła, że ma to na celu postawienie sąsiednich krajów w stan najwyższej gotowości i zmobilizowanie wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej. Nie jest to jednak stan zagrożenia pandemicznego. Do wczoraj w prowincji Ituri w Kongo doszło do 80 zgonów i prawie 250 zachorowań powiązanych z ebolą, napisano we wspomnianym komunikacie WHO. To już 17. epidemia tego wirusa w tym kraju od jej wykrycia 50 lat temu, przy czym zakończenie poprzedniej ogłoszono pod koniec ubiegłego roku. Najpoważniejsza dotąd epidemia przypadła na lata 2018-2020. Wówczas doprowadziła ona do ponad 1000 zgonów we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Wirus ebola wywołuje silnie zakaźną, poważną chorobę, często kończącą się śmiercią, a rozprzestrzenia się poprzez bezpośredni kontakt z krwią, wydzielinami i wydalinami zakażonej osoby. U nas w Radiu RMF 24 za chwilę kolejne tematy. Wrócimy do sukcesu Lecha Poznań, który po raz drugi z rzędu zdobył Mistrzostwo Polski.

0: Radio RMF 24, aktualne tematy, wśród nich także te związane ze sportowymi emocjami. No bo jak już słyszeliście, po raz 10 w swojej historii Lech Poznań zdobył tytuł Mistrza Polski. To jest trzecie ligowe trofeum kolejorza w ciągu ostatnich 5 lat. Lechici pokonali na wyjeździe Radomiaka Radom 3-1 i w przedostatniej kolejce zapewnili sobie mistrzostwo. Przez całą noc kibice w Poznaniu czekali na przyjazd piłkarzy, no i oczywiście już rozpoczęli świętowanie, a oficjalna feta w najbliższą sobotę po ostatnim meczu z Wisłą Płock.
1: Na 5 minut przed końcem spotkania spojrzał pan na mnie i powiedział: będzie dobrze. Jest bardzo dobrze.
2: Oczywiście. To już powinno się zakończyć kolejkę temu, tak? Ale poczekaliśmy cierpliwie do przedostatniej kolejki. To, co się należało kolejorzowi, to po prostu jest nasze, tak?
1: Czyli co, teraz wielkie świętowanie tutaj w Poznaniu, teraz i za tydzień?
2: Teraz dokładnie, to jest tak, jak było na stulecie klubu, tak? Było spokojne kibicowanie w przedostatnią kolejkę, a zawsze przyjdzie czas na świętowanie podczas ostatniej kolejki, także myślę, że wszystko, co najlepsze, spotka nas za tydzień.
1: Rozumiem, że widzimy się za tydzień i przed stadionem, i na międzynarodowych targach poznańskich, gdzie wielka feta mistrzowska.
2: Bez dwóch zdań.
1: Myślę, że bardzo dobry wieczór.
3: Oczywiście, oczywiście.
1: To jakie emocje, jakie wrażenia Spaniałe. Po tym meczu?
3: Za mojego życia jeszcze nie było takiej sytuacji. Znaczy była, ale ja jestem z rocznika 9-2. Więc ostatnia taka sytuacja miała w roku 93, więc nie pamiętam.
1: Ale pierwszy raz tak świadomie, rozumiem, przeżywamy.
3: Tak, pierwszy raz świadomie, obrona mistrzostwa. Bardzo jestem szczęśliwy.
1: Gardła dziś zdarte.
4: Zdarte jak najbardziej. Przygotowany jak najbardziej, ale no powiem szczerze, że lekka chrypka się pojawia już powoli. Tutaj jest za to mistrzostwo 10. Złota gwiazdka pojawia się na koszulce Lecha Poznań i moim zdaniem no nie tylko złota gwiazdka się pojawi na tej koszulce, ale też złota gwiazdka była, będzie. Ale co będzie na rękawku lewym?
5: Będzie Liga Mistrzów.
4: Ja to wiem, ja to czuję.
5: Było ciężko, wątpiliśmy wiele razy. Ale no koniec końców jesteśmy najlepsi w Polsce znowu i miejmy nadzieję, że w przeciągu następnych lat nadal będzie tak samo i będziemy na szczycie, także lepiej się nie dało tego skwitować.
6: Za tydzień zapraszamy wszystkich na Bułgarską, bawimy się, cały stadion będzie, a później jedziemy w długą, no.
7: Mistrz kolejorz! Mistrz kolejorz!
0: Z kibicami rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Warto dodać też, że tytuł Lecha Poznań został obroniony, bo w zeszłym roku przecież też Lech Poznań był mistrzem Polski. Jeszcze dodamy komentarz trenera Nilsa Fredriksena. On tak naprawdę nie chce już komentować ostatniego spotkania, ale jestem bardzo zadowolony, że potrafiliśmy znów odwrócić wynik po złym starcie. Skupiłbym się teraz na tym wielkim osiągnięciem, jakim jest zdobycie drugiego tytułu z rzędu. Wiem, że to jest coś wielkiego. Po raz ostatni Lech osiągnął 33 lata temu. Cieszę się, że udało się nam rozstrzygnąć to już teraz i nie musimy czekać do ostatniej kolejki, jak to było przed rokiem, powiedział popularny w Poznaniu Duńczyk. U nas w Radio RMF24. Za chwilę fakty o 10:00.

0: spoza oceanu.
1: Prezydent Trump zagroził w mediach społecznościowych zniszczeniem całej cywilizacji, jeśli irański reżim nie otworzy cieśniny Ormus.
0: I codzienne życie Amerykanów.
1: Czy można odliczyć psa od podatku jak dziecko? Do sądu w Nowym Jorku trafił pozew kobiety, która chce uznać swojego psa za osobę na utrzymaniu.
0: Taka Ameryka i Lidia Krawczuk. Już dziś po 12 w radiu RMF24.

0: Jest 10:00, czas na fakty RMF FM. Tomasz Beryński.
1: Trzy osoby zginęły w wypadku w Smykowie w powiecie dąbrowskim w Małopolsce.
2: Samochód osobowy uderzył w zaparkowany samochód ciężarowy.
1: O tym na początek, potem S1 w Śląskiem i utrudnienia po kolizji. Za chwilę też kolejne doniesienia w sprawie wojsk amerykańskich w Polsce. Poza tym fakty sportowe RMF FM. Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do tragicznego wypadku w Smykowie w powiecie dąbrowskim w Małopolsce. Jak informowaliśmy w faktach, trzy osoby zginęły. Do zdarzenia dwóch pojazdów doszło na drodze gminnej, informuje RMF FM kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: Samochód osobowy uderzył w zaparkowany samochód ciężarowy. Na miejsce zadysponowaliśmy ponad 20 strażaków, policję oraz 3 zespoły ratownictwa medycznego. Niestety w wyniku zdarzenia 3 osoby poniosły śmierć na miejscu. To mężczyźni w wieku od 40 do 60 lat.
1: Na miejscu cały czas działają służby. Wstrząsające zdjęcia z miejsca tragicznego wypadku mamy na naszej stronie rmf24.pl. O poranku problemy z przejazdem na S1 w okolicach Sosnowca w województwie śląskim. Auto osobowe uderzyło tam w bariery. Spodziewajcie się utrudnień na prawym pasie w stronę Mierzęcic.
3: Aktualny obraz faktów.
1: Zmiany w harmonogramach rotacji wojsk USA mają związek z reorganizacją amerykańskiej obecności wojskowej w Europie oraz planowanym wycofaniem z Niemiec drugiego pułku kawalerii USA, twierdzi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w najnowszym wpisie na platformie X. Według biura medialne doniesienia o ograniczeniu obecności Amerykanów w Europie nie dotyczą bezpośrednio ani docelowo Polski. Nie podjęto żadnej decyzji o zmniejszeniu zaangażowania USA w Polsce, a relacje polsko-amerykańskie opierają się na codziennej współpracy, wzajemnym zaangażowaniu i zaufaniu, zaznacza z kolei wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Rząd wiedział czy nie wiedział o amerykańskich planach? O tym już nasz dziennikarz Michał Radkowski.
4: Najpierw media ze Stanów donosiło o zmniejszeniu sił amerykańskich w Polsce. Później wicepremier i szef MON zaprzeczał i mówił, że Waszyngton zamiast redukować, reorganizuje swoje wojska. Premier mówił w piątek, że ma wszystko pod kontrolą, a wczoraj szef BBN opublikował zdjęcia ze spotkania w Pałacu Prezydenckim Karola Nawrockiego z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Panowie mieli rozmawiać o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Anna Zalewska z PiS mówi o konieczności współpracy małego i dużego pałacu.
5: Pan Donald Tusk musi zmienić swoją postawę, musi pracować z Karolem Nawrockim, bo odpowiada za to, że możemy czuć co najmniej niepokój, jeżeli chodzi o naszą ochronę, o stacjonowanie wojsk amerykańskich.
4: Andrzej Szejna z Lewicy uspokaja, że nie zmniejszy się kontyngent wojsk amerykańskich w Polsce.
6: Nie wyobrażam sobie, żeby do tego doszło, bo jest to sprzeczne z celem strategicznym i Stanów Zjednoczonych, i NATO. No oczywiście jest to sprzeczne z interesem Polski.
4: A w najbliższych dniach członkowie rządu będą o tym rozmawiać z amerykańską administracją wojskową.
1: Po 11 miesiącach do portu w stanie Virginia wrócił USS Gerald R. Ford, największy lotniskowiec świata. Okręt wspierał amerykańskie siły w wojnie z Iranem oraz w złapaniu byłego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Jednostka i dwa towarzyszące jej niszczyciele zacumowały w bazie morskiej Norfolk. Marynarze witał m.in. amerykański minister obrony Pete Hexet. Okręt pozostawał na morzu nieprzerwanie przez 326 dni. To najdłuższy rejs operacyjny amerykańskiego okrętu w ciągu ostatnich 50 lat, zaznaczają agencje.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF24. Cenę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.rkado.pl.
1: W RMF FM czas na kolejne fakty sportowe, na które zaprasza Wojciech Marczyk.
8: To są fakty sportowe prosto z Turynu, na które dziś będą zwrócone oczy całego siatkarskiego świata, a wszystko z powodu wielkiego finału Ligi Mistrzów. W nim, podobnie jak przed rokiem, Aluron CMC Warta zawiercie zagra z Perugią. Dla mistrzów Polski będzie to okazja do rewanżu, bo rok temu przegrali po tiebreaku.
9: Gramy z zespołem, który jest aktualnie najlepszy w Europie i przy tak dwóch grających dobrze drużynach będą decydowały niuanse i ja tylko bym chciał, żebyśmy nie myśleli znowu o tym zwycięstwie, tylko bardziej o dobrej grze.
8: Mówił Michał Winiarski, trener Aluronu. Mecz o złoto Ligi Mistrzów o 20:30, wcześniej o 17:00 starcie o brąz między Projektem Warszawa a Ziratem Ankara. W piłkarskiej ekstraklasie dziś niezwykle ważny mecz w górze tabeli. Jagiellonia zagra w Katowicach z GKS-em.
10: Z GKS-em, który ma świetny sezon, z GKS-em, który jest na fali, na swoim stadionie niesiony swoimi trybunami i bardzo trudne spotkanie przed nami.
8: Mówił Adrian Siemieniec, trener Jagi, która by wrócić na drugie miejsce w ligowej tabeli musi wygrać. zwycięstwo gospodarzy przybliży ich do europejskich pucharów. To spotkanie o 14.45. Wcześniej Piast zagra z Rakowem, a o 17.30 otwierająca strefę spadkową Lechia zmierzy się z Legią, która wciąż ma szansę na zajęcie miejsca, dającego grę w Europie. Na koniec wygrana załogi Orlen Teamu. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk zwyciężyli w szutrowym rajdzie Nykoping. Była to runda mistrzostw Szwecji, która miała przygotować ich do startu w królewskim rajdzie Skandynawii.
11: Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani, zważając na to, jak długa była przerwa i wykorzystaliśmy ten kilometraż maksymalnie. Po 10 odcinkach specjalnych po sumie czasów zajęliśmy pierwsze miejsce.
8: Mówił Miko Marczyk, a zaliczany do Mistrzostw Europy Rajd Skandynawii w kolejny weekend.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl. Tu Radio RMF 24.
12: W Radiu RMF 24 już niebawem wrócimy do kolejnych sportowych emocji, bo dziś finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Ale wcześniej ta tragedia, o której wspominaliśmy, śmierć 13-latka w Warmińsko-Mazurskim. Za moment relacja naszego reportera, który ustalił sporo faktów w tej sprawie. Zapraszam do pozostania z nami.

0: Niedzielne spotkanie w Radio RMF 24. U nas aktualne tematy. Tak jak słyszeliście, policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia przyczyny śmierci 13-latka, którego znaleziono w gminie Barciany. Jak już informowaliśmy o tym, w tej sprawie zatrzymano na razie 4 mężczyzn. A cały temat śledzi nasz reporter Piotr Bułakowski. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, co udało się tobie ustalić na razie w tej sprawie?
1: Na razie muszę przyznać, że więcej jest pytań niż odpowiedzi, więc z takich pewnych rzeczy, no to wiadomo, że do tej tragedii doszło na plaży w miejscowości Arklity. Policja zgłoszenie dostała około godziny 20 wczoraj wieczorem. No i na początku informacja brzmiała tak, że doszło tam do jakiejś awantury między grupą osób, w której właśnie był 13-latek. Z moich nieoficjalnych informacji wynika, że nastolatka młodego znaleziono w takim trudno dostępnym, nawet bagnistym terenie. Była też mowa, że on miał być wcześniej mocno uderzony, ale czy było to tam na miejscu, czy on może w jakiś sposób uciekał od wspomnianych mężczyzn, no tego na razie nie wiadomo. 4 wspomnianych przez ciebie mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat policja od razu przeprowadziła badanie stanu trzeźwości. 3 z nich było trzeźwych, natomiast najmłodszy, 30-latek, miał w organizmie blisko promil alkoholu. Przez wiele godzin tam pod nadzorem prokuratora pracowali policjanci. Oczywiście przeprowadzono oględziny tego miejsca, zabezpieczono wszystkie ślady, przesłuchiwano też świadków. To w dalszym ciągu trwa postępowanie w tej sprawie, prowadzi prokuratura rejonowa w Kętrzynie. Prawdopodobnie dzisiaj też będzie wszczęte śledztwo i też dzisiaj kluczowe to może być, czyli może być sekcja zwłok 13-latka, która no będzie mogła nam powiedzieć, czy na jego ciele były jakieś obrażenia, czy też nie. Okoliczni mieszkańcy tam mówią, że te trudne, bagniste tereny, tam nawet jeżeli ktoś wejdzie w pełni sił, ale na przykład tak jak było to wczoraj wieczorem, czyli po ciemku, no to może mieć trudności, żeby się wydostać. No zobaczymy, czy w tej sprawie właśnie ktoś z zatrzymanych usłyszy zarzuty. Najpóźniej jutro mają być postawione zarzuty w tej sprawie. Zbieramy wszystkie informacje i na pewno jak tylko pojawi się coś nowego, no to na pewno o tym będziemy opowiadać.
0: Dziękuję bardzo za tę relację, Piotr Bułakowski, w sprawie tragedii i śmierci 13-latka, którego znaleziono w gminie Barciany. U nas w Radiu RMF 24 jeszcze więcej informacji.

0: Tu Radio RMF 24 w naszym niedzielnym programie znowu o sporcie, bo tym razem siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie drugi rok z rzędu staną naprzeciw Sir Sicoma Monini Perugia w finale Ligi Mistrzów. Przed rokiem w Łodzi po zaciętym meczu 3-2 wygrała drużyna z Włoch. Dziś podopieczni trenera Michała Winiarskiego będą mieć w Turynie szansę na rewanż. Mecz o trzecie miejsce, w którym Zirat Bankrat Ahenkara z Tomaszem Fornalem w składzie zmierzy się z debiutującym w czwórce Ligi Mistrzów PGE Projektem. Rozpocznie się o 17, natomiast wielki finał turnieju zaplanowano na 20:30. Z nami nasz dziennikarz sportowy Wojciech Marczyk na miejscu. Dzień dobry, Wojtku.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, tak. Już espresso zaliczone, zatem możemy rozpoczynać dzień. Co szykuje się dzisiaj? Czego możemy spodziewać po tych dzisiejszych meczach?
1: No ja mam nadzieję, że emocji troszkę większych niż we wczorajszych półfinałach, bo tak obserwując te starcie, no Perugii z Projektem, ono było dosyć jednostronnym meczem. Projekt jedynie w trzecim secie próbował powalczyć, miał piłkę setową, no ale ostatecznie Włosi ten mecz wygrali 3-0. W starciu Aluronu z Iratem było troszkę więcej emocji, bo 3-1, były stykowe momenty, no ale w miarę pewna wygrana, bym powiedział, Aluronu. Mhm. No i wczoraj Mateusz Bieniek pytany przeze mnie po meczu, jak muszą zagrać z Iratem, żeby wygrać, odpowiedział, no musimy, znaczy, żeby wygrać z Perugią. Mhm. Mówi, że Perugia to dzisiaj najlepszy zespół na świecie. Żeby z nimi wygrać, trzeba zagrać na naprawdę swoim najwyższym poziomie. Na plus Aluronu na pewno jest to, że oni wyjdą troszkę z mniejszą presją. Oni w tym sezonie wykonali swoje zadanie, już można powiedzieć, bo znowu są w finale Ligi Mistrzów, czyli wykonali i powtórzyli, tak jak mówiłeś, ten wynik zeszłego sezonu już przynajmniej minimum, no i zdobyli w naszym kraju Mistrzostwo Polski. Pierwsze, historyczne dla klubu. Więc jest to duża rzecz już w tym sezonie i jak on podkreślał, większa presja będzie po stronie Perugii, ale też na pewno będzie większy doping po stronie Perugii, bo to, co wczoraj urządzili w hali Inalpi tutaj w Turynie fani Perugii, to był jakiś naprawdę kosmos. Latające serpentyny, doping taki bardziej piłkarski, bym powiedział, bo on bez względu na to, co się działo na parkiecie, non-stop szły przyśpiewki kibiców Perugii, których jest tutaj naprawdę, naprawdę bardzo dużo. To najliczniejsza grupa, no też trudno się dziwić. Oni mogą po włosku śpiewać "Gramy u siebie", tak bym powiedział, bo naprawdę rządzą w hali w Turynie. No więc naprawdę Aluron czeka ciężkie zadanie, jeżeli chce się zrewanżować. Ma ku temu możliwości, ale trzeba ustrzegać się takich błędów, które przytrafiały się wczoraj w meczu z tureckim zespołem. I myślę sobie, że dokładnie w podobnej sytuacji w meczu o brąz jest Projekt.
0: No tak.
1: To drużyna, która po raz pierwszy gra w Final Four Ligi Mistrzów. Trochę się uczy, mimo wszystko, że ma w swoim składzie doświadczonych zawodników, no ale to trochę inne granie, takie turniejowe, dwa dni pod presją, no i zobaczymy, jak w tym starciu z tureckim zespołem, który będzie chciał tutaj wywalczyć na pewno medal. Myślę, że mocno będzie motywował też zespół Tomasz Fornal. On wczoraj zresztą po tym drugim secie, po tym trzecim secie meczu przegranego z Aluronem, no wrzeszczał po swoich kolegach z zespołu, tak trzeba powiedzieć, był naprawdę nabuzowany, naładowany. Bo miał poczucie, że no jakieś błędy ich własne sprawiły to, że tego Aluronu wczoraj nie udało się się pokonać, więc Tomasz Fornal chciałby pewnie wygrać ten medal, bo on nie ma dobrych wspomnień z tej hali, bo on w tej hali w Inalpi Arenie, wtedy jeszcze pod trochę inną nazwą, bo był inny sponsor, przegrał finał Ligi Mistrzów z Aksą Kędzierzyn-Korzy, występując w barwach Jastrzębskiego Węgla, więc jest tutaj smaczków, takich podtekstów przez ten cały turniej finałowy Ligi Mistrzów sporo. No pewne jest jedno, polskie drużyny na pewno nie są faworytami w tych meczach medalowych.
0: Ale to chyba nie jest akurat zła wiadomość, nie? Bo to wtedy trochę inaczej się wychodzi na taki pojedynek.
1: No właśnie o tym mówię, że presja jest na rywalach o wiele większa.
0: Tak.
1: Zdecydowanie.
0: Oni muszą, my nie.
1: Tak, Jan Firlej wczoraj pytany właśnie o ten mecz o brąz mówi, że nie wiem, może my po prostu lubimy brąz, bo przypomnijmy przecież, że Projekt jest brązowym medalistą plus ligi.
0: No tak.
1: Trochę się zaśmiał przy tym Jan Firlej, że być może ten brąz jakoś do nich przyległ. No ale pewne jest jedno, że nikt z Projektu by się nie obraził, gdyby z tym brązem wrócił. Na pewno by nie czuli niedosytu, tylko byli zadowoleni ze swojej postawy w tym sezonie. Trudne zadanie na pewno, ale mam nadzieję, że będzie walka, będą emocje, a wtedy no, w tych końcówkach może się naprawdę przechylić to w jedną lub drugą stronę. Czego bym sobie jeszcze życzył przed tymi dwoma meczami dzisiaj? No, żeby było troszkę więcej ludzi, bo to trzeba przyznać, że jak na finał tak poważnych rozgrywek jak Siatkarska Liga Mistrzów, no to trybuny świecą pustkami, jak wczoraj po tym
0: pierwszym... No, to słabo, słabo.
1: Bardzo. Jak wczoraj kibice Perugii po tym pierwszym meczu półfinałowym opuścili trybuny, to można było mieć wrażenie, że to wcale nie jest półfinał Ligi.
0: To jakiś trening pewnie.
1: Tak, bardziej jakieś szkolne granie w gigantycznej hali, bo to jest jedna z największych hal we Włoszech. Częściowo te górne trybuny są przysłonięte kotarami po to, żeby no po prostu nie pokazywać tego, że one są puste, a wykorzystać to jeszcze jako element, miejsce na reklamy sponsorów, ale no tak poza tym to też no, niewielu tych kibiców. Wiadomo, że przyjazd do Włoch weekendowy no to zawsze są spore koszty. Kibiców z Polski przyjechało trochę, no kilkuset, ponad 200 z tego, co tak mniej więcej się mówi, kibiców Aluronu i oni byli wczoraj widoczni na pewno, trochę słyszalni, ale na pewno nie tak jak ci z Perugii, którzy naprawdę zrobili wczoraj wielkie show i wielkie wrażenie tutaj w hali, więc widać też właśnie po przyjeździe tych kibiców, że to Perugia jest tutaj zdecydowanie pod większą presją i ona będzie chciała na pewno obronić złoto i jeżeli zagra tak jak wczoraj w meczu z Projektem, no to myślę, że ma bardzo duże szanse, żeby to zrobić, bo zagrała naprawdę kapitalne spotkanie i Projekt nie miał wczoraj za wielu szans. Poza tym trzecim setem miał piłkę setową, no ale potem własne błędy sprawiły, że nie udało się tego wykorzystać. No naprawdę w wybitnej dyspozycji jest włoski zespół, więc dzisiaj Aluron musi się wspiąć na wyżyny swojego grania, żeby Włochów pokonać. Więc miejmy nadzieję, że
0: no, czekamy
1: emocje, że będzie tutaj się działo, no i może z jakimś happy endem dla polskich zespołów.
0: No to właśnie, to oni muszą, tylko możemy i być może też nawet ta garstka kibiców sprawi, że nasi będą się czuli lepiej, a tak na marginesie to chyba takie finały lepiej organizować albo w Spodku, albo w krakowskiej Tauron Arenie, bo wtedy faktycznie kibiców nigdy nie braknie. To Wojciech Marczyk, redakcja sportowa, tak?
1: Jeszcze uzupełniając tak. Do tego, co mówisz, to śmialiśmy się tutaj troszkę w dziennikarskim gronie, bo tak w kuluarach się mówi, że w siatkarskim świecie są trzy kraje w Europie, które zawsze chcą organizować każdą imprezę, która się odbywa, czyli Polska, Bułgaria i Włochy. Mhm. Śmialiśmy się, patrząc na organizację też od strony włoskiej. No wiemy, to są południowcy. Mieliśmy wejść na halę 2 godziny przed meczem, okazało się, że weszliśmy 10 godzin przed pierwszym meczem, bo coś tam nie zostało dopełnione, jeszcze jest jedna z ostatnich kontroli, więc jest obsówka i tak dalej, i tak dalej. Więc śmialiśmy się, że jednak może po prostu z automatu Polsce przyznawać wszystkie te imprezy.
0: No i będzie prościej, tak.
1: I będą kibice, będą pieniądze, będzie atmosfera i będzie dobra organizacja.
0: No to czekamy, Wojciech Marczyk, czekamy na twoje relacje. Dzisiaj po południu o 17 to jest mecz o trzecie miejsce, a tak wielki finał o 20:30. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia. 1, 2, 1, 2, 3.

Słuchajcie niedzielnego programu w Radiu RMF 24. U nas teraz kolejna ważna agencyjna depesza. Niestety tragiczna, bo tragiczne skutki ostrzałów wojsk rosyjskich we wschodnich i południowych regionach.

Około 2 mieszkańców, w wyniku rosyjskich uderzeń doszło do uszkodzenia infrastruktury cywilnej. Łącznie, tak jak wspominałem, zginęły 2 osoby, a rannych zostało 40. Dodam, że jak podają władze stolicy Rosji, w wyniku nocnego ataku dronowego w obwodzie moskiewskim miały zginąć co najmniej 3 osoby, a 12 zostało rannych. U nas w Radiu RMF24 za chwilę jeszcze jedna relacja, bo w przyszłym tygodniu w Krakowie rozpoczyna się kolejna edycja Copernicus Festival.

0: Państwa niedzielny program w Radiu RMF 24. Zacznę teraz od takiego ważnego cytatu, bo to wydarzenie, podczas którego pokazujemy związki nauki z innymi częściami kultury, mówią organizatorzy, a chodzi o to, że już w przyszłym tygodniu w Krakowie odbędzie się kolejna odsłona Copernicus Festival. Wydarzenie zaplanowano w Muzeum Inżynierii i Techniki. O szczegółach mówi Diana Sałacka, rzecznik prasowa Copernicus Festival.
1: Do 24 maja będziemy tam właśnie opowiadać o tajemnicach mózgu, tajemnicach wszechświata. Będziemy też przybliżać genezę nas samych, czyli człowieka, ale także spojrzymy troszeczkę głębiej w nasze organizmy i przyjrzymy się kształtom komórek chociażby. Myślę, że tutaj znajdzie każdy z Państwa, kto jest pasjonatem otaczającego nas świata, coś dla siebie, dlatego że program jest niezwykle bogaty nie tylko w wykłady popularno-naukowe, mamy spotkania, dyskusje, pokazy filmowe, które również, jak i cały program naszego festiwalu, są bezpłatne. Zapraszamy też osoby, które chcą zacząć swoją karierę naukową, do tego, żeby przyjrzeć się scenie ERC, która to będzie przedstawiała granty unijne, które można pozyskać na własne badania. Także jeżeli mają Państwo ochotę i takie pomysły, żeby się przyjrzeć takim inicjatywom, to oczywiście zapraszamy.
2: Goście festiwalu?
1: Gośćmi festiwalu oczywiście są znani polscy popularyzatorzy nauki, ale między innymi przyjeżdża do nas Anil Seth, badacz świadomości, John Hawkes, który bada antropologię i zna się najlepiej na historii naszego gatunku. Będzie z nami Hyanta Pierce, która z kolei bada mikrofalowe promieniowanie tła i sekrety naszego początków, tak naprawdę naszego wszechświata, ale mamy także licznych gości, którzy zajmują się właśnie czy to mamutami, czy to ewolucją człowieka i to wszystko znajdą Państwo na stronie www.copernicusfestival.com.
0: Z Dianą Sałacką z Copernicus Festival rozmawiał nasz reporter Maciej Sołtys. Przypomnijmy, impreza rozpocznie się 19 i potrwa do 24 maja. U nas w Radiu RMF 24 już za 6 minut fakty o 11.

0: Godzina 11 i Studio Faktów w RMF FM. Tomasz Weryński ma dla nas najważniejsze informacje. Zapraszamy.
1: Zaczynamy od ważnych informacji. Z autostrady A1 w Łódzkiem samochód osobowy uderzył w barierę. Na południu województwa śląskiego ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu. W Sopocie szykują się do otwarcia kąpieliska przy molo. Brakuje jednak chętnych do pracy ratowników. W piłce nożnej nowy trener Chelsea London. Wybiła 11. Zapraszam na Fakty RMF FM. Problemy z przejazdem na łódzkim odcinku A1 w miejscowości Wieszczyce. To odcinek między węzłami Kutno-Północ-Kowal. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowane są dwa pasy ruchu w stronę Torunia. Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu wciąż aktualne na południu województwa śląskiego. Może też rosnąć poziom wody w rzekach. Anna Kropaczek teraz w Faktach. Gdzie może jeszcze popadać?
2: Ostrzeżenia przed opadami obowiązują w powiatach bielskim, cieszyńskim, żywieckim i pszczyńskim. Deszczowo będzie do wieczora, ale opady powinny być coraz słabsze. Tam, gdzie mocno pada, obowiązują również ostrzeżenia hydrologiczne. Poziom wody w rzekach rośnie. Warunki turystyczne w Beskidach w związku z pogodą są trudne, szlaki są mokre i śliskie. Jest dużo zachmurzenia, temperatura wynosi od 3 do 9 stopni.
1: A już za niecały miesiąc, bo 13 czerwca w Sopocie zacznie działać strzeżone kąpielisko zaraz przy molo. Wciąż brakuje jednak chętnych ratowników do pracy.
3: Charakterystyczny dla sopockiego Wopru element, że rano wszyscy przychodzą do nas do kuchni, jest wspólne gotowanie, przygotowywanie posiłków, jak również oczywiście wyjścia integracyjne. To buduje tą więź ratowniczą.
4: Czy jesteście jak rodzina, która jest gotowa na nowych członków?
3: Tak jest. To oczywiście musimy mieć świadomość, że cały czas brakuje ratowników wodnych. My też wszyscy się starzejemy. Każdy już ma potem swoją pracę bardziej zawodową, więc ma mniej czasu, możliwości, żeby brać więcej dyżurów. Bierzemy wolne urlopy, żeby przychodzić do pracy w Sopocie, ale to też wynika z tej pasji. I jak to mówimy, nie mam czasu, lecę do Wopru.
1: Mówił wieloletni ratownik Tomasz Ostrowski, sekretarz sopockiego Wopru w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim.
5: To stało się faktem.
1: Xabi Alonso ma zostać nowym trenerem Chelsea London. Takie informacje podają brytyjskie i hiszpańskie media, a londyński klub oficjalnie potwierdził już zatrudnienie Hiszpana. Alonso kilka miesięcy temu rozstał się z Realem Madryt. Wcześniej uświęcił sukcesy z Bayern Leverkusen. Kamirita Sherpa po raz 32 wspiął się na Mount Everest, poprawiając tym samym swój ubiegłoroczny rekord liczby wejść na najwyższy szczyt ziemi. Znany nepalski przewodnik ma 56 lat. Departament Turystyki Nepalu pogratulował mu osiągnięcia historycznego kamienia milowego i wkładu w promocję turystyki górskiej. Spośród wspinaczy, którzy nie są Sherpami, rekord należy do brytyjskiego przewodnika Kentona Cole'a. Na szczycie Mount Everest zameldował się 19 razy. Będą pytania o pochodzenie świata, ludzką świadomość czy technologię przyszłości. Od jutra w Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie wydarzenia związane z kolejną odsłonią Copernicus Festival.
6: Do 24 maja będziemy tam właśnie opowiadać o tajemnicach mózgu, tajemnicach wszechświata. Będziemy też przybliżać genezę nas samych, czyli człowieka, ale także spojrzymy troszeczkę głębiej w nasze organizmy i przyjrzymy się kształtom komórek chociażby. Myślę, że tutaj znajdzie każdy z Państwa, kto jest pasjonatem, cóż, otaczającego nas świata, coś dla siebie.
1: Zapraszała Diana Sałacka, rzeczniczka Copernicus Festival w Krakowie. A w RMF FM kolejne fakty za niecałą godzinę. Zapraszam o 12:00.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Radio RMF 24.
9: Niedzielne spotkanie w Radiu RMF 24. Niebawem powiemy o tym, że drony coraz częściej pomagają ratownikom wodnym szybciej odnajdywać zaginionych, ale wcześniej inny ważny temat, bo Ministerstwo Edukacji Narodowej szykuje nową wersję projektu o telefonach komórkowych w szkołach. Na ten temat będę rozmawiał już za chwilę z naszą dziennikarką, która zbadała ten temat. Zapraszam do pozostania z nami w Radiu RMF 24. 4 minuty po 11:00. Dzień dobry.

0: nas czas w Radiu RMF24 zawsze na ciekawe tematy, ale też takie ważne, o których warto powiedzieć u nas, już trochę uprzedzając to, co się może wydarzyć. Otóż Ministerstwo Edukacji Narodowej skierowało do Stałego Komitetu Rady Ministrów nową wersję projektu ustawy dotyczącego telefonów komórkowych w szkołach. Resort uwzględnił uwagi zgłoszone w konsultacjach publicznych, na przykład organizowanie przez szkołę miejsca lub miejsc do przechowywania urządzeń z gwarancją do poszanowania prywatności. No to ważna rzecz. Zatem aktualną wersję projektu, tak jak wspominałem, przejrzała już nasza reporterka Magdalena Grajner.
1: Dzień dobry, Magda. Tak jest.
0: No i jakie są wnioski z tego, co tam wyczytałaś?
1: No więc MEN przeanalizowało uwagi i opinie od blisko 200 osób i instytucji, które spływały do resortu w ramach konsultacji publicznych i opiniowania projektu, a takie uwagi przekazywali też najbardziej zainteresowani, czyli uczniowie, którzy wyrażali swoje własne opinie na temat projektowanej ustawy w ramach przedmiotu, który mają w szkołach, czyli edukacji obywatelskiej. Te najważniejsze zmiany w projekcie obejmują wzmocnienie, na przykład na wniosek związków zawodowych i organizacji pozarządowych jest to wzmocnienie, mechanizmów egzekwowania tego zakazu. No to akurat nie jest za dobra pewnie dla uczniów informacja. W projekcie ustawy zaproponowano zorganizowanie przez szkołę, to o czym mówiłeś, takich specjalnych miejsc i nakazu odkładania urządzeń właśnie do tych miejsc, które dopiero zostaną stworzone, z gwarancją i poszanowaniem prawa do prywatności, a te miejsca mają powstawać w uzgodnieniu z rodzicami i nauczycielami po zaopiniowaniu przez uczniów.
0: No faktycznie, brzmi to tak trochę dość kaskadowo, tych elementów jest sporo, ale wiemy też, Magda, że zakaz ma obowiązywać na zajęciach edukacyjnych prowadzonych, co ciekawe, poza terenem szkoły.
1: Tak, wyjątkiem tutaj są internaty. Zakaz nie będzie obowiązywał podczas wycieczek szkolnych. Zasady obowiązujące na wycieczkach ma określać akurat statut szkoły, ale są też wyjątki od zakazu. A więc zgoda nauczyciela, jeżeli korzystanie z telefonu lub innego urządzenia jest niezbędne do realizacji programu nauczania albo zajęć edukacyjnych, do sprawdzania wiedzy uczniów albo kontaktu z rodzicami w jakiejś nagłej sytuacji. Taką zgodę okresowo może też wyrazić dyrektor szkoły, jeśli uczeń wymaga korzystania z urządzeń ze względu na chorobę, jaka go dotknęła, niepełnosprawność albo inne szczególne potrzeby. Oraz oczywiście w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia.
0: No tak. No i jeszcze jedna ważna rzecz. Wiemy, Magda, że planowane przepisy regulują też konsekwencje w przypadku niezastosowania się uczniów do tego zakazu, bo to może być ciekawe.
1: Tak. I też do niewykonania nakazu odłożenia urządzenia do miejsca przechowywania. Oczywiście, kiedy te miejsca już powstaną, szkoła może zadziałać wychowawczo, czyli upomnieć. To najmniej bolesna sprawa, jaka może się wydarzyć. Może zastosować karę statutową albo w związku z nieprzestrzeganiem zasad obniżyć uczniowi ocenę z zachowania. Plan zakłada, że projekt ustawy wejdzie w życie od 1 września tego roku. Po przyjęciu przez Komitet Stały Rady Ministrów zostanie skierowany do Komisji Prawniczej, a później wniesiony pod obrady Rady Ministrów.
0: No to jeszcze chwilę poczekamy, aby wszystko się udało, bo 1 września to wprawdzie jeszcze niby odległy termin, ale patrząc na miesiące pracy legislacyjnej, to może to być dość spore wyzwanie dla wszystkich tych, którzy tym się będą zajmować. Bardzo dziękuję. To Magdalena Grajner. Dobrego dnia życzę, Magda.
1: Dobrego dnia. Dziękuję pięknie.

Dzielne przedpołudnie w Radiu RMF 24. U nas kolejna depesza, tym razem z zagranicy. Przeniesiemy się na chwilę do Wenezueli, bo były minister przemysłu tego kraju, Alex Saab, uważany za jednego z najbardziej zaufanych współpracowników obalonego przywódcy tego kraju, Nicolasa Maduro, został deportowany do Stanów Zjednoczonych, poinformował wenezuelski urząd migracyjny. Saab, który pochodzi z Kolumbii, został zatrzymany w lutym w ramach operacji przeprowadzonej wspólnie przez amerykańskie i wenezuelskie władze, przekazała agencja Reutera, powołując się na anonimowe źródła. Jego zatrzymanie i deportacja do USA świadczą o zacieśnieniu współpracy pomiędzy amerykańskimi i wenezuelskimi organami ścigania po obaleniu Maduro i przejęciu władzy przez jego zastępczynię Delcy Rodriguez, ocenił wspomniany Reuters. Dodam, że w 2020 roku Saab został zatrzymany w Republice Zielonego Przylądka, a stamtąd odesłany do USA, gdzie aresztowano go za pranie pieniędzy. W 2023 roku zwolniono go jednak w ramach wymiany więźniów pomiędzy Wenezuelą a USA. Według źródeł Reutersa Saab może być przekazać amerykańskim władzom informacje pogrążające wspomnianego zatrzymanego prezydenta kraju Nicolasa Maduro. U nas w Radiu RMF 24 za chwilę o dronach, które coraz częściej pomagają ratownikom wodnym.

0: Tu Radio RMF 24. U nas temat, który już zdążyłem zaanonsować, bo warto powiedzieć o technologii, która teraz jest w służbie człowieka. Drony coraz częściej pomagają ratownikom wodnym szybciej odnajdywać zaginionych i weryfikować zgłoszenia. W Sopocie służby z całej Polski w miniony piątek i sobotę uczyły się, jak wykorzystać właśnie te najnowsze technologie podczas akcji ratunkowych. A nasz reporter Stanisław Pawłowski rozmawiał o tym z Maciejem Dziubichem z sopockiego WOPR-u.
1: Jak w warsztacie samochodowym nie mamy jednego uniwersalnego młotka. Mamy młotek mały, duży, średni, gumowy, taki. Tak samo jest z dronami. Można mieć małego drona, większego drona, wodoodpornego drona, kamerę z termowizją. Takim doku lotów automatycznych testujemy, czyli symulujemy umiejscowienie doka na bazie ratowniczej sopockiego WOPR-u, który może być zasterowany z centrum dowodzenia, z centrum koordynacji, z dowolnego miejsca naprawdę na świecie. I ten dron, otworzy się skrzyneczka, dron wystartuje, wykona misję, sztuczna inteligencja rozpozna człowieka w wodzie na plaży, znajdzie obiekt pływający, jednostkę, jak rozpozna, zatrzyma się, operator mówi, ok, to jest to, nie, to nie jest to, dron sam wróci, wyląduje w tym doku, drzwiczki się zamkną, on zacznie się ładować i za chwilę jest znowu gotowy do lotu.
2: Taki dron może się szybciej tam dostać?
1: Tak, no jeżeli mały dron może być uruchomiony od otwarcia walizki w ciągu jednej minuty i leci z prędkością do 15 metrów na sekundę, to jeżeli my teraz jesteśmy od molu 1800 metrów, to ten dron doleci tam pewnie w minutę, dwie, trzy, a zanim kład, nawet uprzedzający światło uprzywilejowane i poruszający się na sygnale, on nigdy nie będzie tak szybko, jak dron.
2: Mówi się dużo o zakłóceniach GPS, o spoofingu tego sygnału. Drony się gubią, to są drony zazwyczaj rekreacyjne, a w waszej służbie jak te zakłócenia sygnału wpływają na codzienność?
1: Tak, one wpływają na naszą codzienność. Mamy swoje procedury, są różnego rodzaju narzędzia informatyczne, które pokazują nam, że te zakłócenia są mniejsze lub większe. Nawet proste aplikacje rowerów miejskich pokazują nam, że rowery są na środku zatoki albo jeszcze dalej. W tym momencie no, odpuszczamy.
0: Mówił Maciej Dziubich z sopockiego WOPR-u. Dodam, że w warsztatach o nazwie Search and Rescue Drone Pilot w Sopocie uczestniczyło 60 osób, a u nas jeszcze informacja sprzed chwili. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie we Włoszech, gdzie wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest polska obywatelka, tak poinformował rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Podkreślił, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Do tego tematu wrócimy oczywiście w faktach o godzinie 12:00. To już mniej więcej za 25 minut.

Ponad 63 tysięcy w marcu, o 1/3 w ciągu miesiąca. Eksperci wskazali, że tak duży spadek wynika w znacznej mierze z wyjątkowo dużego zainteresowania kredytami w marcu. Tak silnego spadku można się było spodziewać, bo marcowy boom w dużej mierze był efektem refinansowań, zauważył Marek Wielgo z portalu rynekpierwotny.pl. Refinansowanie polega na przeniesieniu kredytu do innego banku lub renegocjacji jego warunków, głównie po to, by obniżyć ratę. Autorzy raportu przewidują, że umów kredytowych zawartych w kwietniu będzie mniej niż w marcu, nie tylko z powodu mniejszej liczby wniosków, zmniejszyła się bowiem zdolność kredytowa części potencjalnych nabywców mieszkań. U nas w Radiu RMF24 aktualne tematy także na radiowej stronie rmf24.pl. U nas nowe fakty już wkrótce, bo za kwadrans o godzinie 12, a po 12, jak zawsze w niedzielne popołudnie, program Taka Ameryka. Zapraszam w imieniu Lidii Krawczuk, a za dzisiejsze spotkanie dziękuję. Marcin Jędrych, do usłyszenia.

0: kataklizmy, wypadki lotnicze, eksplozje, akty terrorystyczne.
1: A już w tym odcinku katastrofa lotnicza, z której wszyscy wyszli żywi. Cud w Gotrora. Kuba Śliwiński, zapraszam.
0: Czarne skrzynki. Słuchaj w niedzielę po 19 w radiu RMF24 i na rmfon.pl oraz oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.

0: Godzina 12 na radarze. Tomasz Weryński przedstawia najważniejsze fakty w RMF FM.
1: Polka wśród rannych osób w wypadku we włoskiej Modenie. Rozpędzony samochód wjechał wczoraj w grupę przechodniów. Od tej informacji zaczynamy. Mamy też doniesienia z polskich dróg. Do poważnych wypadków doszło na Krajowej 15 na Dolnym Śląsku, a także na drodze Krajowej 91 w Kujawsko-Pomorskim. Za chwilę też przegląd dzisiejszego zestawu meczów w piłkarskiej ekstraklasie. Wśród osób rannych w wypadku we włoskiej Modenie jest Polka. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazuje polskie MSZ. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów. 8 osób zostało rannych. Stan 3 lekarze określają jako ciężki. Fakty w południe otwiera reporterka RMF FM Magdalena Grajner.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Magdo, co ustaliłaś?
2: Wśród poszkodowanych w ataku 31-latka są dwie turystki z zagranicy. Oprócz Polki również kobieta z Niemiec. MSZ nie chce na razie mówić o stanie zdrowia poszkodowanej Polki.
3: Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, z policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
2: Zaznacza Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po sobotniej tragedii dzisiejszą wizytę na Cyprze odwołała premier Włoch Giorgia Meloni. Szefowa włoskiego rządu uda się do Modeny, gdzie ma się pojawić również prezydent Włoch Sergio Mattarella. Politycy mają wspólnie odwiedzić rannych w szpitalu.
1: Groźny wypadek na Krajowej 15 w Jaźwinach na Dolnym Śląsku. Po zderzeniu 3 aut 3 osoby zostały ranne. Trasa między Trzebnicą a Miliczem jest zablokowana w miejscu wypadku. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na drodze Krajowej 91 w Łódzkiem na odcinku Krośniewice-Topola-Królewska. W Daszynie zderzyły się dwa busy. Droga jest zablokowana w obu kierunkach.
4: Bieżące fakty w RMF FM.
1: Fatalne warunki w górach. Ratownicy odradzają wyjścia w wyższe partie Tatr. Intensywnie pada tam deszcz, a powyżej górnej granicy lasu śnieg. Na Podhalu wzrosło też zagrożenie podtopieniami. Na Białce w Trybszu przekroczony został stan ostrzegawczy. Piłkarskiego mistrza Polski już znamy. Od wczoraj jest nim Lech Poznań. Do wyjaśnienia w Ekstraklasie pozostały kwestie następujące: europejskich pucharów i spadku z ligi. W faktach z nami Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM. Czarku, co dzisiaj przed nami?
5: Już za niespełna kwadrans bliski utrzymania Piast Gliwice podejmie walczące o drugie miejsce Raków Częstochowa. Wicemistrzostwo po raz pierwszy w historii daje przepustkę do eliminacji Ligi Mistrzów. Na to, co zrobi Raków, spróbują później odpowiedzieć GKS Katowice i Jagiellonia, także walczące o europejskie puchary. Pierwszy gwizdek w stolicy Górnego Śląska o 14.45, a o 17.30 Lechia kontra Legia. Stołeczny klub już pewny, że nie spadnie, rozdaje karty w grze utrzymanie. Gdańszczanie muszą dzisiaj wygrać, a Widzew Łódź bardzo liczy na Legię.
6: Traktuję to spotkanie bardzo poważnie. Chcemy zająć jak najmniejsze miejsce w tabeli, więc będziemy walczyć o 3 punkty.
5: Zapewnia trener Legii Marek Papszuk.
1: Rozpoczęły się próby do koncertu Harry Potter i Kamień Filozoficzny, film z muzyką na żywo w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej. Orkiestrę i chór Filharmonii Krakowskiej poprowadzi maestro Benjamin Pope. Próby są intensywne, no a w partyturze dużo muzycznych zaklęć, między innymi dla partii fletu, opowiada flecistka Filharmonii Krakowskiej Magdalena Di Blas.
7: Mamy tutaj dużo magicznych zaklęć. Partia fletu właśnie w tym utworze niesie ze sobą dużo technicznych wyzwań, ale oczywiście my tutaj sobie w tym doskonale radzimy. Flety tak naprawdę tańczą i czarują.
1: Koncert o 17 w Tauron Arenie Kraków. Zmiana tonu prezydenta USA wobec Chin, pierogowy biznes dwóch Amerykanek o polskich korzeniach oraz smartfon firmowany nazwiskiem Trump. To część tematów, o których usłyszycie w programie Lidii Krawczuk. Taka Ameryka w Radiu RMF 24. Początek w naszej informacyjnej stacji tuż po faktach. Aby posłuchać, wystarczy wejść na stronę rmf24.pl i kliknąć Włącz Radio RMF 24.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Tu Lidia Krawczuk. Dzień dobry z Waszyngtonu. W Radiu RMF 24 rozpoczynamy program Taka Ameryka. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zmianie tonu Donalda Trumpa wobec Chin po jego wizycie w Pekinie i o tym, kto poczuł się jak Kevin Sam w domu w Białym Domu pod nieobecność gospodarza. Będzie o pierogowym biznesie dwóch Amerykanek z polskimi korzeniami, których marka jest w tysiącach sklepów w USA. Będzie też między innymi o złotym smartfonie, który miał być, a go nie ma. No to róbcie kawę kolejną i zapraszam do 14.00.

To jest taka Ameryka w radiu RMF24. Tu Lidia Krawczuk prosto z Waszyngtonu. Spokojna niedziela. Mam nadzieję, że taka jest wasza, ale w amerykańskiej polityce spokoju nie ma. I to od dawna. Donald Trump wrócił dopiero z Chin i jeszcze niedawno mówił, że Chiny zabijają Amerykę jako kraj. Nakładał rekordowe cła, oskarżał Pekin o niszczenie amerykańskiej gospodarki i przedstawiał Xi Jinpinga jako jednego z największych rywali Stanów Zjednoczonych. Tymczasem po wizycie w Pekinie ton amerykańskiego prezydenta zmienił się diametralnie. New York Times pisze wręcz o końcu konfrontacyjnej polityki wobec Chin i nowym etapie relacji między Waszyngtonem a Pekinem. Trump w czasie wizyty komplementował prezydenta Xi Jinpinga, mówił o wyjątkowych relacjach między Amerykanami i Chińczykami, zachwycał się miejscami pokazywanymi mu przez chińskiego przywódcę i podkreślał znaczenie współpracy gospodarczej. Największe emocje budzi jednak nie handel, a bezpieczeństwo. Trump praktycznie nie poruszał publicznie kwestii Tajwanu, mimo że Xi Jinping ostrzegał przed możliwym konfliktem wokół wyspy. Na pokładzie Air Force One w drodze powrotnej do Waszyngtonu amerykański prezydent został zapytany, czy Stany Zjednoczone obroniłyby Tajwan w przypadku chińskiego ataku. Odpowiedział bardzo wymijająco. Nie chcę tego mówić i nie zamierzam tego mówić. Jest tylko jedna osoba, która zna odpowiedź. Wiecie kto? Ja. Jestem jedyną osobą. Trump przyznał nawet, że chiński przywódca pytał go o to samo. Trump miał odpowiedzieć jedynie: nie rozmawiam o takich sprawach. Eksperci zwracają uwagę, że Pekin może dziś odbierać tę zmianę tonu jako sukces Xi Jinpinga. Chińskie media państwowe szeroko pokazują przyjazną atmosferę spotkania i podkreślają, że relacje z Waszyngtonem mogą wejść w bardziej stabilny etap. Część byłych amerykańskich dyplomatów ostrzega jednak, że zbyt ugodowy ton wobec Pekinu może zostać odebrany jako oznaka słabości Stanów Zjednoczonych. Według New York Times Donald Trump po doświadczeniach wojny handlowej i chińskich retorsji zmienił sposób patrzenia na Pekin. Jeszcze kilka miesięcy temu mówił o konieczności ograniczania zależności od Chin. Dziś coraz częściej podkreśla, że Ameryka i Chiny powinny po prostu robić razem interesy. Przy temacie spotkania Trump-Jinping jeszcze pozostaniemy w radiu RMF24 i za moment o tym, jak spotkanie zostało odebrane przez samych Chińczyków.

Donald Trump wrócił już z Pekinu do Waszyngtonu, z którego do Was teraz mówię. Taka Ameryka, proszę bardzo, w radiu RMF24, ale echa tej wizyty wciąż są bardzo głośne, nie tylko w amerykańskiej polityce, także w chińskim internecie, gdzie część komentarzy okazała się dla władz wyjątkowo niewygodna. Jak opisuje The New York Times, dla wielu Chińczyków sama obecność zagranicznych mediów w czasie wizyty Trumpa była czymś nietypowym. Państwowa telewizja zwykle pokazuje Xi Jinpinga w bardzo kontrolowany sposób. W wyreżyserowanych ujęciach, bez spontanicznych reakcji i bez niewygodnych momentów. Tym razem było inaczej. W internecie szybko zaczęły pojawiać się ironiczne komentarze dotyczące zachowania chińskiego przywódcy, jego sposobu mówienia i całej oprawy wizyty. Internauci kpili m.in. z tego, że Xi Jinping na oficjalnych zdjęciach niemal zawsze wygląda na dokładnie tego samego wzrostu, co zagraniczni przywódcy. Jeden z użytkowników napisał nawet, że najchętniej zobaczyłby Xi obok koszykarza NBA, bo wtedy też pewnie mieliby ten sam wzrost. Pojawiły się też żarty dotyczące oficjalnego języka używanego przez Xi Jinpinga. New York Times pisze, że wielu młodych Chińczyków od razu skojarzyło jego przemówienia z obowiązkowymi zajęciami ideologicznymi na uczelniach poświęconych myśli Xi Jinpinga. Duże emocje wywołały również sceny powitania Trumpa przez dzieci machające flagami i skandujące hasła na czerwonym dywanie. Część internautów porównywała te obrazy z czasów Mao Zedonga, inni nawet do Korei Północnej. Według komentujących całość wyglądała bardziej jak polityczny spektakl niż spontaniczne wydarzenie. I właśnie dlatego, podkreśla New York Times, polityczne żarty w chińskim internecie są czymś więcej niż zwykłym humorem w kraju, gdzie otwarta krytyka władz może prowadzić do poważnych konsekwencji. Ironia staje się często jedynym sposobem komentowania rzeczywistości. A za chwilę o tym, kto pod nieobecność Donalda Trumpa w Białym Domu poczuł się jak Kevin sam w domu.

jest program PK Ameryka w Radiu RMF24. Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych znalazł się w centrum uwagi pod nieobecność Donalda Trumpa, gdy ten przebywał w Chinach. J.D. Vance zorganizował konferencję prasową w Białym Domu, w czasie której ogłosił nową akcję przeciwko wyłudzeniom w amerykańskim programie ubezpieczeń zdrowotnych dla osób o niższych dochodach. J.D. Vance żartował, że czuje się trochę jak bohater filmu Kevin sam w domu. Mówił, że kiedy wszedł do Białego Domu, było tam wyjątkowo cicho, bo większość najważniejszych urzędników wyjechała razem z Donaldem Trumpem. Jednocześnie podkreślał, że nie został zapomniany, a po prostu nie mógł lecieć z prezydentem ze względów bezpieczeństwa. A potem zapowiedział: będziemy bardzo agresywnie zachęcać poszczególne stany, żeby znacznie poważniej traktowały oszustwa związane z Medicaid. Mówił Vance o federalnym programie ubezpieczenia zdrowotnego w USA, przeznaczonego głównie dla osób po 65 roku życia oraz części osób z niepełnosprawnościami. Myślę, że wiele osób to rozumie, ale dla tych, którzy mogą tego nie wiedzieć, system Medicaid w Stanach Zjednoczonych to tak naprawdę 50 oddzielnych systemów. Rząd federalny finansuje większość programu Medicaid, a to poszczególne stany odpowiadają za jego prowadzenie i zarządzanie nim. Są stany rządzone przez republikanów i demokratów, które bardzo agresywnie walczą z oszustwami, ale niestety są też stany, głównie demokratyczne, które nie traktują wyłudzeń w programie Medicaid wystarczająco poważnie. Konferencja była jednak czymś więcej niż tylko ogłoszeniem walki z nadużyciami finansowymi. W amerykańskich mediach coraz częściej pojawiają się pytania o polityczną przyszłość republikanów i o to, kto mógłby zostać następcą Donalda Trumpa. Dziennikarze pytali więc Vance'a o spekulacje dotyczące wyborów prezydenckich w 2028 roku i możliwego politycznego duetu z sekretarzem stanu Marco Rubio. Wiceprezydent próbował te pytania obrócić w żart i mówił, że nie chce dziś rozmawiać o kolejnych stanowiskach, skoro skupia się na obecnej pracy. Jednocześnie wiceprezydent musiał tłumaczyć kontrowersyjne słowa Donalda Trumpa dotyczące wojny z Iranem i sytuacji ekonomicznej Amerykanów. Donald Trump powiedział wcześniej, że bardziej niż o finanse obywateli martwi się tym, czy Iran nie zdobył broni nuklearnej. Vance próbował łagodzić przekaz i przyznał, że wielu Amerykanów nadal odczuwa skutki inflacji i wysokich cen energii. Mamy niedzielne popołudnie, 17 dzień maja i za moment w Radiu RMF24 porozmawiamy sobie o pierogach, a raczej o pierogowym biznesie dwóch Amerykanek z polskimi korzeniami. Ich pierogi są w tysiącach amerykańskich sklepów.

0: IV ambasad krajów Unii Europejskiej w Waszyngtonie i przy tej okazji rozmawiałam z Casey White.
1: Casey,
0: masz na sobie
1: really
0: bardzo ciekawe leginsy.
1: Leggings?
2: Yes, I'm wearing pierogi
0: tak,
2: leggings.
0: Mam leginsy w pierogi. Mamy dużo gadżetów na naszej stronie internetowej, bo lubimy, żeby wszystko było zabawne i lekkie, więc wszystko jest związane z pierogami.
2: Jaju is their brand and Jaju is spelled.
0: Jaju to nasza marka, a Jaju zapisujemy fonetycznie tak po amerykańsku. Więc wielu Polaków podchodzi do nas i mówi: tak się nie pisze Jaju. Ale my mówimy dziadziu, żeby wszyscy inni zrozumieli, jak to wymówić. Oczywiście po polsku dziadziu zapisuje się D-Z-I-A-D-Z-I-U, co dla wielu osób, które nie są Polakami, byłoby po prostu mylące. Jesteśmy w polskiej ambasadzie. Tak, polska ambasada odezwała się do nas w zeszłym roku i zaczęła z nami współpracować przy różnych postach w mediach społecznościowych i takich rzeczach. Potem wspomnieli, że organizują Dzień Otwarty. Wiem, że robią to co roku i wcześniej nie było jedzenia, więc zaprosili nas, żebyśmy przyjechali. No i jesteśmy. Ile macie pierogów? Dziś mamy 6200 pierogów, więc zobaczymy, ile z nich pójdzie, ale ludzie zdecydowanie jedzą ich bardzo dużo. Jak to oceniasz? Czy Amerykanie lubią pierogi, czy to jest głównie Polonia? Powiedziałabym, że tak i tak. Pierożki i dumplings są teraz bardzo popularne, prawdopodobnie przez media społecznościowe, TikToka i ludzi pokazujących, jak gotują różne kuchnie świata. Więc powiedziałabym, że może 10 lat temu, kiedy zaczynałyśmy, szansa, że ktoś wiedział, czym są pierogi, wynosiła 50-50. Ale teraz mam wrażenie, że to raczej 80%, bo ludzie po prostu stają się bardziej świadomi różnych kuchni. Każda kultura ma swoje własne pierożki, więc kto nie lubi ciasta wypełnionego ziemniakami i serem? Nasz biznes się rozwija. Co dalej? Tak, nasz biznes się rozwija, więc jesteśmy już w około 3000 sklepów spożywczych w całych Stanach. Następny krok to naprawdę skupienie się na dużych sklepach typu Costco, takich wielkich sieciach, które sprzedają ogromne ilości produktów. Chcemy też dalej robić dużo wydarzeń w całym kraju, żeby marka była coraz bardziej rozpoznawalna. Czyli mówisz, że w USA naprawdę istnieje rynek na pierogi? Zdecydowanie tak. Środkowy Zachód i Północny Wschód kraju to największe skupiska klientów, ale ludzie z całych Stanów zamawiają od nas online i pytają, gdzie mogą kupić nasze produkty, więc tak, są tutaj zarówno Polacy i Polonia, jak i po prostu ludzie, którzy kochają pierogi. Opowiedz o swoich korzeniach. Dorastałyśmy w zachodnim Massachusetts. Nasi pradziadkowie urodzili się w Polsce, więc jesteśmy już tutaj od kilku pokoleń. Nasz dziadek prowadził polskie delikatesy razem ze swoim rodzeństwem w zachodnim Massachusetts, a my jesteśmy w połowie Polkami. Nasz tata jest w 100% Irlandczykiem, więc niestety nasze nazwisko White nie brzmi zbyt polsko. Ale bardzo kochałyśmy naszych dziadków od polskiej strony rodziny, więc pomyślałyśmy, że to niesamowite móc podtrzymywać te tradycje poprzez nazwę naszej marki. Kiedy byłyście młodsze, wyobrażałyście sobie, że pierogi będą waszym biznesem? Absolutnie nie. Nie, pracować z własną siostrą i robić pierogi zawodowo, nigdy bym się tego nie spodziewała. Pierogi zaprowadziły siostry White do programu Shark Tank. No to jest taki jeden z najpopularniejszych w USA programów z tematyki biznesowej, ale trochę o takim, no powiedziałabym, rozrywkowym charakterze. Przedsiębiorcy prezentują tam swoje firmy milionerom i próbują przekonywać ich do inwestycji. No i właśnie Casey i Vanessa szukały 300 tysięcy dolarów w tym programie za 8% udziału w swojej firmie. Dostały propozycję, ale za 20%. No i nie sprzedały udziałów, odrzuciły te propozycje, ale sam udział w Shark Tank bardzo pomógł ich marce. Powoli zbliżamy się do 13. O 13 w Radiu RMF24 Fakty RMF FM. A po nich wracam do Was z kolejnymi tematami w programie Taka Ameryka. A rozpoczniemy od telefonu, smartfona od Trumpa.

0: Było o nich głośno, nie znikali z mediów, a teraz pytam, co u nich słychać?
1: Mam to potwierdzone przez osobę własną, ale też kilku kolegów i koleżanki, że na przykład dostając nagrodę w Gdyni, przez rok się nie pracuje. To jest takie niepisane prawo, ale tak jest. Tak się najczęściej zdarza, dostałem 2 nagrody w Gdyni, także miałem 2 lata przerwy.
0: Ostatnio spotkałem się z aktorem Bartoszem Obuchowiczem, a moim kolejnym gościem będzie dwukrotny medalista olimpijski w skoku wzwyż Jacek Wszoła. Kuba Śliwiński, zapraszam.
2: Co u nich słychać? Już dziś o 14 w radiu RMF24. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTube RMF24, rmfon.pl i innych platformach podcastowych.

0: 13, czas zacząć fakty w RMF FM. Przed mikrofonem Tomasz Weryński. Słuchamy.
1: Statek, na którym wykryto przypadki zakażenia hantawirusem, zmierza do Rotterdamu. Dotrze do tego portu jutro rano, ze szczegółami korespondentka RMF FM. Dziś wieczorem finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Zagra w nim Aluron CMC Warta Zawiercie. A w piłkarskiej Ekstraklasie Raków Częstochowa prowadzi z Piastem Gliwice. Jest 13. Rotterdam przygotowuje się do przyjęcia statku Hondius, gdzie wykryto hantawirusa. Jednostka ma dotrzeć do portu jutro rano. Na jej pokładzie jest załoga, w skład której wchodzą Holendrzy, Filipińczycy, Ukraińcy, obywatele Rosji oraz polski kapitan statku. Port jest wyznaczoną w Holandii jednostką do obsługi chorób zakaźnych w żegludze, informuje nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Załoga i personel medyczny zostaną przebadani po przybyciu, a następnie poddani kwarantannie. Część załogi będzie mogła ją odbyć w domu. Obywatele Filipin prawdopodobnie odbędą tę 6-tygodniową kwarantannę na miejscu w Rotterdamie, gdzie przygotowano już kontenery mieszkalne. Chodzi o to, że w ich ojczystym kraju nie ma gwarancji zachowania odpowiednich standardów. Statek zostanie wyczyszczony przez wyspecjalizowaną firmę z uwzględnieniem zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Pracownicy zostaną wyposażeni w taki sprzęt, który pozwoli im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac. Dopiero po końcowej inspekcji sanitarnej zapadnie decyzja, czy i kiedy statek będzie mógł wyruszyć w kolejną trasę.
3: Razem słuchamy, razem wygrywamy. Sport w faktach RMF FM.
1: Dziś wieczorem poznamy najlepszą siatkarską drużynę w Europie. W finale Ligi Mistrzów rozgrywanym w Turynie Aluron CMC Warta Zawiercie zagra z Perugią. W ubiegłym roku w finale w Łodzi zespół z Włoch wygrał 3-2. A w Turynie finał z trybun Inalpi Areny będzie obserwował Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF
4: FM. Tak jest, witam.
1: Witamy Wojtku. Polski zespół ma szansę na udany rewanż?
5: No, będzie o to bardzo trudno. Perugia jest obecnie w doskonałej formie. Projekt pokazał wczoraj jednak w trzecim secie półfinałowego starcia, no, że jest do ugryzienia. Trzeba zagrać jednak doskonałe spotkanie. Na pewno lepsze niż w półfinale z Ziratem.
6: Perugia to jest w tym momencie najlepszy zespół na świecie. Zagramy tak, że nie mamy nic do stracenia, to oni muszą wygrać. Presja będzie po ich stronie. Będziemy próbować walczyć.
5: Mówił Mateusz Bieniek, kapitan Aluronu. Oby tylko na trybunach pojawiło się więcej kibiców niż wczoraj, bo przy tak dużej liczbie pustych krzesełek trudno mówić o siatkarskim święcie. Z Turynu Wojciech Marczyk.
1: Raków Częstochowa prowadzi w wyjazdowym spotkaniu 3-0 z Piastem Gliwice. To mecz w ramach 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Bardzo ważny mecz dla obu drużyn. Ekipa spod Jasnej Góry walczy o europejskie puchary, a gliwiczanie o spokojne utrzymanie w Ekstraklasie. Szczecin stał się stolicą karate. Trwa tam międzynarodowy turniej Polish Open z udziałem 220 zawodników z 12 krajów.
7: Ćwiczę karate od 10 lat. Jeszcze jestem przed startem.
8: Jak nastrój?
7: No chyba będzie dobrze. Już to się po części staje sposób na życie. Nie wiem, czy wyobrażałbym sobie teraz żyć bez karate.
8: Jak długo trenujesz karate?
9: Teraz będzie 8 lat. Trochę się stresuję, będę też walczyć w meczu między Polską a resztą świata, dlatego ten stres jest, ale no raczej pozytywne na razie. Nastroje. Dla mnie karate to jest tak naprawdę wielka pasja i całe życie. Karate bardzo mi dużo dało, bardzo mnie ukształtowało i bardzo bym chciała kontynuować właśnie już później w seniorach.
1: Usłyszała od uczestników turnieju reporterka RMF FM Anna Pałamar. My słyszymy się w faktach za niecałą godzinę o 14, a tam m.in. kulisy wieczornego pożegnania w Barcelonie Roberta Lewandowskiego.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF24.
11: Tu ponownie Lidia Krawczuk i program Taka Ameryka prosto z Waszyngtonu. Za moment o smartfonie firmowanym nazwiskiem Trump, który miał być produkowany w USA, ale klienci wciąż nie mogą się go doczekać. Opowiem o ogromnej instalacji z milionami stron dokumentów związanych ze sprawą Jeffreya Epsteina, która jest do obejrzenia w Nowym Jorku. Porozmawiamy o narastającym kryzysie wodnym na amerykańskim zachodzie i o tym, czy studia w USA nadal naprawdę się opłacają. Zapraszam do 14.00.

0: Donald Trump miał własne kasyno, miał linię steków, media społecznościowe, ale postanowił wejść także na rynek smartfonów, a raczej jego rodzina. To miał być smartfon Made in America i o tym opowiem Wam teraz w programie Taka Ameryka. Problem w tym, że telefonu wciąż właściwie nikt nie widział, terminy premier były wielokrotnie przesuwane, a wokół całego projektu narasta coraz większa frustracja, nawet wśród samych zwolenników Trumpa, którzy w mediach społecznościowych dają upust swojej frustracji.
1: Hej,
0: to wyborca Trumpa, to wiadomość do Dona Juniora i Erika. Gdzie do cholery są moje telefony? Zamówiłem 4 złote telefony Trumpa jeszcze latem i teraz nie możemy dostać żadnych, to brzydkie słowo, informacji, co się z nimi dzieje. Telefony Trump Mobile można było zamawiać od czerwca ubiegłego roku. Firma pobierała $100 zaliczki za miejsce w kolejce. Według amerykańskich mediów zamówienia mogło złożyć nawet około 500 000 osób. Jedna z osób, która wpłaciła zaliczkę, by móc obserwować, co się wydarzy, był dziennikarz NBC News Brian Chang. Ten złoty telefon z amerykańską flagą z tyłu i nazwiskiem ich ojca miał trafić do klientów w sierpniu w cenie zaledwie $499. I to wydawało się wręcz zbyt dobre, żeby było prawdziwe, szczególnie jeśli weźmie się pod uwagę, że twierdzili, że telefon będzie produkowany w Stanach Zjednoczonych. Dlatego wpłaciliśmy $100 zaliczki, ale sierpień minął, wrzesień minął, w pewnym momencie obiecywano nam nawet datę 13 listopada. Mówiono mi nawet, że wysyłka do mnie potrwa od 7 do 10 dni. Byłem już gotowy zrobić recenzję. A potem minął listopad, minął grudzień i jesteśmy w maju 2026 i nadal nie ma po nim śladu, mówił dziennikarz na antenie telewizji. Teraz firma twierdzi, że pierwsze telefony zaczynają być wysyłane do klientów. Problem w tym, że jednocześnie przedstawiciele obsługi klienta przyznają, że nie są w stanie podać żadnych konkretnych terminów dostaw. W regulaminie zapisano z kolei, że harmonogram produkcji i wysyłki nie jest gwarantowany, a telefon może ostatecznie nigdy nie trafić na rynek. Największe kontrowersje od początku budziły deklaracje dotyczące produkcji telefonu. Początkowo firma reklamowała urządzenie jako zaprojektowane i zbudowane w USA. Jednak później te sformułowania zniknęły ze strony internetowej. Dziś Trump Mobile mówi już znacznie ostrożniej jedynie o telefonie stworzonym zgodnie z amerykańskimi wartościami. Słuchacie radia RMF24 i programu Taka Ameryka prosto z Waszyngtonu, a po krótkiej muzycznej przerwie opowiem o nietypowej instalacji na Manhattanie.

programie Taka Ameryka w Radiu RMF24. Teraz o nietypowej instalacji, która dotyczy Jeffreya Epsteina, ale też jego relacji z Donaldem Trumpem. W Nowym Jorku otwarto instalację artystyczną i archiwum jednocześnie. Organizatorzy wydrukowali 1 000 000 stron dokumentów związanych ze śledztwem dotyczącym Epsteina i zamienili je w 1000 oprawionych tomów. Wszystko po to, by, jak mówią, pokazać skalę materiałów i przypomnieć o ofiarach sprawy, mówi organizator wystawy David Garrett. Każdy z tych tomów ma około 800 stron i waży około 5 funtów. W specjalnie przygotowanej sali ustawiono regały pełno oprawionych dokumentów, skórzane fotele i tablice przedstawiające relacje między Jeffreyem Epsteinem, Donaldem Trumpem i Ghislaine Maxwell na przestrzeni lat. Organizatorzy twierdzą, że wydrukowano około 3,5 miliona stron dokumentów udostępnionych przez Departament Sprawiedliwości USA. Całość podzielono na około 3,5 tysiąca tomów, które łącznie ważą niemal 8 ton. Instalacja nosi nazwę Donald J. Trump and Jeffrey Epstein Memorial Reading Room. Dla zwykłych odwiedzających to przede wszystkim instalacja. Mogą przyjść i zobaczyć ciężar tych akt, mogą zobaczyć, jak wiele ich jest. Dostęp do samych dokumentów jest ograniczony. Z akt mogą korzystać po wcześniejszym umówieniu m.in. dziennikarze, śledczy, członkowie kongresu czy przedstawiciele organizacji wspierających ofiary. Organizatorzy podkreślają też, że dokumenty zawierają materiały dotyczące przemocy seksualnej, zeznania ofiar i dowody zabezpieczone przez federalnych śledczych. Jedna z części ekspozycji została poświęcona osobom pokrzywdzonym w sprawie Epsteina. Instalację przygotowano w galerii w nowojorskiej dzielnicy Tribeca na Dolnym Manhattanie. To jest tymczasowy pop-up organizowany przez Institute for Primary Facts. Dokładny adres nie jest publicznie podawany. Odwiedzający otrzymują go dopiero po wcześniejszej rejestracji. A za moment w Radiu RMF24 porozmawiamy o bankructwie. O bankructwie wodnym.

Odkręcamy kran i zakładamy, że woda po prostu będzie, ale na amerykańskim zachodzie coraz częściej pada dziś określenie bankructwo wodne i o tym chcę Wam teraz opowiedzieć w programie Taka Ameryka. Chodzi o sytuację, w której region zużywa więcej wody niż natura jest w stanie odtworzyć, a symbolem tego kryzysu stała się rzeka Colorado, od której zależy życie około 40 milionów ludzi w USA. Eksperci alarmują, że system od lat działa na kredyt. Thomas Rebermark ze Stockholm International Water Institute mówi wprost. To bankructwo. Zużywamy więcej niż mamy na koncie. I nie mamy pewności, że dochody i finansowanie pozwolą nam to zrównoważyć. Cały czas wykorzystujemy więcej wody niż faktycznie dostajemy z systemu wodnego. Sytuację pogarszają rekordowo niskie opady śniegu w górach skalistych. To właśnie śnieg jest naturalnym magazynem wody dla całego systemu Colorado. Im więcej śniegu zimą, tym mniej wody trafia później do ogromnych zbiorników takich jak Lake Mead czy Lake Powell. Federalne władze już ograniczyły zrzuty wody z części zbiorników, próbując ratować cały system przed dalszym spadkiem poziomu, ale eksperci ostrzegają, że problem jest dużo większy i nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych. W tle trwa też coraz bardziej napięta polityczna walka o wodę. 7 stanów korzystających z rzeki Colorado musi do października wypracować nowe zasady podziału kurczących się zasobów. Negocjacje odbywają się za zamkniętymi drzwiami, a eksperci przyznają dziś otwarcie. Nie wiadomo jeszcze, jak cały system będzie funkcjonował po 2027 roku. A za chwilę w Radiu RMF24, czy studia w USA nadal naprawdę się opłacają.

USA raport, który próbuje odpowiedzieć na to pytanie bardzo konkretnie, analizując, które kierunki faktycznie dają finansowy zwrot, a które niekoniecznie. Badanie objęło niemal 1 000 000 studentów publicznych uczelni w Teksasie i śledziło ich zarobki nawet przez kilkanaście lat od zakończenia studiów. Wnioski są jasne, ale nie zaskakujące. W większości przypadków studia w USA nadal się opłacają finansowo, ale ogromne znaczenie ma to, jaki kierunek wybiorą studenci i czy w ogóle ukończą naukę. Odkryli Amerykę. Największy zwrot przynoszą kierunki związane z inżynierią, architekturą, biznesem, ekonomią oraz bezpieczeństwem i służbami ochronnymi. Znacznie słabiej wypadają natomiast kierunki humanistyczne, a to zaskoczenie, prawda? Społeczne czy związane z rekreacją i sportem. Ale autorzy raportu podkreślają jednak, że nawet absolwenci kierunków humanistycznych statystycznie zarabiają więcej niż osoby, które nigdy nie poszły na studia. Ciekawe są też wnioski dotyczące krótszych programów zawodowych i certyfikatów, które w USA stały się w ostatnich latach bardzo popularne. Okazuje się, że tylko część z nich rzeczywiście przekłada się na wyższe zarobki. Najlepiej wypadają zawody związane z budownictwem, technicznymi specjalizacjami i bezpieczeństwem. Zaskoczeniem może być natomiast fakt, że bardzo słabo wypadają niektóre programy związane z informatyką. No tak, bo teraz robotę robi po prostu AI. No i tu jeszcze trzeba powiedzieć, że debata odbywa się w momencie, gdy Amerykanie coraz bardziej podważają sens bardzo drogich studiów. Jeszcze kilkanaście lat temu większość uważała 4-letni dyplom za oczywistą inwestycję w przyszłość. Dziś, według sondażu NBC News, uważa tak tylko około 1/3 Amerykanów. A cóż, kończącym szkoły życzę dobrych wyborów. Lidia Krawczuk, dziękuję za dziś. Słyszymy się w kolejną niedzielę zaraz po faktach w południe. A teraz już za moment zapraszam Was na fakty RMF FM w radiu RMF 24. Pozdrawiam z Waszyngtonu i do usłyszenia.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Coraz bliżej godzina 14. Czas na fakty RMF FM. Tomasz Weryński.
1: Na początek informacje z polskich dróg. Poważny wypadek na trasie S7 między Kielcami a Jędrzejowem w Świętokrzyskiem. Wypadek również na Krajowej 17 na Lubelszczyźnie. Politycy zgodni w sprawie obecności armii USA w Polsce. Czy ponadpolityczne porozumienie jest możliwe? Sprawdzał reporter RMF FM. Dziś wielkie pożegnanie Roberta Lewandowskiego. Polski snajper odchodzi z FC Barcelony. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na S7 w Świętokrzyskiem w Mnichowie między Kielcami a Jędrzejowem. Samochód wypadł z drogi. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Policja kieruje ruchem. I jeszcze Krajowa 17. Samochód osobowy dechował w pobliżu miejscowości Chomęciska Małe na Lubelszczyźnie. To trasa Zamość-Krasnystaw. Jedna osoba została ranna. Policja kieruje ruchem wahadłowo. Musimy działać razem, mówią wspólnie, jak rzadko kiedy, politycy opozycji i koalicji rządowej w sprawie obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Podobne sygnały płyną z Biura Bezpieczeństwa Narodowego i Ministerstwa Obrony Narodowej. W faktach nasz reporter Michał Radkowski.
2: Witam,
1: Michał. Czy ta sprawa ma szansę na ponadpolityczne porozumienie?
2: No, rzeczywiście można odnieść wrażenie, że mniej słyszymy z obu stron wzajemnych zarzutów, a więcej zgody co do istoty obecności żołnierzy ze Stanów Zjednoczonych w naszym kraju. Przypomnę tylko, że BBN w serwisie X podał, że medialne doniesienia o ograniczeniu wojsk USA w Europie nie dotyczą Polski. Podobny głos słyszymy od szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, który napisał, że nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu zaangażowania Amerykanów w Polsce, co miało być potwierdzone w Pentagonie. To cieszy polityków.
3: Bardzo dobrze, że prezydent zaprosił szefa MON-u, bo w sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś wątpliwości co do tego, czy armia amerykańska będzie silniej czy słabiej obecna na terenie Polski, to musimy po prostu działać razem.
2: Komentuje piątkowe spotkanie w Pałacu Prezydenckim Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej przekonuje, że nie mamy się czego obawiać w kontekście ostatnich doniesień amerykańskich mediów.
4: Relacje ze Stanami Zjednoczonymi są stabilne i gwarancje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, również.
2: Sprawa ma być omawiana za kilka dni przez członków rządu z amerykańską administracją wojskową.
1: Wieczorem w Barcelonie wielkie pożegnanie Roberta Lewandowskiego. Odchodzący z klubu kapitan reprezentacji Polski rozegra ostatni mecz na stadionie Camp Nou. W faktach ponownie nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek. Czarku, co Barca zaplanowała dla Lewego?
5: Dzień dobry. Trener Hansi Flick potwierdził, że kapitan naszej kadry zagra od pierwszej minuty i w drugiej połowie zostanie zmieniony, a kibice na Camp Nou mają mu zgotować owację na stojąco. Po meczu Lewy dostanie jeszcze mikrofon i będzie mógł powiedzieć fanom kilka słów. W skrócie, zostanie pożegnany jak prawdziwa legenda klubu. Przez lata pracowaliśmy razem z Robertem. Wszystkie tytuły, które zdobyłem z Barsą, wygrałem z nim. Praca z nim to był przywilej. Podkreśla Hansi Flick. Spotkanie Barcelony z Betisem rozpocznie się o 21:15. Oba kluby spełniły już swoje cele na ten sezon. Niczego udowadniać nie musi także sam Lewy, ale słynący z ambicji kapitan naszej kadry może jeszcze zrealizować w Barsie jeden cel. Jeśli strzeli dla niej jeszcze 3 gole, dogoni Patryka Kluiverta, 13 na liście wszechczasów strzelców klubu. Obecnie dorobek Polaka to 119 bramek.
1: A w piłkarskiej ekstraklasie wynik w Gliwicach bez zmian. Raków nadal prowadzi 3-0 z Piastem. O 14:45 kolejny mecz GKS Katowice podejmie Jagiellonia Białystok. Za nieco ponad 6,5 godziny początek wielkiego finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie zmierzy się z zespołem z Perugii. O naszych szansach już za chwilę powie w radiu RMF24 gość Jakuba Ślimińskiego i Ireneusz Mazur, były trener kadry narodowej. Naszej informacyjnej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24. To już półmetek Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes. Krytycy filmowi zaczynają już wskazywać możliwych faworytów w wyścigu o Złotą Palmę. Łączymy się z korespondentem RMF FM we Francji, Markiem Gładyszem. Marku, były już polskie akcenty w Cannes. Jak zostały przyjęte?
6: Przede wszystkim gorąco przyjęty został nowy film Pawła Pawlikowskiego pod tytułem Ojczyzna, który jest już uważany właśnie za jednego z faworytów do Złotej Palmy. Recenzenci byli natomiast bardziej podzieleni, oceniając historię równoległe sławnego irańskiego reżysera Asghara Farhadiego, które zainspirowane zostały dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego i których producentami wykonawczymi byli Krzysztof Piesiewicz i Maciej Musiał. Dramat ten wzbudził duże zainteresowanie na festiwalu w Cannes, ale niektóre francuskie media nie zaliczają go do najlepszych filmów Farhadiego. Nie zapominajmy jednak, że decyzja jury zapaść miała dopiero w najbliższą sobotę, a przed festiwalowymi gośćmi jeszcze wiele światowych premier.
1: Teraz to już wszystko. W faktach o 15 spotka się z wami Michał Zieliński, a ja Tomasz Weryński. Dziękuję i do usłyszenia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. W tej godzinie potężna dawka sportu. Zaczynamy od wydarzeń najnowszych. Już za chwilę razem z nami będzie były trener kadry narodowej siatkarzy Ireneusz Mazur, z którym porozmawiamy o Final Four siatkarskiej Ligi Mistrzów. Mamy dla was także najnowszy odcinek podcastu Co u nich słychać? Tam spotkanie z olimpijczykiem Jackiem Wszołą. Tu radio RMF 24. Z nami jesteście na bieżąco. Bądźcie blisko. Zaczynamy. We'll be right back.

0: To jest popołudniowy, niedzielny program w radiu RMF24. O godzinie 20.30 Aluron CMC Warta Zawiercie drugi rok z rzędu stanie naprzeciw klubu Circicoma Monini Perugia w finale Ligi Mistrzów Siatkarzy. Przed rokiem w Łodzi po zaciętym meczu 3-2 wygrała drużyna z Włoch. Dziś podopieczni trenera Michała Winiarskiego będą mieć w Turynie szansę na rewanż. Z kolei o godzinie 17.00 zostanie rozegrany mecz o trzecie miejsce, w którym Zirat z Tomaszem Fornalem w składzie zmierzy się z debiutującym w czwórce Ligi Mistrzów PGE Projektem. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest były trener kadry narodowej i oczywiście były znakomity siatkarz, pan Ireneusz Mazur. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia RMF24.
0: Zacznijmy od finału Final Four siatkarzy. Panie trenerze, panie Ireneuszu, jakie to będzie spotkanie? Czego możemy się spodziewać?
1: Tak, no to spotkanie będzie miało wiele wymiarów, między innymi chociażby taki, że w takim samym składzie rok temu Liga Mistrzów przebiegała, czy też była rozgrywana i wówczas było 3-2 dla drużyny Perugii. W związku z tym po pierwsze będzie to swoistego rodzaju rewanż, jeśli chodzi o ten finał. Z drugiej strony no, są to bardzo podobne zespoły pod względem profilu techniczno-taktycznego z bardzo podobnym składem, to znaczy posiadającym w swoich szeregach gwiazdy. W związku z tym ja oczekuję, że to będzie spotkanie nie tylko zacięte, ale przede wszystkim będzie to ładne dla oka, czyli siatkarsko, czyli technicznie, no i oczywiście emocjonalnie również.
0: Oczywiście czekamy na te wielkie siatkarskie emocje, ale gdybyśmy mogli rozłożyć te składy na czynniki pierwsze, co jest plusem, a co jest minusem obu tych finałowych drużyn, Warty Zawiercie oraz Perugii?
1: Panie redaktorze, nie ma aż takiej dużej różnicy, o której byśmy mogli powiedzieć, że na jakichś pozycjach zawodnicy są bardziej lub bardziej doświadczeni, czy też lepiej przygotowani taktycznie, czy też bardziej utalentowani. Po prostu są to zespoły o bardzo podobnym profilu, składających się z zawodników zarówno pod względem techniczno-taktycznym, ale również ilością czasu przebywania na boisku ze sobą, czyli mówiąc krótko, są to zespoły ograne, doświadczone, dysponujące indywidualnościami oraz posiadające te elementy, które są nieodzowne, talent, umiejętności, no i również na pozycji trenera, czy na stanowisku trenera w jednej i drugiej drużynie mamy trenerów, o których możemy mówić, że są to postaci dające również pewien rodzaj rys w tej drużynie. Gdybym miał jakby oceniać, co będzie najważniejsze w tym wszystkim, to będzie czynnik emocjonalny, czynnik, który często nazywamy w jakim nastawieniem i z jaką determinacją będzie przystępowała jedna i druga drużyna. I wydaje mi się, że tutaj nasz zespół z Zawiercia jest zespołem, który jest bardziej głodnym. Oczywiście, jak mówię, to doświadczenie nas tutaj uczy, że z Włochami, z zespołem włoskim nie gra się łatwo, ale my posiadamy już ten atut doświadczenia jako drużyna i pewien rodzaj oczekiwań, który każdy z tych zawodników jest już świadomy.
0: No i ta dyspozycja dnia będzie niezwykle ważna. Wspominaliśmy, że przed rokiem w Łodzi po tym zaciętym spotkaniu było 3-2 dla drużyny z Włoch. Jakiego wyniku dzisiaj pan się spodziewa? Czy pokusimy się o takie predykcje?
1: Nie, no oczywiście, że tak, chociaż rozsądek z jednej strony mówi o pewnym umiarze, czyli o tym, że jeszcze to nie jest tak, szczególnie, że się gra we Włoszech, a we Włoszech to ma to ogromne znaczenie z wielu powodów. To sędziowie też troszeczkę są tam bardziej układni pod określonego gospodarza, ale to nie chcę to o tym mówić. Ja uważam, że w tym meczu będzie 3-2 dla Warty Zawiercie.
0: I za to kciuki trzymamy. Panie trenerze, frekwencyjnie będzie lepiej, no bo też mówi się, że niespecjalnie na tych trybunach można było zliczyć tę mnogość tych fanów siatkarskiego rzemiosła, że rzeczywiście tamte wyniki były w okolicach 4000, być może 5. Pytanie, czy na tych dzisiejszych spotkaniach ludzi, kibiców będzie więcej?
1: No na pewno tak. Myślę, że zdecydowanie więcej, chociaż na pewno nie jest to piłka nożna, jaka we Włoszech jest eksponowana, ale myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że mamy kibiców z Polski, mamy kibiców z Zawiercia, którzy tam są i słychać je i oni również tutaj mają pewien wpływ. Więcej bym na pewno oczekiwał właśnie od organizacyjnej takiej historii włoskiej, ale być może sam finał, czy też walka w ten dzień finałowy będzie miała też dodatkowe jakby elementy. Na meczu Włochów na pewno będą kibice.
0: No właśnie, a tym przedsmakiem finałowego spotkania będzie starcie o miejsce trzecie. Zirat zmierzy się z PGE Projektem. Kto w tym przypadku ma większe szanse na zwycięstwo?
1: Znaczy, serce mówi, że drużyna PGE Projekt Warszawa. Natomiast rozsądek i też ten czynnik, o którym pan wspomniał, mianowicie dyspozycja dnia albo też motywacja, z jaką będą te zespoły podchodzić do tego meczu. Wiemy, jakie w tym sezonie miała perturbacje drużyna PGE Projekt w naszej lidze, gdzie trzeba było, dokonano zmiany trenerów, gdzie była kontuzja, gdzie trzeba było ustawiać zawodnika mniej doświadczonego na pozycję atakującego, bo Linus Weber, który był ustawiany na pozycję szóstkową w szóstce i jako ten podstawowy atakujący, Bartosz Bednosz, który złapał kontuzję, mówiąc tak brzydko, i w związku z tym nie będzie występował, i tam w jego miejsce mniej doświadczony, bo nie mówię, że jakiś młodzieniec, ale mniej doświadczony zawodnik, który też nie jesteśmy pewni, jak on szczególnie ci dwaj zawodnicy, czyli Gomułka i Firszty, jak oni się zaprezentują na tle drużyny tureckiej. No i z drugiej strony, jak Turcy podejdą do tego meczu. Wierzę głęboko, że to jest dzień, w którym mogą być dwa zwycięstwa dla Polaków, ale rozsądek mi mówi, że jeżeli bym miał wybierać z tych dwóch zespołów, to bardziej z tych dwóch meczów, to bardziej większe szanse mają na zwycięstwo siatkarze Zawiercia niż Warszawa z Iratem Ankarą.
0: Oczywiście jednym z zawodników tureckiego składu jest Tomasz Fornal. Jak jego obecność może wpłynąć na wynik meczu o trzecie miejsce? I pytanie, czy jest to taki gracz rzeczywiście, na którego barkach może spoczywać ta odpowiedzialność? Być może nawet w kontekście przechylenia szali na jedną ze stron, w tym wypadku oczywiście na stronę turecką.
1: Ja bardzo wysoko oceniam Tomka Fornala i pod wieloma względami. Świetne warunki fizyczne jak na tą pozycję, ponad 2 metry wzrostu, świetne wyszkolenie techniczne. W związku z tym ten gracz na pewno ma bardzo wiele atutów, które są potrzebne w drużynie i na pewno one mają znaczenie. Natomiast liderem w drużynie, takim pierwszym podstawowym graczem, wokół tego, którego się tworzy gra, jest niewątpliwie Nimir Abdelaziz. To jest Holender grający na pozycji atakującego. On w meczu przeciwko Zawierciu nie pograł sobie zbyt wiele, ponieważ siatkarze z Zawiercia potrafili znaleźć na niego rozwiązanie. Trudno liczyć na to, że Nimir Abdelaziz będzie grał 2 mecze z rzędu gorzej. W związku z tym tutaj w drużynie Ankary bardziej liczy się ta ofensywna strona, czyli Nimir Abdelaziz. Natomiast fachowcy, eksperci, oceniając drużynę, patrzą pod kątem właśnie takiej defensywnej, ale również technicznej, łączącej zespół. Więc Fornal jest takim graczem. To oczywiście też Trevor Klewno, Francuz, który oni obydwaj tworzą taką parę, która daje gwarancję zarówno technicznego elementu defensywnego, ale również ofensywnego.
0: To jeszcze na koniec słówko o ogólnej kondycji polskiej siatkówki klubowej. Jaką pozycję obecnie zajmują nasze kluby w światowych rozgrywkach? Czy może być lepiej? No bo my oczywiście na papierze widzimy półfinał, mecz o trzecie miejsce, finał. No to brzmi naprawdę znakomicie. Gdyby przełożyć to na okoliczności piłkarskie, no to myślę, że bylibyśmy w siódmym niebie.
1: Cieszmy się to, co mamy w ogóle w piłkarskim świecie naszym, który jest, ale niewątpliwie siatkówka nasza klubowa i reprezentacyjna, ale tutaj już mówimy o klubowej, na pewno ma wysoką markę, bo jeżeli dwie drużyny grają w czwórce najlepszych zespołów w Europie, to pokazuje, że ta wartość nasza jest. Oczywiście nie w każdych meczach będziemy zwycięzcami, ale niewątpliwie jest to wartość i to powtarzalna, bo z poprzedniego roku również mieliśmy finał z udziałem naszej drużyny. No mamy, jest to siła, jest to niewątpliwie nasza wartość i obecność dwóch zespołów dodatkowo też podkreśla to, jakie znaczenie ma i jaką pozycję siatkówka polska klubowa ma w Europie. Ja mogę się cieszyć i myślę, że to jest naprawdę powód do satysfakcji, ale zawsze ta satysfakcja jest na tym poziomie zadowolona wtedy, kiedy mamy medale, a szczególnie ten najszerszego kursu ze złota.
0: No to trzymamy kciuki za wyniki i oczywiście za wielkie siatkarskie emocje. Były trener kadry narodowej i oczywiście były znakomity siatkarz, pan Ireneusz Mazur, był razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

0: Słuchacie popołudniowego, niedzielnego programu w radiu RMF24. Nie dla reklam solariów i tak dla antyreklamy. Brytyjscy parlamentarzyści proponują radykalny krok. Chcą umieszczać w punktach usługowych drastyczne zdjęcia osób, u których rozwinął się rak skóry. Na łączach jest z nami nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan. Dzień dobry, Bogdanie. Powiedz, skąd wziął się ten pomysł?
1: Najmocniejszym argumentem autorów raportu są twarde dane medyczne. Otóż kompleksowe badania wykonane przez onkologów przy wsparciu organizacji charytatywnych ustaliły, że korzystanie z solarium przed 35 rokiem życia zwiększa ryzyko czerniaka aż o 60%. To rzuca zupełnie nowe światło na problem ochrony młodzieży. Skóra młodych ludzi jest znacznie bardziej podatna na uszkodzenia DNA pod wpływem promieni ultrafioletowych, a skumulowana dawka promieniowania z wczesnej młodości może stać się bombą z opóźnionym zapłonem. Parlamentarzyści podkreślają, że nie jest to już tylko kwestia wyboru stylu życia, ale ochrony zdrowia publicznego przed epidemią nowotworów, którym można zapobiec.
0: Bogdanie, zatem co proponują politycy?
1: Brytyjscy parlamentarzyści proponują radykalny krok, mianowicie wprowadzenie na witrynach i w punktach usługowych, czyli w solariach, bardzo szokujących fotografii, które dotychczas kojarzyliśmy głównie z opakowaniem paczek papierosów. Mają one przedstawiać skutki nowotworów skóry w ich najbardziej agresywnych stadiach. Psychologia stojąca za tym pomysłem jest bardzo prosta. Skoro klient przychodzi do solarium po atrakcyjny wygląd, powinien zobaczyć, że ceną za chwilową opaleniznę może być trwałe i przerażające uszkodzenie ciała. Takie wzbudzenie lęku przed rakiem miałoby stać się najskuteczniejszą barierą psychologiczną powstrzymującą młodych ludzi przed korzystaniem z solariów.
0: Ale czy państwo powinno mieć prawo do całkowitego zakazu usług, czy może można by zacząć bardziej łagodnie?
1: Raport zwraca uwagę na pewien paradoks, którego zazwyczaj nie dostrzegamy. Mianowicie dorośli, choć teoretycznie odpowiedzialni, często wykazują się rażącym brakiem wiedzy na temat ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym. Edukacja miałaby być fundamentem zmian, ale parlamentarzyści zerkają też w stronę bardziej radykalnych rozwiązań z innych części świata. Mianowicie czerpią przykłady z Brazylii i Australii. To kraje o ogromnym nasłonecznieniu i one już dawno uznały solaria za zbyt niebezpieczne i całkowicie zakazały ich komercyjnego użytkowania. To pokazuje, że Europa dopiero zaczyna drogę, którą inni już przeszli w imię ratowania życia.
0: Nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy, a ja dodam jeszcze jedną ciekawostkę. Pierwsze solarium powstało w Niemczech w latach 70.

you wait for me. And I feel a spirit moving me again.

0: Niedzielne popołudnie z radiem RMF24, w którym pora na najnowszy odcinek podcastu Co u nich słychać. Tym razem spotkałem się z absolutną legendą polskiego sportu, dwukrotnym medalistą Igrzysk Olimpijskich w skoku wzwyż, Jackiem Wszołą. W tym roku mija 50 lat od złotego medalu zdobytego w Montrealu, a jak sobie radzi z upływającym czasem nasz gość? Posłuchajmy.
1: 70 lat to nie przelewki. Jeżeli oglądają mnie 20-latkowie, na pewno nie wiedzą w ogóle, o czym mówię. 30-latkowie jeszcze też nie. Dopiero 40-50-latkowie zaczynają wierzyć, że coś takiego jak starość będzie ich dotyczyła. To się wiąże z takimi rzeczami, o których wcześniej nigdy nie myślałem, że będę się zastanawiał, czy coś mogę, czy czegoś nie mogę, czy w ogóle jest to celowe, a jak mój organizm na to zareaguje, ile będę po tym wypoczywał i tak dalej, i tak dalej. To jest żenujące wręcz. No ale oczywiście nieuchronne.

0: czy ze zniczem. Otóż nie. Do takiego biegania facet, który dobiega 70, co grozi mi w grudniu nieuchronnie, no, nic nie jest wiadome, ale zakładajmy, że tak się stanie, nie może od tak sobie przetruchtać nawet pół okrążenia stadionu, żeby później stanąć w odpowiedniej pozycji, zrobić to, czego się od niego oczekuje, nie wiem, pomachać flagą, czy zapalić znicz na stadionie przy okazji jakiegoś eventu sportowego, przeważnie dla młodzieży. Młodzieży i to i tak nie obchodzi, odnoszę wrażenie, albo przynajmniej w ogromnej większości nie obchodzi. Natomiast trener Iggy Świątek, kierowany obowiązkiem i dobrze pojętym warsztatem szkoleniowym.
1: Ale panie Jacku, który? Bo ostatnio pani Iga zmieniała.
0: Ostatni trener.
1: Okay, dobra.
0: Wychodzi na kort. Pozorem są i nie wiem, czy sprowokowany. W każdym razie pojawia się na korcie w takim show typu poganiamy z Igą Świątek na małe kara. Mhm. I zrywa Achillesa. Ja do tego zmierzam, że wysiłek banalny może przerodzić się w jakiś tam problem większy, mniejszy. Myślę, że postawili go na nogi, zrobili dobrą robotę, mówiąc językiem prezydenta największego mocarstwa świata, nasi lekarze, i wszystko będzie okej. Okay. A jeśli nie? Przez taką głupotę, nieprzygotowanie, ja nie chcę się rozwodzić, bo to jest cały wykład, dlaczego starsi ludzie albo przynajmniej tacy, którzy większość młodzieńczych lat spędzili aktywnie na stadionie, nie powinni podejmować aktywności fizycznej, do której ani nie są przygotowani, a od czasu, kiedy byli aktywni, minął jakiś dłuższy okres czasu. Koniec, kropka.
1: A kiedy pan robi sobie po latach ten bilans, ile zdrowia zabrał ten wyczynowy sport uprawiany przez lata? No bo to były i kontuzje, i przypadki zdarzające się i z kolanami, i z kręgosłupem, i tak dalej. No tego była cała masa. Ja przepraszam, że my tak gorzko rozpoczynamy tę rozmowę. Już za chwilę przejdziemy do...
0: To jest surowa prawda.
1: No niestety chyba tak.
0: Chyba tak. Otóż, no niestety, prawda też jest taka, że zabiera. Sport coś daje, ale i zabiera. A daje niewielu. Więc czy jest... sens uprawiać sport? No jest sens uprawiać sport.
1: No właśnie,
0: sport. Absolutnie to... tak. Tylko czy koniecznie wyczynowy, czy koniecznie trzeba pazurami trzymać się tego, jeśli nie idzie jeden sezon, drugi sezon, nie robimy postępu? Duży znak zapytania. Ja prawdopodobnie skłaniałbym się ku temu, żeby zwolnić, nie gonić, tak, a uprawiać sport w formie zaawansowanej rekreacji, może tak?
1: Ale panie Jacku, czy ten sport właśnie nie polega na tym, żeby się doprowadzać do granicy, żeby wręcz przekraczać te granice, jeżeli chcemy...
0: Zostawmy to zawodowcom.
1: Okej.
0: Zostawmy to dzieciakom, takim dzieciakiem ja byłem w pewnym momencie ja zaryzykowałem o wiele więcej, nie tylko zdrowie, ale też na przykład wykształcenie. Pomyślałem sobie, co ja tu robię na tych wykładach o godzinie 11, kiedy powinienem trening robić. Co ja robię na kolejnych ćwiczeniach na uniwersytecie o godzinie 1, kiedy powinienem jeść obiad, bo o 4 mam trening, z którego już no niestety nie mogę zrezygnować. Takich pytań zaczęło się pojawiać za dużo i powiedziałem, dobra, prawdopodobnie na naukę nigdy nie jest za późno.
1: Oczywiście.
0: Więc postawmy na sport i okazało się, że chyba to było dobre posunięcie.
2: To była znakomita decyzja Jacka Wszoły, bohatera najnowszego odcinka podcastu Co u nich słychać. Do tego spotkania wrócimy po godzinie 15 w radiu RMF24. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Donald Trump zmienia front wobec Pekinu? Szuka kompromisu? Czy wygrał pragmatyzm i kto przekonał do tego amerykańskiego prezydenta?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.

0: Coraz bliżej godzina 15, pora na fakty RMF FM. Michał Zieliński.
1: Dzień dobry, kłaniam się. Atak tysiąca dronów. Zaczynamy od największego od ponad roku nalotu ukraińskich dronów na Rosję. Potem sport, połączymy się z Turynem, gdzie wkrótce zacznie się mecz o trzecie miejsce siatkarskiej Ligi Mistrzów i sprawdzimy, co się dzieje na stadionach Ekstraklasy. Zapadlisko w Będzinie zniknęło. Dlaczego? Zapraszam na fakty o 15. Setki ukraińskich dronów w ataku na cele w Rosji. Armia Ukrainy podaje, że wśród trafionych celów są dwie stacje wodociągów oraz rafineria w aglomeracji moskiewskiej, a także fabryka półprzewodników używanych przy produkcji broni. Rosyjskie władze podają, że w wyniku tych ataków zginęły 4 osoby, w tym obywatel Indii, i że użyto około 1000 bezzałogowców. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiadał taki atak, który ma być odpowiedzią na podobny zmasowany nalot dronowy Rosji na Ukrainę. Za niespełna 2 godziny w Inalpi Arenie w Turynie początek meczu o brązowy medal siatkarskiej Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa zagra z Ziratem Ankara. W stolicy Piemontu jest nasz specjalny wysłannik na turniej finałowy Ligi Mistrzów, Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM. Wojtku, kto będzie faworytem w tym meczu o brąz?
2: Zespół z Turcji, którego zawodnikiem jest Tomasz Fornal. Na tej drużynie będzie też większa presja, zaznacza rozgrywający projektu Jan Firlej.
3: Jest to pierwszy raz dla naszego klubu Final Four Ligi Mistrzów. Zdobyliśmy 2 lata temu Puchar Challenge, także powoli uważam, że ten klub się rozwija, wchodzi cały czas krok do przodu.
2: Zespół z Warszawy chce jednak do brązowego medalu plus ligi dołożyć jeszcze brąz Ligi Mistrzów. O 20.30 zaś mecz o złoto, a Luron CMC Warta Zawiercie zagra z Perugią. Z Turynu Wojciech Marczyk.
1: W Katowicach zaczął się kolejny mecz przedostatniej kolejki Ekstraklasy. GKS podejmuje Jagiellonię Białystok. Jest 12 minuta meczu. Od drugiej prowadzą katowiczanie. Wygrana gospodarzy dałaby im szansę na grę w europejskich pucharach. Wcześniej Piast Gliwice przegrał z Rakowem Częstochowa 1-3, a wieczorem walcząca o utrzymanie w Ekstraklasie Lechia Gdańsk zagra z Legią Warszawa.
4: Popołudniowe fakty w RMF FM.
1: Zniknęło wielkie zapadlisko w Będzinie w Śląskiem. Spółka restrukturyzacji kopalń informuje, że zasypała wyrwę przy ulicy Świerkowej. Z nami w faktach Anna Kropaczek. Aniu, no to zapadlisko powstało prawie 2 miesiące temu.
5: Tak, 22 marca ziemia zapadła się na prywatnej posesji. Powstała ogromna wyrwa, która pochłonęła fragment ogrodu, drogi oraz płotu. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Spółka restrukturyzacji kopalń następnego dnia w porozumieniu z Ministerstwem Energii podjęła decyzję o naprawie szkody. Właściciele działki jednak nie zgodzili się na prace budowlane. Kluczowa była decyzja administracyjna starosty będzińskiego. SRK dostała zgodę na czasowe zajęcie nieruchomości. W ciągu 12 godzin zapadlisko zostało zasypane, a ruch na ulicy Świerkowej przywrócony. Na jutro zaplanowano odbiór robót.
1: Największe w Wielkopolsce letnisko, czyli Skorzęcin, jest na finiszu przygotowań do turystycznego sezonu. W letnie weekendy pojawia się tam nawet kilkadziesiąt tysięcy turystów. Jakie atrakcje w tym roku będą czekać na odwiedzających?
6: Porządkujemy Skorzęcin, ustawiamy boiska do piłki siatkowej, dbamy o to, aby cała reszta ruszyła pełną parą na wakacje. W tym roku całkiem inny pomysł na spędzanie czasu na plaży. Od czwartku do niedzieli to jest weekend w Skorzęcinie co tydzień. Wakacje, naprzemiennie kino na plaży, które w ubiegłym roku mimo deszczu cieszyło się ogromnym powodzeniem. Tydzień później po kinie na plaży zapraszamy dzieciaki do lotu w kosmos w Skorzęcinie, czyli będziemy mieć na plaży planetarium.
1: A zachęcała Małgorzata Gradziuk, koordynatorka ośrodka wypoczynkowego w wielkopolskim Skorzęcinie.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Niedzielne popołudnie z radiem RMF 24. Już za chwilę wrócimy do tematu przyszłości amerykańskich żołnierzy w Polsce. W popołudniowym programie wybierzemy się także do największego wielkopolskiego letniska, do ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: To jest radio RMF 24. Od kilku dni tematem numer jeden w naszym kraju są doniesienia amerykańskich mediów o wstrzymaniu relokacji wojsk Stanów Zjednoczonych do Polski. W tej sprawie głosy zabierali już najważniejsi politycy, a wciąż trudno jednoznacznie powiedzieć, czy zagrożona jest obecność żołnierzy USA w naszym kraju. Zatem spróbujmy podsumować te ostatnie wypowiedzi i komunikaty w mediach społecznościowych, a pomoże nam w tym nasz reporter Michał Radkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, przynajmniej postaram się pomóc.
0: No to właśnie, Michale, o co tym razem spierają się politycy?
1: No właśnie, oni się spierają o to, o co tak naprawdę chodzi. Czy ci amerykańscy żołnierze tutaj w Polsce dalej będą stacjonować, a jeśli będą stacjonować, to czy w takiej samej liczbie, czy jednak w zmniejszonej. I od kilku dni rzeczywiście mamy taki, no, dość duży, powiedziałbym, chaos komunikacyjny w tej sprawie. Przypomnę, tak trochę, żeby uporządkować to, co wiemy. Najpierw to było gdzieś tak w połowie tego tygodnia, amerykańskie media donosiły o tym, że liczba sił amerykańskich w naszym kraju zostanie zmniejszona. Reuters podawał, powołując się na anonimowych amerykańskich urzędników, że Pentagon takie plany rotacyjnego przemieszczania około 4000 żołnierzy amerykańskich do Polski planuje anulować. Z kolei stacja CNN informowała, że ta decyzja miała być częścią działań, które już Amerykanie od jakiegoś czasu zapowiadają, że zmierzają do tego, by ograniczyć po prostu liczbę swoich wojsk w Europie. Słyszeliśmy o tym, że Amerykanie chcą wycofać swoich żołnierzy i z Niemiec, i z Włoch, i z Hiszpanii. No i właśnie tutaj pojawiły się takie niejednoznaczne opinie, czy chodzi w związku z tym o to, że w związku ze zmniejszeniem liczby amerykańskich żołnierzy w Europie również Polska będzie miała mniej tych żołnierzy, czy może ci żołnierze wycofywani właśnie z Niemiec, Włoch czy Hiszpanii mają trafić do nas. Wtedy oznaczałoby to po prostu reorganizację wojsk. I takie też było tłumaczenie bodaj w czwartek wicepremiera i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, który zaprzeczał doniesieniom tych amerykańskich mediów, że dojdzie do redukcji. On mówił bardziej o właśnie tej reorganizacji, że to Waszyngton planuje właśnie reorganizować swoje wojska na naszym kontynencie, nie tylko tu w Polsce, a w Polsce, deklarował Władysław Kosiniak-Kamysz, ma zostać utrzymana ta sama liczba żołnierzy, którzy teraz tutaj u nas stacjonują, ba, powiedział, że nawet ta liczba żołnierzy może się zwiększyć. Tak z czwartku przechodzimy do piątku, wtedy głos zabrał premier Donald Tusk, no i ocenił, że zmiany, które proponują Amerykanie, mają charakter jedynie logistyczny i nie wpłyną na bezpieczeństwo Polski, a w ogóle to wszystko jest pod kontrolą, więc obywatele mają się nie martwić. Natomiast wczoraj, mówimy już o sobocie, szef BBN podał taką informację w serwisie X, że w piątek doszło do spotkania w Pałacu Prezydenckim, o tym się w ogóle wcześniej nie mówiło. To było spotkanie Karola Nawrockiego z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. No i tam panowie mieli rozmawiać o obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Padło tam też zdanie, które w tym wpisie na X się zamieścił szef BBN-u, że prezydent oczekuje współpracy wszystkich ośrodków władzy w zwiększaniu obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Konkluzji z tego spotkania pana prezydenta i szefa MON nie znamy. Natomiast słyszę teraz od polityków i z jednej i z drugiej strony, że dobrze, że takie spotkanie się odbyło w Pałacu Prezydenckim. Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości przekonywał dzisiaj, że ważne jest, by mówić w tej sprawie jednym głosem.
2: W takich sprawach bezpieczeństwo narodowe Polski, a zwłaszcza bezpieczeństwo militarne, sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, wszystkie organy władzy państwowej powinny współpracować i bardzo dobrze, że prezydent zaprosił szefa MON-u. Prezydent jest zwierzchnikiem, ale wykonującym swoje zwierzchnictwo za pośrednictwem ministra obrony narodowej, że w spotkaniu uczestniczył pierwszy żołnierz Rzeczypospolitej, czyli generał Kukuła i nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Bo w sytuacji, kiedy pojawiają się jakieś wątpliwości co do tego, czy armia amerykańska będzie silniej czy słabiej obecna na terenie Polski, to musimy po prostu działać razem.
1: No właśnie, trzeba działać razem. Warto to podkreślać, bo w naszej polskiej polityce rzadko się kiedy tak dzieje, gdzie mały i duży pałac ze sobą współpracują. A tutaj proszę, kolejny dowód na to, że jednak tak się dzieje, to informacja, że i Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, a więc ten ośrodek bliski Pałacowi Prezydenckiego i Ministerstwo Obrony Narodowej jednym głosem mówią o tym, że wojska amerykańskie w Polsce pozostają. A więc tutaj przynajmniej wydawałoby się, że te źródła pochodzące z Pałacu Prezydenckiego, który jednak ma bliższe relacje z Donaldem Trumpem i z administracją amerykańską mogą świadczyć o tym, że być może jednak te wstępne doniesienia amerykańskich mediów nie były prawdziwe. To jeszcze przytoczę dwa cytaty. BBN w serwisie X podał, że medialne doniesienia o ograniczeniu wojsk USA w Europie nie dotyczą Polski. Nie dotyczą. To ważne. No i zdawałoby się, że podobnie też napisał wczoraj w tym samym serwisie szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, bo napisał on, że nie została podjęta żadna decyzja o zmniejszeniu zaangażowania Amerykanów w Polsce, co miało być potwierdzone w Pentagonie. No i to samo dzisiaj też usłyszałem od Aleksandry Gajewskiej z Koalicji Obywatelskiej.
3: Relacje ze Stanami Zjednoczonymi są stabilne i gwarancje, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, również. Natomiast jeśli chodzi o szczegóły tych wszystkich rozwiązań, to zarówno premier, jak i minister obrony, który pełni funkcję wicepremiera, będzie o tym mówił. Ja ze strony swojej, czyli przedstawiciela Ministerstwa Rodziny, mogę powiedzieć, że bardzo szkodliwe jest nakręcanie spekulacji, jakoby poczucie bezpieczeństwa polskich rodzin było zagrożone. Naszym wspólnym interesie, polską racją stanu jest to, żeby bezpieczeństwo w Polsce było jak na najwyższym poziomie i żeby stacjonowały tu wojska amerykańskie w możliwie jak największej liczbie.
1: Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, ale też wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. No ten temat, tak jak w tym tygodniu był wiodącym, myślę, że w przyszłym również będzie, bo ta sprawa na pewno będzie tematem spotkania w najbliższą środę w Warszawie. Władysław Kosiniak-Kamysz spotyka się z najwyższym rangą amerykańskim wojskowym, generałem Danem Kainem. Wcześniej szef sztabu generalnego, generał Wiesław Kukuła, ma się spotkać z dowódcą wojsk amerykańskich w Europie, generałem Aleksusem Grynkiewiczem. No i jeszcze w najbliższych dniach do Waszyngtonu wybierają się wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski, a zatem ten tydzień powinien nam już chyba, mam taką nadzieję, przynieść jednoznaczne informacje, czy ta obecność wojsk amerykańskich w Polsce w najbliższym czasie zostanie zredukowana, czy nie.
0: Sporo się dzieje i z pewnością sporo dziać się będzie, a te dotychczasowe informacje zebrał dla Radia RMF24 Michał Radkowski. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękujemy.

0: Radiu RMF 24 wybierzmy się teraz do największego wielkopolskiego letniska, przez które w ciągu jednego weekendu w sezonie przewija się nawet 30 tysięcy turystów. Ośrodek wypoczynkowy w Skorzęcinie przygotowuje się do wakacji. Trwają remonty i szykowanie nowych atrakcji na sezon letni. O tych nowościach opowiedziała nam Małgorzata Gradziuk, koordynatorka ośrodka wypoczynkowego w wielkopolskim Skorzęcinie.
1: Zaczęliśmy majówką, pogoda wtedy dopisała, frekwencja i ilość turystów na plaży była dokładnie taka jak latem przy najwyższych temperaturach. Pływały po wodzie łódki, pływały rowerki, pływały kajaki. Ludzie bawili się na plaży. Wszystkie restauracje były na terenie Skorzęcina otwarte. W tej chwili czekamy na sezon, szykujemy się już do czerwca. Porządkujemy Skorzęcin, ustawiamy boiska do piłki siatkowej. Dbamy o to, aby cała reszta ruszyła pełną parą na wakacje. W tym roku całkiem inny pomysł na spędzanie czasu na plaży. Aktywny, rodzinny wypoczynek, to jest kierunek ośrodka wypoczynkowego naszego. Od czwartku do niedzieli to jest weekend w Skorzęcinie, co tydzień w wakacje. Naprzemiennie kino na plaży, które w ubiegłym roku mimo deszczu cieszyło się ogromnym powodzeniem. Tydzień później po kinie na plaży zapraszamy dzieciaki do lotu w kosmos w Skorzęcinie, czyli będziemy mieć na plaży planetarium.
0: Mówiła Małgorzata Gradziuk, koordynatorka ośrodka wypoczynkowego w wielkopolskim Skorzęcinie. O tym, co w tym rejonie ma powstać, opowiedział nam również burmistrz gminy i miasta Witkowo, Krzysztof Szoszorek.
2: Taka strefa relaksu na plaży, leżaki, dodatkowo jeszcze będą takie, pojawią się na plaży miejsca stacjonowania ratowników wodnych, takie wiatki podniesione będą na około 1,5-2 metry, więc będzie lepsza widoczność, zarówno ratownik będzie miał lepszą widoczność na turystów, na ludzi korzystających z akwenu, a też będzie bardziej zauważalny i też gdzieś tam będzie się to wkomponowywać w całą tutaj jakby otoczkę tej plaży.
3: Wspomniał Pan już o tym, ale chciałbym rozwinąć tę myśl. Woda wróci, będzie większy poziom w jeziorze?
2: Ja nie przewiduję inaczej. Musi wrócić. Mamy też gdzieś wyliczenia hydrologów, wręcz powiem tak, zapewnienia, że jeżeli faktycznie tutaj będą opady i będziemy działać tak jak działamy do tej pory ze Stowarzyszeniem Powickiego Parku Krajobrazowego odnośnie zalewania wyrobiska pokopalnianego Jóźwin 2B, to ta woda powinna powrócić w przeciągu 10 lat, może to być nawet poziom około metra.
3: Skąd te braki, gdybyśmy mieli tym słuchaczom, którzy nie wiedzą, nie są w temacie, wyjaśnić pokrótce, skąd problem jeziora tutaj w Skorzęcinie?
2: Po pierwsze, to też jest właśnie tak jak już wspomniałem, problem tej odkrywki kopalnianej Jóźwin 2B, która znajduje się w okolicach Kleczewa. To jest taka depresja, która ściąga nam tą wodę z pobliskich jezior, bo to nie jest tylko bolączka naszego jeziora, ale też jeziora Powickiego i wszystkich jezior, które są z Powickim Parku Krajobrazowym, ale też nie ukrywamy, że tutaj oddziaływanie ma susza, zmniejszona ilość tych opadów. I to tak wszystko się łączy.
0: Mówił Krzysztof Szoszorek, burmistrz Witkowa, a rozmawiał z nim nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Tu Radio RMF 24. Mamy dla Was jeszcze więcej informacji i oczywiście znakomitą muzykę. Bądźcie z nami.

0: weekend z radiem RMF 24 i spotkanie z Jackiem Wszołą w najnowszym odcinku podcastu Co u nich słychać. Wracamy do magicznego roku 1976, kiedy to Jacek Wszoła zdobywał złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. Nasz gość w wieku kilkunastu lat osiąga absolutny sportowy szczyt. I pojawia się pytanie, jak odnaleźć motywację do dalszej pracy? Gdzie jej szukać? Posłuchajmy.
1: Jesteśmy na etapie Igrzysk Olimpijskich zakończonych rekordem olimpijskim, złotym medalem. Więc słusznie, no ale trzeba było czegoś poszukać, tak? Mam 19 lat, poszedłem na prawo, na uniwersytet i mogłem na tym prawie studiować. Decydowałem inaczej. To inaczej to znaczyło wyznaczenie sobie następnego celu. Ja się bardzo szybko połapałem, jak ciężko jest pogodzić dwie trudne rzeczy. Mimo młodego wieku, a w tym wieku wszystko jest, umysł jest chłonny, organizm fizycznie reaguje bardzo spontanicznie i żywiołowo na każdy element treningu i tak dalej, więc rozwój powinien następować, powiedzmy, ta linia rozwoju powinna się wypłaszczać i ona się wypłaszczała, ale istniała. Zmierzam do tego, że tym wyznaczonym celem było zdobycie drugiego złotego medalu i to nie... bo nie było w historii takiego skoczka, który by obojętnie, czy dwa starty olimpijskie z rzędu, czy w kilku zebrał dwa medale, nie było. Do dzisiaj nie ma. Nieuchronnie zbliżamy się do nazwiska Wesik, ale to nie jest hasło
2: To nie jest motyw przewodni, nie. Tak.
1: Ale nie życie zweryfikowało, tak. Ale to postanowienie... Po drodze oczywiście są zawody typu Mistrzostwa Europy, które odbywały się co 4 lata. Nie tak jak dzisiaj co 2. Gdzieś tam majaczyła wizja Mistrzostw Świata, która się zmaterializowała jako impreza w 83 roku dopiero. Więc życie sportowe i te wszystkie imprezy kluczowe odbywały się... Nie tak dużo tego było. Nie było takiego nacisku. Ja trochę z przerażeniem, ale też ze zdziwieniem patrzę na te możliwości, które drzemią w zawodnikach. Jakoś nie widzę siebie, ale być może życie w dzisiejszych czasach i dzisiejszy sposób przygotowania i fizjoterapia na takim poziomie, jaki mamy na świecie, umożliwiałaby funkcjonowanie w takim zakresie jak dzisiaj, to się odbywa w lekkiej atletyce. Kończy się sezon halowy, zaczyna się sezon na powietrzu. To są nie miesiące, to są tygodnie, gdzie zawodnicy, nie oczekujemy od nich wielkich wyników, ale ta gotowość do stanięcia w szranki rywalizacji jest zadziwiająca. Prawdopodobnie każdy by mógł sprostać takim wymaganiom, gdyby się znalazł w takich czasach jak dzisiaj. Wtedy szło to takim rytmem, w jakim szło i koniec, kropka.
2: Zanim, panie Jacku, przejdziemy do Moskwy, no to jeszcze chciałbym się zatrzymać przy pańskiej konstrukcji psychicznej. Właśnie w tamtym momencie, myślę tutaj oczywiście o Montrealu. Jest pan młody, jest pan przystojny, jest pan niebywale wręcz popularny, no bo 1,5 miliarda ludzi oglądało ten skok, oglądały te zawody, które były, jeśli mnie informacje nie mylą, jako ostatnie przy okazji Igrzysk Olimpijskich w Montrealu.
1: Ostatnie lekkoatletyczne.
2: Tak jest. Można zwariować. Może ten syfon z wodą sodową się odbezpieczyć i tak zestawiając to trochę z czasami aktualnymi, wydaje mi się, że my często też chronimy takich zawodników, którzy są młodzi, którzy często jadą na imprezę. My mówimy, że oni jadą po naukę, jadą po doświadczenie. Być może także i usprawiedliwiamy bardzo często wyniki słabsze.
1: Pan to jechał... jest najbardziej irytujący
2: moment. Do tego za chwilę wrócimy. Tak. Ale pan jechał i mówił otwarcie, no tak, no jadę po złoto. Pytanie, jak to udźwignąć mentalnie? Bo pomocy psychologa chyba nie było.
1: Nie było. A szkoda. Niektórym by się na pewno przydało. Ale na pocieszenie, ten syfon, on się szybko wysyczy. Bo jak naciśniemy spust, to leci woda razem z gazem. A pod koniec pojemności tego syfonu już jest sama woda. No tak. I gazu nie ma. Więc nawet jak komuś coś tam zasyczało, to w pewnym momencie dochodził do wniosku, kurde, było tak fajnie, wróćmy do tego. Ja z przyjemnością patrzę na Igę Świątek, o której mówiliśmy w kontekście jej trenera. Z przyjemnością się patrzy, jak to, z czego słynęła Iga, co przynosiło jej fenomenalne rezultaty. Niskim kosztem. Nie widać wysiłku.
2: Z pozoru być może.
1: Na tym polega sport. Jeżeli ktoś się napnie i chce na siłę, to traci bezcenną w jej dyscyplinie sportu, jaką jest, jakim tenis jest, precyzję. Zamierzamy ublokować piłkę blisko linii, żeby była trudniejsza do sięgnięcia przez przeciwniczkę czy przeciwnika. Jak się napniemy, mniejsze szanse. W każdym sporcie luz jest bardzo potrzebny. I no może w szachach, jak się napniemy, to nie ma efektu złego, jeżeli umysł jest otwarty.
2: Lotny, szybki.
1: Lotny i szybki. Naprawdę są pewne zasady, które są wspólne przy każdej dyscyplinie i konkurencji sportowej. Lekkoatletyka jest taką dyscypliną, że spięcie mięśni nie doprowadza do niczego dobrego.
0: Wielki mistrz Jacek Wszoła w radiu RMF24 i podcaście Co u nich słychać. Po godzinie 16 wrócimy do roku 1980 i do Igrzysk Olimpijskich w Moskwie.

Radiu RMF24 mamy informacje sprzed chwili. 4 osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch, poinformowały dzisiaj lokalne władze. Cytowany przez agencję ANSA burmistrz miejscowości Gianni Gargano podał, że 2 z 4 rannych osób już opuściły szpital. Dodał, że dziś odwiedził on dom polskiej rodziny, by przekazać jej wyrazy wsparcia. Rannych i lekarzy odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Szefowa rządu w związku ze zdarzeniem odwołała zaplanowaną na dzisiaj wizytę na Cyprze. Wcześniej, także dziś, rzecznik Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie, Maciej Wewiór, informował, że wśród poszkodowanych w Modenie jest obywatelka Polski. Sprawcą ataku w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Gdy został schwytany przez grupę mężczyzn, zranił nożem jednego z nich. Osoby te przekazały napastnika w ręce policji. Tu radio RMF24. Jeszcze więcej informacji w faktach RMF FM. Punktualnie o 16:00.

0: chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
1: Dynamika tej sprawy jest niepokojąca w tym momencie. Chcielibyśmy, żeby to się wyjaśniło w jakiś sposób. Rzeczywiście Donald Trump zapowiadał, że będzie redukcja wojsk amerykańskich w kilku krajach. Nie wymieniał Polski, ale przy okazji tego, co się w tej chwili dzieje, jest niepokojące.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.

0: Godzina 16, coraz bliżej. Czas na fakty RMF FM. Michał Zieliński.
1: Cała polska rodzina wśród rannych w Modenie. Takie są najnowsze informacje o wczorajszej tragedii we Włoszech. Mężczyzna, który został w piątek zatrzymany przez policję w związku z fałszywymi alarmami, zwolniony z aresztu. Mazurskie pogotowie, ochotnicze pogotowie ratunkowe udostępnia dostęp do swoich stacji pogodowych. Cała polska rodzina jest wśród rannych w Modenie. Według wcześniejszej informacji, leżąca w szpitalu w ciężkim stanie 53-letnia kobieta jest Polką, a teraz lokalne władze dodają, że trzy kolejne osoby to członkowie polskiej rodziny z miasteczka Castelfranco Emilia, położonego między Modeną i Bolonią. Pochodzący z Maroka 31-latek Salim El Kudri wczoraj wieczorem w centrum miasta wjechał w ludzi rozpędzonym samochodem. Jak mówi minister obrony Włoch Guido Crosetto, najpewniej miało to związek z jednostkowym przypadkiem, sferą psychiki, a nie z innego rodzaju motywacjami. Według mediów El Kudri 4 lata temu leczył schizoidalne zaburzenie osobowości. 53-latek, który w piątek wieczorem został zatrzymany przez policję w związku z fałszywymi alarmami, został zwolniony z aresztu. Śledczy uznali bowiem, że doszło do nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych tego mężczyzny oraz dostępu do jego poczty elektronicznej. Teraz 53-latek ma status pokrzywdzonego. Z tymi informacjami Magdalena Greiner.
2: Dzień dobry.
1: Śledczy nie potwierdzili bezpośredniego i świadomego udziału w rozsyłaniu fałszywych wiadomości przez 53-latka?
2: Według informacji przekazanych przez policję, 53-latek od początku współpracował z funkcjonariuszami i deklarował chęć pomocy w wyjaśnieniu sprawy. Statusem pokrzywdzonych zostaną objęte też dwie inne osoby, które padły ofiarą podszywania się i wykorzystania ich danych przez sprawców. Teraz stołeczni policjanci, specjaliści od cyberprzestępczości, Centralne Biuro Śledcze Policji i prokuratura pracują nad ustaleniem i zatrzymaniem osób odpowiedzialnych za organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów. Część wątków prowadzi za granicę. Badany jest też możliwy udział tak zwanego wątku wschodniego. Materiały wskazują na to, że mogło dojść do działań na szeroką skalę. Priorytetem wszystkich prowadzonych czynności pozostaje ochrona życia i zdrowia obywateli, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ustalenie i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za wywołanie fałszywych alarmów destabilizujących pracę służb i instytucji państwowych. Czytamy w oświadczeniu Komendy Stołecznej Policji.
3: Fakty z nadjezior w RMF FM.
1: Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe udostępnia dostęp do swoich stacji pogodowych za darmo. Dzięki temu każdy może sprawdzić, jakie są warunki do żeglowania na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.
4: Kolejne narzędzie dla żeglarzy i tych wszystkich, którzy zamierzają pływać po szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Stacje pogodowe, a dokładnie 5 stacji pogodowych zamontowaliśmy na naszych stacjach ratowniczych MOPR-u. Na tych stacjach możecie Państwo sprawdzić aktualne warunki pogodowe, jak również prognozę na najbliższe dni. Niebawem już 6. stacja na jeziorze Śniardwy. Takie wartości jak temperatura wody, temperatura powietrza, aktualny kierunek i siła wiatru. To wszystko za pośrednictwem naszych mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama, a już niebawem przez naszą stronę www.mopr.com.pl.
1: Mówi szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Jarosław Sroka. Za niespełna 3 tygodnie czeka nas długi czerwcowy weekend. Według danych wakacje.pl na te dni jest o 26% więcej rezerwacji niż przed rokiem. Już za chwilę opowie o tym w Radiu RMF24 gość Jakuba Śliwińskiego, Marzena German z tego portalu. W naszej informacyjnej stacji posłuchajcie, wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając włącz radio RMF24. Na koniec odnotujmy jeszcze, że w trwającym meczu Ekstraklasy Jagiellonia prowadzi teraz w Katowicach z GKS-em 2-1.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Niedziela z radiem RMF 24. Za nami majówka, a przed nami kolejny długi, tym razem czerwcowy weekend. O urlopowych planach Polaków porozmawiamy już za chwilę z Marzeną German z portalu wakacje.pl. W tej godzinie wrócimy także do spotkania z Jackiem Wszołą. Kuba Śliwiński, Radio RMF 24. Gramy dalej!

0: To jest niedzielny, popołudniowy program w radiu RMF24. Długi weekend Bożego Ciała wyrasta w tym roku na najgorętszy przedwakacyjny termin wyjazdowy. Z danych portalu wakacje.pl wynika, że liczba rezerwacji obejmujących tak zwaną czerwcówkę jest o 26% wyższa niż rok wcześniej. Najczęściej wybierane są Turcja, Grecja i Egipt, ale dodatnią dynamikę rok do roku notują wszystkie kierunki z pierwszej dziesiątki. Jak zwraca uwagę portal, kto jeszcze planuje wyjazd, powinien się spieszyć, bo w najpopularniejszych hotelach wybór szybko się kurczy. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pani Marzena German z portalu wakacje.pl. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Marzeno, co jest powodem tak dużego wzrostu rezerwacji na czerwcówkę w tym roku?
1: Z pewnością to, że mamy korzystny układ dni w kalendarzu. Oczywiście wiadomo, że czerwcówka zawsze tak nam się układa, ale w porównaniu z majówką ona wypada w tym roku o wiele korzystniej, no bo majówka miała właściwie tylko jeden dzień wolny i to spowodowało, że część osób, które rozważają czy rozważały wyjazd na długi weekend w okresie przedwakacyjnym, prawdopodobnie z większą chęcią decydowały się właśnie na wyjazd w czerwcu po to, żeby wykorzystać te wolne dni. No jednak wiele firm z pewnością w piątek nie będzie pracowało tak czy inaczej, więc łatwiej jest też ten wyjazd zaplanować.
0: A jakie są te najpopularniejsze kierunki wyjazdów na czerwcowy długi weekend w tym roku? Ja wspominałem o Turcji, wspominałem o Grecji, Egipcie. Pytanie, czy rzeczywiście tak jest? No i dlaczego to są właśnie te najpopularniejsze kierunki i gdybyśmy mogli jeszcze dokoptować, dorzucić inne destynacje podróżnicze, które są właśnie popularne?
1: Tak jak pan wspomniał, właśnie Turcja, Grecja, Egipt to są te kierunki, które właściwie co roku pojawiają się w pierwszej trójce najczęściej wybieranych miejsc w okresie wakacyjnym czy przedwakacyjnym w tym sezonie letnim, który w turystyce rozpoczyna się z początkiem maja, czy nawet z końcówką kwietnia, a kończy się w październiku. No i jest to związane z tym, że mamy tam bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Mamy tam fajne hotele, które mają bogatą infrastrukturę zarówno dla osób podróżujących z dziećmi, jak i dla osób podróżujących samotnie, czy po prostu w parach, ale takie osoby, które na przykład chciałyby skorzystać też z oferty spa, czy po prostu odpocząć przy basenie, czy przy morzu. W tym czasie w tych krajach pogoda jest już też gwarantowana. Ale z drugiej strony nie ma aż takich upałów, z jakimi mamy do czynienia w środku lata, więc jeżeli ktoś chce na przykład pozwiedzać, to są to jednak miejsca bardzo ciekawe do zwiedzania, a nie tylko do takiego biernego wypoczynku, to rzeczywiście ten wybór w okresie czerwca jest na pewno bardzo dobry. No i tak jak pan wspomniał, oczywiście są też kraje, które rosną na znaczeniu w turystyce zorganizowanej i tutaj widzimy tę dosyć dużą dynamikę przy Hiszpanii, czy przy Włoszech, czy przy Malcie, ale także bardzo chętnie wyjeżdżamy na przykład do Tunezji, również takie kierunki jak Albania czy Malta cieszą się, czy Bułgaria cieszą się dużym zainteresowaniem. Myślę, że jest to też związane z tym, że coraz więcej osób docenia fakt, że wyjeżdżając z biurem podróży można skorzystać z ochrony czy z tych gwarancji, które biura podróży dają, do których są zobligowane ustawą o imprezach turystycznych, co oznacza, że gdyby jakikolwiek element z tego wyjazdu nie mógł się odbyć, bo na przykład byłyby odwołane loty, wówczas biuro podróży musi przejąć odpowiedzialność za nas i za realizację tego programu, więc albo będzie proponowało jakiś inny lot, no a jeżeli klient nie zaakceptuje zmiany, to wówczas zwraca pieniądze. I właśnie te kierunki, które do tej pory utożsamialiśmy może bardziej z takimi wyjazdami indywidualnymi, czy na przykład też z wyjazdami po prostu własnym samochodem, tak jak do Włoch się wybieraliśmy, to teraz coraz więcej klientów takie kierunki również wybiera z biurami właśnie po to, żeby mieć wszystko zaplanowane, zabezpieczone, a też korzystają z tej wygody, no bo poza tym, że przylecą na miejsce, no to mają też zagwarantowany na przykład transfer do hotelu. Godziny wylotów czasami są wymagające, może tak to ujmijmy, i wówczas no, o wiele łatwiej wsiąść do autokaru, który na nas czeka na lotnisku, niż zamawiać taksówkę, czy organizować sobie w jakiś inny sposób dojazd do hotelu.
0: Pani Marzeno, a ten najbardziej nieoczywisty kierunek? Wspomniała pani o Albanii, wspomniała pani o Malcie. Jeszcze coś innego jest? Czy raczej na tych byśmy się skupili, jeżeli mówimy o tych nieoczywistościach urlopowych?
1: Ja bym może nawet nie tyle powiedziała, że to są nieoczywistości, bo to są takie kraje, które w ofercie biur podróży są od dawna, tylko to, że tam są tak duże wzrosty, to może być takim nowum w tym okresie, no i w tym roku, ale i też w okresie czerwcówki. Widać, że odkrywamy miejsca, do których wcześniej z różnych względów nie wyjeżdżaliśmy, bo osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z taką turystyką zorganizowaną, czy po prostu z wyjazdami, zazwyczaj koncentrują się na tych najbardziej popularnych, no ale z czasem, w momencie, kiedy mają już zaliczone te perełki, powiedzmy, czy te najpopularniejsze kierunki, zaczynają też wybierać takie mniej oczywiste. Na pewno bardzo fajną dynamikę możemy zaobserwować przy Albanii. Nie jest to może tylko polska domena, polska w rozumieniu Polski jako rynku źródłowego, bo o tym mówią również inne rynki, więc jeżeli ktoś jeszcze nie był, a planuje, to na pewno jest to też dobry moment, żeby jeszcze przed takim wielkim boomem turystycznym się tam wybrać, bo z czasem pewnie ceny będą też szły w górę. Natomiast Albania jest krajem, który inwestuje w turystykę, przyciąga inwestycje też zagraniczne. Wiele sieci hotelowych tam otwiera swoje obiekty. Ta infrastruktura turystyczna jest dostosowywana do potrzeb turystów właśnie przygotowanych i czy przyzwyczajonych do wyższego standardu, więc tutaj na pewno to jest coś, co od właściwie 2 czy 3 sezonów jest obserwowane, wzmożone zainteresowanie tym kierunkiem, ale też Polacy bardzo chętnie wyjeżdżają na Maltę. Te kierunki, o których mówię, też rosną na popularności, no oczywiście z uwagi na ich atrakcyjność turystyczną, to jest oczywiste, ale także dlatego, że zwiększa się dostępność tych kierunków. To nie jest też tak, że tylko z głównych lotnisk możemy tam polecieć, ale także z lotnisk regionalnych, a więc im większa jest dostępność, tym łatwiej też podjąć decyzję o tym, żeby w takie miejsce się wybrać. I Polacy z takich opcji coraz chętniej korzystają.
0: Pani Marzeno, mamy 17 dzień maja do czerwcówki. No coraz mniej czasu pozostaje, więc pojawia się to pytanie, jakie rady ma pani dla osób, które jeszcze nie zarezerwowały wyjazdu, ale planują to zrobić w najbliższym czasie. Pytanie, czy już wszystko jest pobukowane, czy może jednak jeszcze uda nam się wyłapać jakąś ciekawą ofertę?
1: Im dłużej będziemy zwlekać, tym trudniej będzie taką ofertę znaleźć, to na pewno, więc nie zwlekajmy. To jest też, tutaj rozmawialiśmy trochę o trendach w kontekście kierunków, ale też takim trendem, który notujemy w branży turystycznej od kilku sezonów, to większa gotowość Polaków do tego, żeby rezerwować z dużym wyprzedzeniem, a więc im wcześniej coś kupujemy, tym ten wybór mamy większy i łatwiej znaleźć ofertę, która będzie nam odpowiadała i pod względem jakości, i pod względem ceny. Także jeżeli ktoś faktycznie chciałby jeszcze na czerwcówkę się wybrać, to nie powinien zwlekać z decyzją i z rezerwacją, bo te miejsca się rzeczywiście kurczą. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast jeżeli ktoś będzie zwlekał do ostatniej chwili, to raczej powinien nastawić się na to, że jakąś ofertę być może znajdzie, ale pod warunkiem, że nie będzie miał wymagań konkretnych co do kierunku, czy do hotelu, czy do miejsca wylotu, czy konkretnego dnia wylotu, bo zawsze oferta last minute na rynku się pojawia, natomiast jest to oferta, która już w tej chwili nie powinna być kojarzona z niższą ceną, ale z dużą elastycznością. Ona jest skierowana właśnie do osób, którym nie do końca zależy na tym, żeby być w danym miejscu. Czyli jeżeli po prostu mamy taki pomysł, że chcemy spędzić czerwcówkę gdzieś na plaży nad Morzem Śródziemnym, to coś znajdziemy. Ale czy to będzie Hiszpania, czy to będzie Turcja, czy to będzie Grecja, no to się okaże, jaka będzie dostępność. Więc jeżeli mamy konkretny plan, nie czekamy. Jeżeli zupełnie nie planujemy, tylko wiemy, że w tym terminie, no to prawdopodobnie jakąś ofertę w ostatniej chwili też znajdziemy.
0: To na koniec. Pani czerwcówkę spędza w Grecji, w Turcji, w Egipcie, czy może jednak w pracy?
1: No właśnie, trochę w pracy niestety. Tak, tutaj dużo różnych wyjazdów innych po drodze jest, więc tym razem ta czerwcówka nie do końca u mnie będzie związana tylko i wyłącznie z wypoczynkiem, ale może powiem tak, na majówkę byłam w Hiszpanii, więc jeżeli ktoś chciałby na przykład do Andaluzji się wybrać, to oczywiście polecam, ale jeżeli ktoś chciałby pojechać tak, żeby odpocząć, niekoniecznie zwiedzać, ale skorzystać z fajnej oferty spa, czy po prostu z fajnych hoteli, z dobrą infrastrukturą, to na pewno i Egipt, i Turcja się tutaj sprawdzą, a przy Turcji jeszcze zaleta jest taka, że nie musimy mieć paszportu, podróżujemy tam z Polski na dowodzie osobistym. Oczywiście ten dowód musi być ważny przynajmniej pół roku od daty powrotu z Turcji, takie są przepisy, ale dla osób, które się zastanawiają właśnie nad takim kierunkiem, a mają tutaj dywagacje związane z dokumentami, które muszą posiadać, to jeszcze taka podpowiedź, że do Turcji polecimy po prostu na dowodzie osobistym.
0: I za tę podpowiedź bardzo dziękujemy. Razem z nami w Radiu RMF 24 była pani Marzena German z portalu wakacje.pl. Wielka przyjemność. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.

Radiu RMF24 mamy jeszcze więcej informacji. Siły ukraińskie przeprowadziły ataki na rafinerię w Moskwie oraz lotnisko wojskowe na okupowanym przez Rosję Krymie, poinformowała dzisiaj Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Jak podała SBU, zacytuję, w obwodzie moskiewskim trafione zostały zakłady Angstrem, które dostarczają półprzewodniki dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego i są objęte sankcjami USA. Moskiewska rafineria ropy naftowej, stacja przepompowywania ropy naftowej Sonieczno-Gorska oraz stacja przepompowywania ropy naftowej Wołodarskoje. W komunikacie przekazano, że z kolei na Krymie trafiono w obiekty infrastruktury i środki obrony przeciwlotniczej lotniska Belbek, a także w wieżę kontroli lotów oraz hangar. I znów zacytuję. Takie operacje specjalne SBU mają kluczowe znaczenie dla osłabienia potencjału wojennego Rosji, trafienia w przedsiębiorstwa kompleksu wojskowo-przemysłowego, infrastrukturę wojskową oraz logistykę naftową ograniczają możliwości przeciwnika do kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie, oświadczył szef SBU Jewgeni Chmara. Przedstawiciele władz rosyjskich poinformowali dziś, że w atakach dronów na obwód moskiewski zginęły 4 osoby, a 12 zostało rannych. Według rosyjskiego resortu obrony zestrzelono ponad 550 bezzałogowców.

0: Niedziela z Radiem RMF 24 i nasza niespodzianka w postaci spotkania z wybitnym Jackiem Wszołą. To oczywiście w ramach podcastu Co u nich słychać. Z Montrealu przenosimy się na Igrzyska Olimpijskie w Moskwie, gdzie w 1980 roku nasz gość zdobywa srebrny medal. Posłuchajmy, jak wspomina tamto wydarzenie Jacek Wszoła. Od razu zaznaczam, wyjaśniam, w tej opowieści pojawia się postać Dwighta Jonesa, który był jednym ze sportowych rywali naszego gościa.
1: Posłużę się przykładem Stonesa, bo on był w podobnej sytuacji. Jak zdobywał brązowy medal 4 lata wcześniej w Monachium, był młodym zawodnikiem, który wchodził na arenę międzynarodową. Rok później na tym samym stadionie już pobił rekord świata. Stamtąd przyjechał do Warszawy. To fantastyczna historia też jest.
2: Panowie się przyjaźniliście zresztą.
1: Tak. 4 lata później on już był rekordzistą świata 2:30 jako pierwszy człowiek, 31, po igrzyskach 32. I przyjeżdża, pada deszcz i ktoś go ogrywa, to byłem ja, wynikiem 6 cm niższym. Okej, pobił rekord olimpijski, ale nie zdewastował sceny. Wesik, jak odbierał mi wszelkie nadzieje na realizację mojego celu numer jeden całego czterolecia, nie dość, że zabrał rekord olimpijski, to jeszcze rekord świata i to mój. Dzielony wspólnie z Dietmarem Mecklenburgiem, ale nie jest istotne.
2: Czy w sposób legalny, panie Jacku, że wejdę w słowo?
1: No więc okazało się po wielu latach oficjalnie, że nie, a nieoficjalnie ja wiedziałem, że wcale nie będzie łatwo z obozem ludzi z krajów za żelaznej kurtyny, wtedy się mówiło, jadąc na zachód, ale tam, no, ten obóz socjalistyczny. Wszyscy poczuli jakąś gorączkę przygotowań w oparciu o niedozwolone środki. Oficjalnie było powiedziane gdzieś tam, tego nie mogę potwierdzić i podeprzeć się żadnym oficjalnym źródłem. Jedynym źródłem mojej wiedzy na ten temat jest nieżyjący profesor Sowiński, czyli to nie jest żadne źródło, bo nie można tego potwierdzić. To jest tak językiem mediów mówię trochę, ale bardzo ważny powód mam. On był członkiem Komisji Medycznej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Więc ważna funkcja.
2: No tak.
1: Mówi Jacek, oni wszyscy będą nakoksowani, bo nie ma żadnej kontroli. Ja mówię, profesorze, na igrzyskach nie ma kontroli? Ja miałem na igrzyskach w Montrealu dwie kontrole. Po eliminacjach i po finale.
2: Losowa, czy wszyscy byli brani pod uwagę?
1: Losowo. Medaliści obowiązkowo, a po eliminacjach losowo. No tak, próbki są pobierane, ale nie są badane. Jak i tam w tej rzece Moskwa, płynącej przez miasto Moskwa, było stężenie anabolików, to ja tylko mogę takie ryby następnego sezonu ku uciesze wędkarzy się pojawiły. No, grubo było podobno. Niestety Rosjanie zwyciężyli oczywiście bezapelacyjnie w klasyfikacji medalowej, demolując całą stawkę we wszystkich dyscyplinach sportu, to ewidentnie, ale też wyniki bułgarskie, wyniki rumuńskie, NRD.
2: A siedzi to w panu do dzisiaj? I pytanie, czy nie przyszła nawet przez moment taka myśl w tym roku 1980, a że może ja także powinienem zagrać nie do końca legalnie, a może ja także powinienem nagiąć reguły w imię
1: tak,
2: tego,
1: ale
2: żeby mieć to drugie złoto.
1: W realiach PRL-u różne rzeczy się odbywały. Jeżeli ktoś nie wie, to może poszperać w źródłach, a ja powiem w tej chwili, czego ma szukać. Cały aparat państwowy był zaprzęgnięty, żeby sportowcy NRD byli przygotowani na te igrzyska. To są pytania, które trzeba zadać sztucznej inteligencji, żeby się dowiedzieć, jak to się odbyło. To mówię do państwa. Natomiast taka jest prawda. Aparat państwowy. Anaboliki zawsze były prymitywnym środkiem treningowym.
2: Na skróty.
1: I takie pozostały. nieprawdopodobnie niezbadane do dzisiaj, chociaż powoli wychodzą na światło dzienne różne dziwności związane z długotrwałym, takim obszernym programem, jakiemu poddani byli, czy chcieli, czy nie chcieli sportowcy NRD. Bo było tak, że nie chcieli, ale wtedy wypadali z kadry. A jak wypadniesz z kadry, to nigdzie nie pojedziesz i będziesz jeździł tym swoim Wartburgiem do ustanej śmierci. Tak to wyglądało, niestety. Przez wiele lat, okazuje się, nie tylko na igrzyskach. Więc zmierzając do celu, bo ja jestem straszny gadu, a to mi nie przeszło z wiekiem. Może i dobrze. Aparat państwowy zaprzęgnięty do tego mógł udźwignąć taki program. Przygotowujemy, przecież mówimy o setkach sportowców. Nie o pięciu, czy w przypadku skoków zwyż, trzech reprezentantach NRD. Nie. Bierzemy pod uwagę 20 osób. Z tego trzech przeżyje i pojedzie.
0: Kuriozalne okoliczności Igrzysk Olimpijskich w Moskwie, o których opowiadał Jacek Wszoła w podcaście Co u nich słychać. Do tego spotkania jeszcze wrócimy w naszym popołudniowym programie. Bądźcie z nami, bądźcie blisko.

0: 24. Połowa maja to szczyt sezonu komunijnego. Czy w tym roku jest duże zainteresowanie przyjęciami w lokalach i jakie są koszty takiej imprezy, sprawdzała nasza reporterka Anna Pałamar. Aniu, czy restauratorzy przyjmują dużo rezerwacji?
1: W Szczecinie restauratorzy mówią raczej o spadku zainteresowania przyjęciami komunijnymi. Jak mówił mi pan Łukasz z jednej z restauracji na szczecińskich Pomorzanach, maj był zawsze miesiącem, w którym w lokalu odbywały się wyłącznie komunie. Teraz zaczyna się to zmieniać.
2: Na pewno jest zauważalny spadek pod względem ilości, wielkości tych komunii. Jest dużo, dużo mniej komunii w niedzielę, więcej jest w sobotę. Średnio są to przyjęcia na około 20 do 30 osób. Na pewno się zmieniło, to zauważyliśmy, że patrząc z perspektywy poprzednich lat, nigdy w maju nie organizowaliśmy innych przyjęć czy rezerwacji, nie przyjmowaliśmy na restauracji. W tym roku jest to troszeczkę zmienione. Miesza się to. Organizujemy też i chrzciny i też restauracyjnie pracujemy w niektóre dni, ponieważ nie ma stricte komunii w tych dniach.
1: Jeżeli ktoś decyduje się jednak na organizację takiego przyjęcia, to oczekuje usługi od początku do końca. Pana Łukasza pytałam również o upodobania klientów i o to, czy coś się w tej kwestii zmienia na przestrzeni lat.
2: Ktoś już organizuje te przyjęcia w restauracji, stawia na tą jakość, na tą otoczkę, żeby to wszystko było przygotowane na takim najwyższym poziomie, żeby scedować to na restaurację, żeby kompleksowa usługa była od A do Z, czyli od samego wejścia, od dekoracji, poprzez też menu, zamówienie tortu czy zamówienie dodatków, jakiś typu dekoracje florystyczne, to już wszystko goście raczej cedują na restaurację. Przyjęcia komunijne utrzymują się w takim standardzie tradycyjnym. Ciężko jest w menu komunijnym wpleść jakieś dania bardziej wyszukane, goście bardziej szukają tradycyjnych potraw, trzymają się jakichś standardów już wieloletnich, czyli słynny rosół musi się pojawić na każdej komunii.
1: W tym sezonie, aby wyprawić przyjęcie z okazji pierwszej komunii świętej w restauracji, trzeba liczyć się z wydatkiem około 300 zł za osobę.
0: Anna Pałamar w radiu RMF24, bardzo dziękujemy. A już za chwilę fakty o godzinie 17:00. W nich m.in. meldunek z Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie.

0: się Krzysztof Urbaniak, witam na wykładzie otwartym. A w tym tygodniu do rozmowy zaprosiłem doktora habilitowanego nauk medycznych Jakuba Antczaka, specjalistę neurologa, którego zapytam, czy niebieskie światło spędza nam sen z powiek?
1: Wykład otwarty w radiu RMF24. Już dziś po 18:00.
0: Uwaga, tego nie będzie na kolokwium, ale i tak warto wiedzieć.
1: Wszystkie odcinki znajdziesz na rmfon.pl i innych platformach podcastowych.
2: Godzina 17, coraz bliżej, czas na fakty RMF FM. Ma je dla Was Michał Zieliński.
3: Duży korek w rejonie Będzina po wypadku na Krajowej 86. Potem w faktach sport. Piłkarze Jagiellonii zapewnili sobie grę w europejskich pucharach, a reprezentacja piłkarzy ręcznych udział w Mistrzostwach Świata. W Turynie siatkarze z Warszawy zaczynają mecz o trzecie miejsce w Lidze Mistrzów. A na koniec ucieczka tygrysa z prywatnej hodowli w pobliżu Lipska. Ponadkilometrowej długości korek powstał na krajowej drodze numer 86 na wysokości Będzina, na jezdni wiodącej na południe w kierunku Sosnowca i dalej Katowic. W zdarzeniu dwóch samochodów ranne zostały dwie osoby. Jeden z pasów jest zablokowany. Polscy piłkarze ręczni jadą na Mistrzostwa Świata. W rewanżu w Olsztynie zremisowali z Austrią 30-30 i utrzymali skromną, jednobramkową przewagę z pierwszego meczu. W faktach teraz nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziewiszek.
4: Dzień dobry,
3: Czarku.
4: Witam.
3: No to nie był łatwy bój Polaków.
4: Zdecydowanie nie, bo w pierwszej połowie przegrywali nawet już 5 trafieniami, ale odrobili straty, a do zwycięstwa poprowadził ich zdobywca 7 bramek Piotr Jędraszczyk. Sukces na miarę możliwości, można powiedzieć. Trzeba docenić, bo choć do wyników kadry Wenty oczywiście daleko, to nie byliśmy faworytem tego dwumeczu.
3: To zajrzymy jeszcze na boiska ekstraklasy. GKS Katowice zremisował ostatecznie z Jagiellonią Białystok 2-2.
4: Tak jest.
3: Jak wygląda teraz tabela?
4: Przed ostatnią kolejką Jagiellonia straciła drugie miejsce na rzecz Górnika Zabrze, a wicemistrzostwo daje przepustkę do eliminacji Ligi Mistrzów. Teraz obie drużyny mają po 53 punkty, ale Górnik ma lepszy bilans bezpośrednich meczów. Nadziei na wicemistrzostwo nie traci jeszcze Raków. Czwarte miejsce, 52 punkty, a po zwycięstwie z Piastem 3-1. Piąta jest Gieksa, ma 49 punktów i na ten moment to piąte miejsce to eliminacja Ligi Konferencji. O 17:30 jeszcze spotkanie Lechii Gdańsk z Legią Warszawa.
3: W Inalpi Arenie w Turynie rozpoczyna się mecz o brązowy medal siatkarski Ligi Mistrzów. PGE Projekt Warszawa gra z Ziratem Ankara. O 20:30 wielki finał między Aluronem CMC Wartą Zawiercia a Perugią. Na trybunach niezwykła współpraca polskich kibiców z Zawiercia i ze stolicy.
5: Przychodzicie wcześniej, żeby jednak trochę wspomóc kolegów z Warszawy.
6: Tak, tak samo jak wczoraj też byliśmy przed 17:00 i będziemy walczyć.
5: Jakaś taka sztama na trybunach tu się zrobiła.
7: Proste, polscy kibice są zawsze razem.
5: Ma projekt szansę ograć Zirat?
8: Jak zagrają lepiej niż wczoraj, to dadzą radę.
5: Da wasz klub radę dzisiaj w starciu z tą Perugią?
9: No oczywiście.
6: Damy radę.
5: Głośno trzeba będzie dzisiaj być na tej hali, żeby tą Perugię przekrzyczeć.
6: Oj, będzie, bo wczoraj było ich sporo, dzisiaj pewnie będzie jeszcze więcej, ale może damy radę.
5: Perugia ciężka będzie do ugryzienia, ale...
10: Jak zatrzymamy Bentarę, to myślę, że damy radę.
3: Z kibicami rozmawiał nasz specjalny wysłannik do Turynu, Wojciech Marczek, z którym połączymy się w kolejnych faktach. A teraz w faktach krakowska Tauron Arena. W niej już nie sportowe, lecz muzyczne emocje. Zaczyna się koncert Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Film z muzyką na żywo. To wszystko w ramach odbywającego się Festiwalu Muzyki Filmowej. Jak mówi koordynatorka koncertu Katarzyna Szczerbińska, kluczem do sukcesu jest odpowiednia synchronizacja muzyki i filmu.
11: W pewnym momencie się to znakomicie zlewa już z tym filmem i to nie chodzi o to, że ta muzyka ginie, tak? Za dźwiękami, za efektami dźwiękowymi, czy za ścieżkami dialogowymi. Ona po prostu znakomicie współgra i myślę, że to jest przede wszystkim duże wyzwanie zarówno dla dyrygenta, jak i orkiestry, żeby dobrać po prostu, jak i realizatora dźwięku, żeby dobrać ten poziom dźwięku, żeby zarówno ta orkiestra, której to jest koncert, była wyeksponowana, jak i żeby ludzie mieli po prostu komfort z oglądania też filmu.
3: Ten koncert kończy trwający od środy festiwal. Niemiecka policja zastrzeliła tygrysa, który uciekał z prywatnej hodowli w pobliżu Lipska. Według lokalnego dziennika Leipziger Volksstimme zwierzę należało do treserki zwierząt Carmen Zander, znanej jako królowa tygrysów. Wielki kot miał zranić opiekuna i uciec z posesji w Szkojdic w pobliżu lipskiego lotniska.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Niedzielne popołudnie z radiem RMF24. Już za chwilę przeniesiemy się do Cannes, gdzie trwa 79. Międzynarodowy Festiwal Filmowy. W tej godzinie będziemy także w Krakowie. Zakończył się remont zabytkowej Kossakówki. RMF24, Kuba Śliwiński, bądźcie z nami.

0: To jest popołudniowy program w radiu RMF24. Na 79. Międzynarodowym Festiwalu w Cannes kończy się właśnie światowa premiera dramatu Moulin o jednym z przywódców francuskiego ruchu oporu w czasie II wojny światowej. Według kaneńskich gości film ten może stać się jednym z faworytów tegorocznej rywalizacji o Złotą Palmę. Łączymy się z naszym korespondentem we Francji, Markiem Gładyszem. Witaj, Marku.
1: Witam serdecznie.
0: Marku, festiwal jest już na półmetku i oprócz rywalizacji o Złotą Palmę w Cannes pokazywanych jest również wiele filmów pozakonkursowych, które budzą podobno wiele zainteresowania.
1: Jak najbardziej. Najwięcej zainteresowania wzbudziła na razie światowa premiera francuskiego dramatu pod tytułem Opuszczony, opartego na prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce prawie 6 lat temu. Nauczyciel z jednej z podparyskich szkół, Samuel Paty, pokazał uczniom karykatury Mahometa w ramach lekcji o wolności słowa i został zamordowany przez islamskiego terrorystę. Ten ostatni zaatakował pedagoga na ulicy koło szkoły i odciął mu głowę. Twórcy tego filmu próbowali odtworzyć ostatnie dni przed tym atakiem, pokazując między innymi tchórzliwość części innych nauczycieli, którzy odmówili wyrażenia swojej solidarności z kolegą, który dostawał anonimowe pogróżki. Policja również zbagatelizowała zagrożenie, no i zakończyło się to tragedią.
0: Marku, czy wśród twórców, którzy uczestniczą w konkursie, są już faworyci?
1: Trzeba podkreślić, że gorąco przyjęty został przez dużą część festiwalowych gości najnowszy dramat Pawła Pawlikowskiego pod tytułem Ojczyzna, który wymieniany jest właśnie wśród faworytów do Złotej Palmy. Bardziej natomiast podzielił francuskich recenzentów film Historie równoległe sławnego irańskiego reżysera Asghara Farhadiego, który zainspirowany został dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego i którego producentami wykonawczymi byli Krzysztof Piesiewicz i Maciej Musiał. Przed nami jednak jeszcze wiele premier, między innymi pokaz najnowszego filmu sławnego Hiszpana Pedro Almodovara.
0: Aj, brzmi to wszystko niesamowicie. Francja i Marek Gładysz dla Radia RMF24. Bardzo dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: Jest niedzielne popołudnie, słuchacie radia RMF24. Ma to być miejsce wystaw i pracy twórczej. W Krakowie zakończył się remont zabytkowej Kossakówki. Za 13 milionów złotych willa została gruntownie odnowiona i stanie się miejscem kultury, mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa.
1: Simona Kossak fantastycznie się tutaj rozwijała, tu kilka pokoleń artystów wzrosło i chcielibyśmy trochę zachować tego charakteru, dlatego myślimy o tym, żeby było to nie tylko miejsce, gdzie jest wystawa, ale także miejsce, gdzie taką trochę metodą rezydencji, partycypacji będziemy oddawać sale w piwnicy, niektóre sale wybrane, które tutaj są, grupom artystycznym, którzy będą tutaj prezentować swoją twórczość, pracować, warsztatować. Chcielibyśmy, żeby to miejsce było nie tylko wystawą w rozumieniu statycznym, ale także, żeby było takim miejscem pulsującym. To znaczy dworek, wystawa, opowieść o Kossakach, ale jednocześnie życie, współczesne życie artystyczne. Niech się zderza z tą przeszłością.
0: Tłumaczy Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. A my przypomnijmy, Kossakówka to dawny dom słynnej rodziny Kossaków.
1: Na pewno mamy przed sobą dwa zadania, to znaczy po pierwsze musimy zachować tę funkcję domu. To musi pozostać domem, bo fenomen tego miejsca no to jest właśnie willa, willa w centrum miasta. Oczywiście ta willa musi być aranżowana w taki sposób, żeby opowiedziała historię Kossaków, ale z góry uznaliśmy, że to nie jest miejsce, gdzie będziemy w stanie zrealizować monumentalną wystawę o twórczości Kossaków. Ta willa nie jest monumentalna i do tego się po prostu nie nadaje. Zresztą zrobilibyśmy tej willi krzywdę. Dopowiem tylko, że pracujemy, ponieważ w przyszłym roku chcemy otworzyć Muzeum Krakowa. Owszem, wielką wystawę Kossaków, ale w Pałacu Krzysztofory, tam to się zmieści. Chcielibyśmy w przyszłym roku ta opowieść o Kossakach tu i opowieść o Kossakach w Krzysztoforach stworzyła jakieś jungtim.
0: Dodawał dyrektor Muzeum Krakowa Michał Niezabitowski. Uchwałą Rady Miasta to właśnie tej instytucji zostanie przekazany budynek. Pod koniec przyszłego roku zostanie tam urządzona wystawa poświęcona artystycznej rodzinie.

0: Niedzielne popołudnie z radiem RMF24, gdzie po raz ostatni dzisiaj wracamy do spotkania z wybitnym Jackiem Wszołą. W naszej rozmowie poruszyliśmy także temat Igrzysk Olimpijskich, które odbędą się w Los Angeles w 2028 roku. Co zrobić, żeby zainteresować tym wydarzeniem młodszych odbiorców? Posłuchajmy.
1: Pojęcie Igrzyska Olimpijskie wywołuje takie emocje, które dotyczą również internetu. To się przelewa przez te wszystkie Instagramy, Facebooki i tak dalej, więc śledzić jakieś wielkie wydarzenia nie jest żadnym problemem. Więc w jakiś sposób się dowiedzą, ale czy dowiedzą się tego, czego powinni się dowiedzieć? Czy będzie to określone tylko wartością, po pierwsze, śmieszności, po drugie, niezwykłości, bo jeżeli coś pokazujemy, to siłą rzeczy powinno być niezwykłe, bo właśnie pokazujemy. Nie wiem, czy to wystarczy, ale lekkoatletyka, to tempo, które dotyczy zawodników, też wpływa na to, że kariery powinny inaczej wyglądać. Na najwybitniejszych zawodnikach to nie odciska takiego piętna, ale to jest parę nazwisk. Ci ludzie idą zupełnie innym programem i przygotowań, i realizacji startów. Cyzelują te starty. Ja byłem dość silnym zawodnikiem, dość odpornym. Musimy powiedzieć o tym Los Angeles, bo tak mi się przypomniało. W ciągu 3 tygodni była taka okoliczność. Po Mistrzostwach Polski w Lublinie przyszedł ówczesny szef szkolenia i mówi: słuchajcie, Kozakiewicz, Ślusarski, Wszoła, Rapsztyn, Irena, przyjdźcie jutro do biura, dam wam paszporty i nie wracajcie, póki są zawody. I ja miałem w ciągu 21 dni chyba 17 czy 18 startów. Skakałem 2 dni z rzędu, 3 dni z rzędu. Jednego dnia miałem na przykład 2 starty. Gdyby te czasy dotyczyły mnie, te dzisiejsze, ja bym może startował 10, 12 razy w roku. Razem z halą może 15.
2: A tu jeszcze by diamentowa liga wpadła, jeszcze większe jakieś,
1: ale
2: profity.
1: Ale też nie musiałbym wszystkie, a zarabiałbym pewnie kilkadziesiąt razy więcej niż zarabiałem. Także takie czasy.
2: Takie czasy, a żałuje pan trochę, że te sukcesy przypadły na lata, no na lata trudne, na lata 70, na lata 80.
1: Ja żałuję innej rzeczy, że bardzo dużo energii szło w komin. Jesteśmy w studio poważnego medium niedaleko stadionu Legii Warszawa. Pomiędzy stadionem a studiem, biurem stacji jest Centralny Ośrodek Sportu. Ile ja tam się nasiedziałem, żeby wyciągnąć paszport. Słuchajcie, dzisiaj to jest tak jak z komedii Barei. Siedzę na ławeczce przed biurem paszportowym, takie drzwi żelazne, i wychodzi jakiś facet, nawet na mnie nie spojrzał. Wraca, trzasnął tymi drzwiami. Ja nie wiem, zapukać, a się obrazi, a co? Jeżeli by to podsumować, bardzo w jednym zdaniu, tyle energii, ile ja poświęciłem, żeby zrealizować plan wynikający z zaproszeń, jakie przychodziły do mojego związku lekkoatletycznego pod moim adresem. Prosimy bardzo, żeby Jacek Wszoła wystartował w Kolonii, gdzieś tam w Curychu, w Nicei, gdzieś tam. I związek oczywiście mi pomagał jak tylko mógł, ale wszystko zależało od tego faceta
2: jegomościa, tak,
1: za żelaznymi drzwiami, bo ja z tymi papierami siedziałem grzecznie i nie wiedziałem, co zrobić. A byłem już na przykład dwukrotnym medalistą olimpijskim, tak? Więc no takie czasy.
0: Weszliśmy od tematu nadchodzących Igrzysk Olimpijskich, a skończyliśmy na kolejnej, ważnej opowieści Jacka Wszoły. Serdecznie polecam najnowszy odcinek podcastu Co u nich słychać? Zarówno ten, jak i poprzednie są dostępne na kanale YouTube RMF24, na platformie RMF On oraz na wszystkich najważniejszych platformach podcastowych.

0: Tu radio RMF 24. Mamy jeszcze więcej informacji. We Francji zmarł Lazar, papillon spaniel, uważany za jednego z najstarszych psów na świecie. Miał 30 lat i 5 miesięcy. Informację o śmierci psa przekazała jego opiekunka Anne-Sophie Moyon, cytowana przez media i organizacje zajmujące się ochroną zwierząt. Według relacji opiekunki pies urodził się 4 grudnia 1995 roku i przez całe życie cieszył się dobrym zdrowiem. Jego wiek czynił go jednym z najstarszych znanych psów na świecie, choć nie został oficjalnie wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Większość życia Lazar spędził u tej samej właścicielki, aż do jej śmierci, kiedy został przekazany do schroniska. Na kilka tygodni przed śmiercią został przyjęty do kolejnej rodziny. Więcej o tym piszemy na naszym portalu rmf24.pl.
1: Radio RMF 24.
0: Kuba Śliwiński, bardzo dziękuję za wspólnie spędzoną część niedzielnego popołudnia. Za chwilę najnowsze fakty, a tuż po nich wykład otwarty, na który zapraszam w imieniu Krzysztofa Urbaniaka. W jego trakcie poznacie odpowiedź na pytanie, dlaczego niebieskie światło spędza nam sen z powiek. Zostańcie z radiem RMF24.

0: godzina 18 coraz bliżej. Zatem czas na fakty RMF FM. Michał Zieliński.
1: A te fakty zaczniemy od informacji drogowej. Duży korek na Zakopiance po wypadku w Mogilanach niedaleko Krakowa. Potem relacja z Turynu. Siatkarze PGE Projektu Warszawa grają tam o brąz Ligi Mistrzów. Sprawdzimy też wynik ostatniego dziś meczu Ekstraklasy. Lechia gra z Legią. Ponad 2,5-kilometrowy korek na Zakopiance między Myślenicami i Krakowem. Powodem jest wypadek. Dachowanie samochodu osobowego. Doszło do tego w Mogilanach. Jedna osoba została ranna w tym wypadku. Korek na jezdni wiodącej w kierunku Krakowa ciągnie się niemal do Głogoczowa, czyli do węzła z krajową drogą numer 52. Siatkarze PGE Projektu Warszawa grają o brązowy medal Ligi Mistrzów. Ich rywalem jest turecki Cirat Ankara z Tomaszem Fordalem w składzie. Pierwszy set wygrał zespół z Polski 25-20. Ten mecz w Inalpi Arenie śledzi nasz specjalny wysłannik Wojciech Marczyk, z którym tak teraz jest, się witam. Łączymy. Wojtku, jaki jest wynik w drugim secie?
2: No ta druga partia właśnie się zakończyła. Niestety na korzyść tureckiego zespołu 25-23 drużyna Tomasza Fornala wygrała tą partię. No grała o wiele lepiej niż w tej pierwszej, nie ma co ukrywać. No ale w końcówce, no mimo sporej przewagi tureckiego zespołu, projekt próbował walczyć, no ale to na nic się zdało. Ta pierwsza partia dobra w wykonaniu projektu, ale sporo w ogóle takiej brudnej siatkówki, takiego ubijania o blok. Te wymiany dosyć długie, no i też sporo takich przepychanek na siatce. Tak na razie wygląda ten zacięty mecz, w którym mamy remis 1-1 z Inalpi w arenie, z Inalpi Areny w Turynie. Wojciech Marczyk.
1: A teraz Gdańsk. Tam w ostatnim dzisiaj meczu Ekstraklasy Legia Warszawa prowadzi zajmującą miejsce w strefie spadkowej Lechią Gdańsk 1-0. Jest 32. minuta gry. Wcześniej w Katowicach GKS zremisował z Jagiellonią 2-2.
3: Polityka w faktach RMF FM.
1: Jeśli znów będzie weto, Karol Nawrocki popełni fatalny błąd. Ostrzegają rządzący po tym, jak Sejm uchwalił w piątek ustawę o rynku kryptoaktywów. Opozycja studzi emocje i krytykuje koalicję za to, że ta zgłasza ciągle ten sam projekt, zamiast uwzględniać prezydenckie poprawki. W faktach z nami teraz dziennikarz RMF FM Michał Radkowski. Michale,
4: jestem, witam.
1: Czego możemy się spodziewać?
4: Na pewno dużych emocji, o tym mówią politycy od prawa do lewa. Są też zgodni, że rynek kryptowalut trzeba uregulować. Na razie ustawa trafi do Senatu i tu wicemarszałek tej Izby, Magdalena Biejat z Lewicy, przypomina, że
5: Senat czasami też wprowadza poprawki.
4: Aczkolwiek, jak słyszę, nie należy się spodziewać, że pod uwagę zostaną wzięte te prezydenckie. Przypomnę, posłowie uwzględnili tylko jedną taką z 15.
5: To jest gest w stronę prezydenta. Jest tam poprawka pana prezydenta. Może powiedzieć, dobra, okej, doszliśmy do jakiegoś porozumienia i wreszcie podpisać tę ustawę i jeszcze może uda mu się wyjść z tego z twarzą.
4: W Prawie i Sprawiedliwości słyszę zarzut, że rządzący nie są otwarci na rozmowy z prezydentem.
6: Trochę mnie martwi to, że rząd się upiera przy rozwiązaniach zawetowanych przez prezydenta, a z prezydentem na temat rozwiązań akceptowalnych nie rozmawia.
4: Uważa Jarosław Sellin z PiS. Z Pałacu Prezydenckiego płyną głosy, że Karol Nawrocki znów zawetuje ustawę o rynku kryptoaktywów.
1: Ta relacja kończy fakty RMF FM o 18, a w kolejnych faktach m.in. o spotkaniu Polonii w Warszawie, a także mistrzów karate w Szczecinie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: RMF 24. Radio informacyjne.

0: To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Krzysztof Urbaniak, dzień dobry. W dobie wszechobecnych smartfonów, komputerów i telewizorów wiele osób nie wyobraża sobie wieczoru bez korzystania z urządzeń elektronicznych. Jednak wiele badań wskazuje, że światło emitowane przez ekrany, zwłaszcza to o niebieskiej barwie, może mieć bardzo istotny wpływ na jakość naszego snu. Jak dokładnie działa niebieskie światło na nasz organizm? Czy rzeczywiście powinniśmy unikać ekranów przed snem? Jakie są skutki długotrwałej ekspozycji na niebieskie światło? I czy istnieją skuteczne sposoby, żeby się przed nim chronić? O tym wszystkim porozmawiam dziś z naszym gościem, którym jest pan doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Antczak, neurolog, który zajmuje się medycyną snu z katedry i kliniki neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dzień dobry, panie doktorze, witamy.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie doktorze, bo ja tutaj tak mówię właśnie, że większość z nas przed snem nie wyobraża sobie, żeby tam nie zerknąć do smartfona, czy do tabletu, czy do jakiegoś innego urządzenia, które emituje to światło niebieskie. Pan doktor też tak ma przed snem? Czy pan odkłada to na bok?
1: Ja z reguły ku utrapieniu koleżanek i kolegów w pracy i znajomych używam telefonu klawiszowego.
0: Czyli ma pan spokój z tym światłem niebieskim. Panie doktorze, Czym jest niebieskie światło?
1: Tak dokładnie fizycznie to panu nie powiem. To jest światło o określonej długości fal, które są najkrótsze z całego widma, które nasz aparat widzenia, oczy, siatkówka i w końcu połączenia w mózgu i w końcu kora wzrokowa potrafi zarejestrować jako obraz. To spektrum zaczyna się światłem czerwonym, które ma najdłuższe fale i przez te wszystkie kolory, i światło niebieskie to jest to, które ma najkrótsze fale, a jeszcze dokładniej najkrótsze z najkrótszych to jest światło fioletowe, ale to się zalicza z tego co wiem w fizyce także do światła, do widma niebieskiego.
0: Panie doktorze, To skąd ta zła sława tego niebieskiego światła i w jaki sposób niebieskie światło oddziałuje na produkcję na przykład melatoniny?
1: Zacznijmy może od tego, o czym pan redaktor już wspomniał. Światło niebieskie oddziałuje na produkcję melatoniny najsilniej z całego widma rejestrowanego przez nasz mózg światła. Hamuje wydzielanie melatoniny i dlatego nasz zegar wewnętrzny, który ma swój własny rytm okołodobowy, indukuje wydzielanie melatoniny, a światło w tym światło niebieskie najbardziej jest właśnie tym takim czynnikiem, który najbardziej potrafi modyfikować pracę naszego zegara wewnętrznego. W ten sposób światło niebieskie pozbawia nas substancji, jednej z najważniejszych substancji, która indukuje nasz sen, uczucie senności, uczucie indukuje nasze zachowania, które prowadzą nas prowadzą nas do łóżka, do wyciszenia się wieczornego i w końcu do indukcji, do zapadnięcia w sen, do indukcji snu nocnego.
0: Panie doktorze, czy istnieją jakieś różnice we wrażliwości na to niebieskie światło, które, jak pan doktor mówił, hamuje nieco wydzielanie melatoniny, która indukuje u nas właśnie ten sen? Czy istnieją różnice w zależności od wieku albo od płci?
1: Od wieku na pewno bardzo znaczne. Światło niebieskie znacznie silniej wpływa na osoby młode, u których też takie wahania w produkcji melatoniny są znacznie silniejsze. Na kobiety też. Kobiety mają naturalnie, są bardziej podatne na bezsenność, więc efekt melatoniny też, efekt światła też może być u nich większy. Aczkolwiek to są badania, są trochę sprzeczne. Należy, to jest pewna taka taki rozdziew pomiędzy takimi badaniami stricte fizjologicznymi, a takimi powiedzmy takimi dotyczącymi praktyki codziennego życia. O co mi chodzi? O to mi chodzi, że dowiedziono, że to jest dowiedzione poprzez rejestrację polisomnografii, czyli takiego bardzo dokładnego badania snu w warunkach laboratoryjnych z rejestracją fal mózgowych, ruchów oczu, napięcia mięśniowego, tak, czynności serca i jeszcze wielu innych czynników, które, na podstawie którego po prostu możemy obiektywnie stwierdzić, kiedy dana osoba zapadła w sen, jak głęboko śpi, czy ma fazę REM, czy nie REM. Więc używając takiego dokładnego badania, zbadano obiektywnie, że niebieskie światło opóźnia sen nawet o godzinę. Co ciekawe, ekspozycja na niebieskie światło na dosyć krótko, na kilkanaście minut jedynie, powoduje spadek wydzielania melatoniny. Po kilkunastu minutach już ten poziom się normalizuje, ale efekt na sen jest dłuższy, czyli ekspozycja na światło może obiektywnie opóźnić o godzinę zaśnięcie i też zmniejszyć ilość snu wolnofalowego, który jest najbardziej regeneracyjny, przesunąć w czasie sen REM, który też ma swoją ważną funkcję w regeneracji naszego organizmu, naszego mózgu. Natomiast jeśli chodzi o badania takie praktyczne, w sensie, że subiektywnego odczucia, to tu już są trochę większe różnice, są badania. Część osób na przykład nie zauważa wcale negatywnego wpływu ekspozycji na niebieskie światło. Część osób wręcz zauważa poprawę snu, a na pewno poprawę funkcjonuje w ciągu dnia, że są mniej senne. Także to już też dowiedziono, że niekiedy światło, ekspozycja na silne światło, w tym niebieskie światło, może poprawić nastrój. Też na przykład bywa cały czas używana do leczenia depresji ta ekspozycja.
0: Czyli jakieś pozytywy też są tego niebieskiego światła.
1: Tak, na pewno. To nie jest taki prosty temat. Znaczy mówię, że jest pewna dysocjacja między takimi obiektywnymi badaniami, czyli wiadomo o ile, jak długo niebieskie światło zmniejsza wydzielanie melatoniny, jak bardzo jednak długo. Wiadomo, jak obiektywnie, jak jest jej wpływ na obiektywnie mierzony sen. Wiadomo też, że u osób starszych właśnie efekt na wydzielanie melatoniny jest mniejszy niż u osób młodych i tak samo też efekt na sen jest mniejszy, aczkolwiek właśnie jeśli spojrzymy tak praktycznie na praktyczne, subiektywne odczucia osób badanych, społeczeństwa, czy też określonych pacjentów, na przykład z bezsennością, to już to jest pewien rozdziew między tymi badaniami fizjologicznymi, a właśnie takimi subiektywnym odczuciem. Też należy na przykład pamiętać, że jakkolwiek efekt fizjologiczny na osoby starsze jest mniejszy, to z drugiej strony te osoby starsze mają naturalnie bardziej podatne na bezsenność. Bezsenność to jest choroba wieku starszego, nie młodego, tylko właśnie raczej średniego i starszego.
0: No tak, bo młodość...
1: To jest trochę złożony temat. Tak chciałem pokazać właśnie złożoność tematu.
0: Rozumiem. A czy, panie doktorze, czy korzystanie z urządzeń elektronicznych wieczorem, czy ono może prowadzić do takiej przewlekłej bezsenności?
1: Może. Oczywiście, że tak. Urządzeń elektronicznych to jest temat stary, to już koledzy starsi ostrzegali społeczeństwo przed wpływem telewizorów, tak samo jak jeszcze były telewizory, a nie smartfony, więc to wiadomo, wiadomo, że tak jest. Nie wiadomo, czy wpływ tych urządzeń da się zamknąć jedynie właśnie w wydzielaniu melatoniny. To pewnie to jest raczej bardziej złożony, złożony proces, choćby z tym korzystaniem z odbieraniem jakichś treści, które mają po prostu są pobudzające dla nas, wciągają nas i są interesujące. Wtedy wiadomo, że możemy mieć po prostu z tego powodu trudności z zaśnięciem.
0: Czyli emocje, tak, się pojawiają i wtedy jest problem z zaśnięciem.
1: To jest bardziej złożony proces i też bardzo zindywidualnie. Są osoby, którym to naprawdę nie przeszkadza, więc ale tak generalnie na poziomie populacji to na pewno jest efekt negatywny w społeczeństwie. Nie dla wszystkich, ale na pewno jest.
0: O niebieskim świetle rozmawiamy dzisiaj w wykładzie otwartym w Radiu RMF24. Z nami na łączach zostaje pan doktor nauk medycznych, doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Antczak i za chwilę wracamy do rozmowy.

0: To jest program Wykład Otwarty w Radiu RMF 24. Wracamy do rozmowy z doktorem habilitowanym nauk medycznych, panem Jakubem Antczakiem, neurologiem, który zajmuje się medycyną snu z katedry i kliniki neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przypomnę, że dzisiaj pytamy o to, czy niebieskie światło spędza nam sens powiek. Panie doktorze, no właśnie, w ciągu ostatnich 10 lat coraz bardziej panikuje się z tego powodu. Mówi się, że nasze telefony, telewizory, komputery, tablety, a nawet żarówki LED wystawiają nas na działanie no, paradoksalnie dużej ilości niebieskiego światła. To według wielu badań rujnuje nasz sen, zakłócając naturalny rytm światła dziennego, o czym pan doktor już wspominał, i który wpływa na nasz wewnętrzny zegar biologiczny. W 2014 roku przeprowadzono badanie, w którym połowa z zaledwie 12 uczestników czytała książki przed snem na iPadzie, czyli tu mamy to niebieskie światło. Reszta czytała książki papierowe. Z tego badania wyszło, że użytkownicy iPada potrzebowali więcej czasu na zaśnięcie, czyli się bardziej ospali następnego dnia, a ich organizm produkował mniej melatoniny. Naukowcy stwierdzili, winowajcą była poświata emitowana przez ekran iPada. I później pojawiło się coraz więcej badań, które potwierdzają tę tezę. Dopiero niedawno naukowcy zaczęli twierdzić, że ilość światła, którą emitują, jest zbyt mała, żeby no, w jakiś realny sposób zaburzać nasz sen. No, pan doktor też o tym wspominał, że to jest jednak złożona sprawa bardzo. A która pana zdaniem wersja jest prawdziwa albo bliższa prawdy?
1: Wydaje mi się, że telefon z telefonowi nierówny, tablet z tabletowi nierówny. Można włączyć tryb ciemny, można włączyć tryb jasny. Co jest pewne, to są takie wyniki badań z takich warunków ściśle laboratoryjnych, gdzie dawka światła była określona, stała, gdzie sen był rejestrowany obiektywnie i tam wiadomo, że światło, no niestety nie powiem już teraz dokładnie o jakim natężeniu, ilu luksów, ilu lumenów jest w stanie, o ile jest w stanie zmniejszyć wydzielanie melatoniny i o ile jest w stanie wiem, że jest, wiadomo, że jest w stanie zmniejszyć określony poziom produkcję melatoniny, jest w stanie o około godziny opóźnić sen. Natomiast już na poziomie społeczeństwa, na poziomie używania określonych urządzeń elektronicznych, to jest na pewno bardziej złożone zjawisko. Choćby dlatego, że właśnie różne instrumenty emitują różną ilość światła. I też na pewno dochodzi po prostu element takiej indywidualnej wrażliwości. Z pewnością są osoby, na które którym to snu nie opóźni. Są osoby, którym smartfon może doprowadzić do klinicznej bezsenności. Po prostu to jest złożony problem.
0: Czyli panie doktorze, wracamy do tego, o czym pan doktor już mówił. To jest bardziej tak, że te impulsy, które do nas docierają, przeczytane informacje, media społecznościowe, one wpływają bardziej na zasypianie i jakość snu niż to niebieskie światło? A po prostu może łatwiej było przypisać to właśnie temu niebieskiemu światłu.
1: Też nie odpowiem konkretnie, panie redaktorze. Drodzy państwo, też nie odpowiem. Ktoś może czytać jakiś pasjonujący kryminał na ciemnym tablecie i nie zaśnie, bo chociaż dawkę światła otrzymał bardzo mało, ale po prostu nie może zasnąć, bo się denerwuje, co się stanie na następnej stronie.
0: No tak.
1: A ktoś może z kolei na odwrót. Ktoś może czytać coś spokojnego, porady jak uprawiać przydomowy ogród, ale ma jasny bardzo smartfon. Więc to jest indywidualne. No, myślę, że państwo słuchacze powinni po prostu jakby być świadomi pewnej potencjalnej możliwości, że urządzenia elektroniczne mogą im zakłócić sen i powinni, jeśli jakaś osoba zacznie jej doskwierać po prostu trudności, zacznie jej doświadczać trudności z zasypianiem czy zmęczenie w ciągu dnia, to powinna wziąć pod uwagę też ewentualność tego czynnika. Tak już odbiegając trochę, co to już też o czym mówiliśmy, no światło też niebieskie, ekspozycja na światło niebieskie, taka celowa, ma też swoje pozytywne strony. Swego czasu na przykład próbowano w deskach rozdzielczych ciężarówek takie montować, żeby emitowały niebieskie światło, utrzymując kierowców w w stanie czuwania. To chyba nie do końca zdało egzamin, ale chyba już to nie jest też taka do końca jakoś opisane w jakiejś publicznej informacji, ale chyba niektórzy sportowcy też używają ekspozycji na niebieskie światło, żeby właśnie zwiększyć swoją czujność, poprawić nastrój i jakoś po prostu refleks na przykład. Są też takie zastosowania, też znajduje właśnie światło. Tak, też, są też badania kliniczne na przykład u osób po urazie głowy albo w niektórych rodzajach depresji, gdzie też ekspozycja na światło potrafi przynieść pozytywny skutek też na zdolności poznawcze, na nastrój. Może to jest jeszcze interesujące, że większość badań nie potwierdziła, metaanaliz nie potwierdziła skuteczności okularów, które filtrują niebieskie światło. Więc to one nie mają, nie wykazano istotnego wpływu na nasz zegar, na nasz cykl dobowy.
0: Czyli te specjalne okulary, które blokują niebieskie światło, rzeczywiście nie są warte zastosowania, tak? Bo się okazuje, że to nie działa.
1: Analizy, czyli takie zbiorcze artykuły operujące, łączące dane z kilkunastu badań eksperymentalnych po analizie statystycznej nie wykazały istotnego efektu.
0: Aha. Panie doktorze, niektórzy naukowcy doradzają też, żeby, tu cytat, zamienić swoje mieszkanie w jaskinię, zablokować dostęp światła do mieszkania i używać nawet świec, żeby dobrze spać. Co pan o tym sądzi?
1: Nie zalecam, a jeśli to z dużą ostrożnością. Ekspozycja, z kolei pozbawianie się światła może doprowadzić też do depresji. I wiadomo, to wiadomo, choćby z krajów skandynawskich, gdzie jest ciemno przez pół roku i tam jest wtedy więcej samobójstw na przykład, więc ostrożnie, zalecam ostrożność.
0: Aha.
1: Najważniejsze jest subiektywne poczucie. Jeśli ktoś zamieni mieszkanie w jaskini i stwierdzi, że lepiej śpi, a nastrój ma świetny, tak jak miał, to jak najbardziej, ale ostrożnie po prostu. Ostrożnie.
0: Aha.
1: Może to się może mieć to negatywne konsekwencje i osoba, która się będzie chciała pójść za radą takich naukowców, to powinna mieć po prostu uważnie obserwować.
0: I z tymi świecami też trzeba uważać, bo to wokół nas przedmioty łatwopalne. Panie doktorze, jakie są jeszcze najczęstsze mity, które dotyczą wpływu niebieskiego światła na sen? Zna pan jeszcze jakieś?
1: Mitu to może nie, ale może powinienem się wypowiedzieć właśnie też, żeby pochopnie nie interpretować tych badań, które właśnie stawiają w złym świetle niebieskie światło,
0: tak.
1: Zwłaszcza do jakichś młodych rodziców, ekspozycja na niebieskie światło jest jednym z podstawowych sposobu leczenia żółtaczki u noworodków. I bardzo bym nie chciał, żeby ktoś z naszych słuchaczy jakby oponował, kłócił się z lekarzami w tym zakresie jakichś młodych rodziców, twierdząc, że właśnie to niebieskie światło może zakłócić sen i nowonarodzonemu dziecku, więc to jest podstawowy sposób leczenia żółtaczki noworodków i powinno się go stosować, bo zawsze jest takie niebezpieczeństwo, jak osoba nie będąca lekarzem sobie weźmie do serca jakieś właśnie rady z prasy popularno-naukowej właśnie o szkodliwości niebieskiego światła, to później może to jej opacznie rozumieć, więc to może to dodam, to bym dodał. No i poza tym właśnie jeszcze to, co już mówiłem, pamiętajmy, że pozbawienie się światła może korzystnie wpłynąć na sen, ale może też wyindukować depresję, więc prosiłbym, żeby się uważnie obserwować.
0: I warto o tym pamiętać, o czym mówił pan doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Antczak. To jest wykład otwarty w Radiu RMF 24. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: To jest trzecia część programu Wykład Otwarty w Radiu RMF24. Dziś pytamy, czy niebieskie światło spędza nam sens powiek. Naszym gościem cały czas na łączach jest pan doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Antczak, który zajmuje się medycyną snu z Katedry i Kliniki Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Panie doktorze, to tak na wszelki wypadek, jak długo przed snem powinniśmy ograniczyć kontakt z ekranami, żeby nie zaburzać naszego snu?
1: No, pół godziny. Aha. Pół godziny. Dobrze jest też zająć się, wykształcić sobie tak zwane z prasy angielskojęzycznej sleep habits, czyli nie tylko ograniczyć światło, ale też wykształcić sobie takie zachowania, które nasze ciało, nasz mózg z czasem zacznie kojarzyć z tym, że udajemy się na spoczynek. Na przykład jakiś spokojny spacer albo lekkie ćwiczenia fizyczne, albo czytanie właśnie takiej jakiejś lektury, która no nie jest nadmiernie książką właśnie, być może taką książką taką przy niewielkiej lampce, właśnie takiej tradycyjnej, książką, która nie jest zbyt pasjonująca. I to myślę, że to jest optymalne. I pół godziny plus jeszcze jak ktoś ma kłopot ze zaśnięciem, to sleep habits.
0: Aha. A jakie inne czynniki, panie doktorze, oprócz tego niebieskiego światła mogą nasilać problem ze snem w dzisiejszych czasach?
1: No oczywiście hałas, który...
0: Wszechobecny.
1: Niestety nie wszyscy możemy się coś odseparować. Co ciekawe, wielu pacjentów nie jest do końca tego świadomy. To trzeba ich dopytać, czy jest głośno i dopiero wtedy się okazuje, czym leży problem. Temperatura, często lekceważony czynnik. Aha. I to raczej z tendencją do za wysokiej temperatury w naszych sypialniach. Częściej się zdarza, że właśnie bezsenność powodowana jest za wysoką temperaturą, a nie za niską. Są jakieś prace, które twierdzą, że optymalna temperatura to jest 18 stopni. Myślę, że to raczej bardziej też indywidualne, ale, no, ale właśnie nie zawyżać temperatury. Może dobrze jest sobie odpowiedzieć na pytanie, dobrze być świadomym, co to znaczy dobry sen. Mimo że tak pędzimy, mimo że mamy tyle zajęć, bardzo dużo jest pacjentów, którzy tak naprawdę mają dobry sen, tylko po prostu chcieliby spać nieprzerwanie 10 godzin. Wcale nie są senni w ciągu dnia. Po prostu leżą w łóżku i nie śpią tak naprawdę dlatego, że ich organizm już tego snu nie potrzebuje. To jest wbrew pozorom dosyć częste w naszym społeczeństwie. Więc czasami w związku z tym właśnie takim czynnikiem pogarszającym jakość naszego snu jest po prostu zbyt długi czas w łóżku. Jeśli się go ograniczy, to nagle się okaże, że potrafimy spać nieprzerwanie, zasnąć szybko, spać nieprzerwanie. Aha. Zamiast 10 godzin, 7 godzin i jesteśmy wypoczęci.
0: Aha. Czyli nie przedłużajmy tego spania niepotrzebnie w łóżku, nie przewracajmy się z boku na bok, bo to wręcz odwrotny skutek przynosi.
1: Oczywiście, tak, oczywiście. To jest akurat dowiedzione, że jeśli tak się dzieje,

0: A czy istnieją, panie doktorze, takie, nie wiem, naturalne metody, które wspierają produkcję melatoniny mimo ekspozycji na niebieskie światło? No i w ogóle, żeby wspierać tą produkcję melatoniny?
1: Znaczy, no są preparaty takie, które lekarz najlepiej właśnie w jakichś poradnicach obowiązku może przepisać. Czasami są używane po prostu na bezcenność. Jednak takim prawdziwym celem, pierwotnym, specyficznym celem ich stosowania to są raczej zaburzenia cyklu dobowego. No, u osób, które pracują zmianowo, u osób, które dużo są w podróży i cierpią na jet lag. No niekiedy też w leczeniu bezcenności, ale raczej jako pierwsza linia leków, więc po prostu egzogenna melatonina. No też oczywiście nie należy z tym przesadzać.
0: A czy jakaś dieta ewentualnie, panie doktorze?
1: Akurat zalecenia dietetyczne nie należą do tak zwanego kanonu zasad higieny snu.
0: Aha.
1: No wiadomo, poza być może oczywiście nadużywaniem alkoholu, którego na pewno nie należy używać, żeby jako tabletki na sennej, że należy na zaśnięcie. No ale tak poza tym,
0: bo on osłabia sen, alkohol osłabia sen, tak?
1: Tak, nawet jeśli wydaje nam się, że dobrze po nim zasypiamy, to później w ciągu nocy zmniejsza ilość snu wolnofalowego, tego najbardziej regeneracyjnego, i powoduje, że sen jest rozfragmentowany. Też może powodować przedwczesne poranne wybudzenie, więc alkohol zdecydowanie nie. Jak ktoś ma problemy ze snem, to jest przeciwwskazany jeszcze. No, tak samo zresztą jak w ogóle, jak ktoś ma jakieś problemy zdrowotne, no ale też specyficznie na zaburzenia snu.
0: Panie doktorze, to już tak na zakończenie. Jakie są pana praktyczne rady dla osób, które mają trudności z zasypianiem? No i przy okazji podejrzewają, że może to być na przykład związane z niebieskim światłem.
1: Postępować ze sobą jakoś tak łagodnie.
0: Aha.
1: Można oczywiście odstawić smartfon na początku, ale jeśli jest, akurat czytaliśmy jakąś lekturę, jeśli to robimy od 50 lat, to może to nie musi być pierwszy nasz jakiś ruch w kierunku poprawy snu. Dobrym na pewno takim na początku zachowaniem jest prowadzenie dzienniczka snu, czyli którym będzie napisane. Nawet na internecie chyba można jakoś ściągnąć taki wzór takiego dzienniczka. To nie jest taki dokładnie taki dziennik pisany, tylko to jest taki graficzny, że tam są kolejne godziny napisane, kolejnych dni. Tam się zaznacza, kiedy się poszło spać, ile się subiektywnie oczekiwało na sen, ile się przespało, ile się tak tylko drzemało, czy w ciągu dnia były drzemki, co tam, jakie środki się brało na sen, czy były jakieś zdarzenia takie bardziej stresujące. Zawsze zalecamy to, jak ktoś się przyjdzie do poradni zaburzeń snu, i samemu też można to zrobić, i czasami może nawet nie będzie potrzeba porady lekarskiej, jak człowiek spojrzy na takie swoje ostatnie 2 tygodnie, jak to wyglądało. Być może wtedy się zorientuje, że spędza w łóżku 10 godzin i dlaczego właściwie. Wtedy, bo może się zorientuje, że jakiś dzień w tygodniu jest określony, tak naprawdę to jest jakieś regularne, że problemy ze snem są jakieś regularne, że na przykład to jest jakiś określony dzień tygodnia, bo coś się dzieje. Więc to jest na pewno taka dobra rada, którą każdy może właśnie zastosować. No i później odpowiednio do tego ewentualnie postępować. No gdzieś tam można też spróbować odstawić właśnie urządzenia elektroniczne. No mając jednak w świadomości, że to może być, ale to nie musi być nasz główny problem powodujący, nasza główna przyczyna odczuwanych zaburzeń snu. No i reszta rady to właśnie inne rady, to właśnie ewentualnie właśnie ograniczenie czasu przebywania w łóżku, jeśli tak się okaże, że on jest za długi. Wstawanie w nocy, jeśli się wybudzimy. Ten taki, coś wspominałem, okres wyciszenia przed udaniem się na spoczynek, odpowiednia temperatura, odpowiednie wyciszenie, jeśli to możliwe, naszej sypialni. Ćwiczenia fizyczne, tak jak w całej medycynie, są odpowiednio dopasowane. Też ćwiczenia fizyczne nie mogą być zbyt ciężkie, a jeśli są ciężkie, to muszą być odpowiednio tam 2-3 godziny przed udaniem się na spoczynek. To też mogą mieć pozytywny wpływ. Czasem też to może trzeba powiedzieć jeszcze na koniec. Czasem nie da się osiągnąć dobrego, satysfakcjonalnego snu bez środków

0: logiczne, tak jest po prostu, czasami się trzeba z tym pogodzić, aczkolwiek też trzeba, to już powinno się, osoba powinna się udać do specjalisty. Niektóre środki nasenne mogą, stosowane przewlekle, mogą raczej zaszkodzić niż pomóc. No ale też trzeba też o tym wiedzieć. Czasami trzeba się z tym pogodzić, że trzeba przyjmować odpowiednio dobrane leki nasenne.
1: A z tych naturalnych, panie doktorze, szklanka mleka z miodem przed snem, ta tradycyjna, czy melisa?
0: Melisa ma pewien efekt uspokajający, też kozłek lekarski ma już taki chyba potwierdzony efekt, też naukowo nie za mocny, ale potwierdzony. Szklanka mleka chyba naukowo nie jest potwierdzona z miodem, aczkolwiek jeśli ktoś po tym dobrze śpi, to jak najbardziej. Wiadomo jak jest. No zawsze cokolwiek byśmy nie robili, jest jakiś efekt placebo i też nie należy go lekceważyć.
1: A to wszystko po to, żebyśmy dobrze spali. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. To był program Wykład Otwarty w Radiu RMF24, a naszym gościem był doktor habilitowany nauk medycznych Jakub Antczak, neurolog, który zajmuje się medycyną snu z Katedry i Kliniki Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Panie doktorze, jeszcze raz bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.

0: Zbliżamy się do kolejnej pełnej godziny, to 19 na zegarach, więc czas na fakty RMF FM. Michał Zieliński.
1: Śmierć 13-latka na Warmii i Mazurach. O szczegóły dowiadywał się nasz reporter. Nowe doniesienia o wczorajszym dramacie w Modenie nie potwierdzają się informacje o rannej polskiej rodzinie. W Turynie PGE Projekt Warszawa bliżej brązowego medalu siatkarskiej Ligi Mistrzów. W Gdańsku Lechia z nadzieją na pozostanie w ekstraklasie po wyrównującej bramce w meczu z Legią. Za chwilę u nas też pierwsze dziś wieczorne fakty sportowe. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 13-latka znalezionego w pobliżu jeziora w miejscowości Arklity w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. Jak już informowaliśmy, w tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Z nami jest nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, co ustaliłeś w tej sprawie?
2: Sekcja zwłok ma odbyć się jutro w południe. Jak się dowiedziałem, śledczy wstępnie wykluczają, że 13-latek mógł utonąć. Przypomnę, znaleziono go niedaleko jeziora na bagnistym, trochę podmokłym terenie. Na razie nie ma wielu konkretów w tej sprawie. Mówi się o awanturze i ucieczce 13-latka. Policja zatrzymała 4 dorosłych w wieku od 30 do 43 lat. To 3 bracia i ich szwagier. Najmłodszy z nich był pijany, miał około promila alkoholu. Wójt Barcian poinformowała, że po tej tragedii jutro w pobliskich szkołach uczniowie będą mogli skorzystać z pomocy psychologa.
1: Wśród rannych w Modenie, gdzie wczoraj samochód wjechał w grupę przechodniów, jest tylko jedna osoba z Polski, przekazuje burmistrz pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia, Gianni Gargano. Dodaje, że wcześniej włoska agencja ANSA błędnie przytoczyła jego wypowiedź, jakoby obrażenia odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Rannych oraz personel medyczny odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella oraz premier Giorgia Meloni. Wcześniej szefowa włoskiego rządu w związku z tym odwołała zaplanowaną na dziś wizytę na Cyprze. Trwa rekrutacja uczestników drugiej edycji Światowego Spotkania Młodej Polonii, Polonia Camp 2026, które odbędzie się pod koniec lipca na terenie miasteczka akademickiego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Chęć udziału już zgłosiło ponad 1200 osób, a miejsc zostało tylko 300. Co czeka uczestników? O tym nasza reporterka Magdalena Greinert.
3: Młodzi ludzie będą wymieniać polonijne doświadczenia, prowadzić debaty i dyskusje, a przede wszystkim poznawać swoich rówieśników z całego świata. Na tegoroczną edycję zaprasza Renata z Kazachstanu.
4: Przygotowaliśmy dla was bogaty program pełen warsztatów, inspirujących rozmów, spotkań z wyjątkowymi gośćmi, koncertów.
3: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale trzeba się wcześniej zarejestrować i ważna jest kolejność zgłoszeń. Organizatorzy czekają na osoby polskiego pochodzenia w wieku od 18 do 30 lat, mieszkające za granicą. W pierwszej ubiegłorocznej edycji wzięło udział ponad 1000 uczestników z 46 krajów i 6 kontynentów.
5: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Do Szczecina przyjechali karatecy i karateczki z całego świata. Odbywa się tam międzynarodowy turniej karate Polish Open 2026, czyli jedyna wielkoszlemowa impreza karate w Europie Środkowo-Wschodniej.
6: Szczecin stoi karate. Dzisiejsza impreza to potwierdza, bo jest ogromna ilość karateków z różnych stron świata. No i to cieszy. Młodzież garnie się do tej dyscypliny sportu, bo tu jest wszystko. Rozwój fizyczny, ale też i etyka, kultura, filozofia.
1: Mówi trener Witold Borkowski. Na macie swoje umiejętności zaprezentowało dziś 240 zawodników i zawodniczek z różnych zakątków świata.
7: Ze Sri Lanki mamy zawodnika z Algierii. Cieszymy się, że taki duży odzew tutaj się udało osiągnąć.
8: Tych naszych zawodników ilu tutaj startuje?
7: Z Polski to jest, przypuszczam, tak około 150.
8: Mamy jakieś szanse medalowe?
7: Myślę, że tak, że nasi zawodnicy naprawdę są tam w czołówce i będą na pewno jakieś medale.
1: Mówi Paweł Bombolewski, organizator zawodów i wielokrotny mistrz świata w karate. To wszystko teraz, za chwilę fakty sportowe, a w faktach za godzinę nowa groźba Donalda Trumpa wobec Iranu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Pierwsze wieczorne fakty sportowe ma dla was Cezary Dziwiszek.
10: Dobry wieczór i zaczynamy od Turynu, gdzie trwa mecz o 3. miejsce w siatkarskiej Lidze Mistrzów. PGE Projekt Warszawa kontra Zirat Bankara. Przed chwilą zakończył się 4. set, 2-2. Na miejscu w Inapli Arenie jest Wojciech Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku.
11: Dobry wieczór.
10: Przed nami tiebreak. Co się działo wcześniej? Jak wielkie emocje tam na miejscu?
11: No naprawdę jest to bardzo wyrównane spotkanie. Po tym trzecim secie, gładko wygranym przez projekt Warszawa 25-13, można było mieć wrażenie, że Zirat już się nie podniesie. No ale w tej czwartej partii znów dobre ataki, dobra zagrywka Nimira Abdelaziza, no pomogła drużynie z Turcji, ale no trzeba też przyznać, że projekt walczył do końca, aby ten set przegrany 23-25. O wszystkim zdecyduje tiebreak, a przypomnijmy stawką brązowy medal siatkarskiej Ligi Mistrzów z Inalpi Areny w Turynie, Wojciech Marczyk.
10: Bardzo dziękuję Wojtku i przypomnę, że danie główne w stolicy Piemontu to dzisiejszy finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. O 20:30 zagrają włoska Perugia i Aluron CMC Warta Zawiercie. A teraz gdańskie spotkanie Lechii z Legią Warszawa w Ekstraklasie. Trwa druga połowa, 77. minuta, jest 1-1. Lechia odrobiła straty po golu Tomasza Bobczeka. Bardzo ważny mecz w kontekście walki o utrzymanie. A na drugim biegunie tabeli mistrza Polski już znamy. Najbliżej wicemistrzostwa jest Górnik Zabrze, bo GKS Katowice urwał punkty Jagiellonii, remisując 2-2. Gieksa może natomiast świętować, bo dzięki remisowi zapewniła sobie pierwsze od ponad 20 lat eliminację europejskich pucharów, dokładnie Ligi Konferencji. Wspaniałe wieści nadeszły tymczasem z Austrii. Mistrzostwo tego kraju zapewnił sobie Lask Linz, co oznacza, że Lech Poznań, uwaga, uwaga, będzie rozstawiony we wszystkich rundach eliminacji Ligi Mistrzów.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Burzowo w okolicach Tomaszowa Lubelskiego, to jedyna burza nad Polską, która powinna słabnąć. Krańce wschodnie, tu możliwe burze, ale raczej na koniec dnia nic nowego już nie powstanie. Jutro, jeśli zagrzmi, to na Mazowszu i na Lubelszczyźnie oraz w Bieszczadach. Jutro też nadal mokro na południu kraju oraz w centrum i dodatkowo na wybrzeżu, z wyjątkiem okolic Świnoujścia.
9: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

Niedzielny wieczór w radiu RMF24, czas na program Czarne Skrzynki. Mówimy w nim o największych katastrofach, które wpłynęły na losy wielu osób. Kuba Śliwiński, witam i zapraszam. A dziś historia katastrofy lotu Scandinavian Airlines 751. Do tego zdarzenia doszło 27 grudnia 1991 roku. Port lotniczy Sztokholm-Arlanda, położony w odległości 40 km od stolicy Szwecji, jest największym lotniskiem w kraju i jedną z głównych baz linii Scandinavian Airlines. Rankiem 27 grudnia 1991 roku panuje na nim spory ruch. Niektórzy podróżni wracają do domów po świętach Bożego Narodzenia, inni próbują uciec przed mroźną zimą do cieplejszych krajów. Jedną z pasażerek oczekujących na samolot jest Karin Gustafsson, która tego ranka ma lecieć do Aten, gdzie czeka na nią jej chłopak Dimitri. Czekają jednak podróż z przesiadkami, a pierwszym etapem będzie lot do Kopenhagi. Karin ziewa, stojąc w kolejce do odprawy. Jest nieco niewyspana, gdyż w nocy dręczył ją koszmar o katastrofie lotniczej. Próbuje jednak o tym zapomnieć. Liczy, że może uda jej się choć przez chwilę przespać, gdy już znajdzie się na pokładzie samolotu. Jest jej też trochę zimno, ponieważ ma na sobie lżejsze ubrania z myślą o słonecznej Grecji. Gdy nadchodzi jej kolej, by oddać bagaż i otrzymać kartę pokładową, pracownica linii lotniczych pyta Karin, czy wolałaby usiąść z przodu czy z tyłu kabiny. Kobieta zaskoczona pytaniem przez chwilę się zastanawia. Ostatecznie odpowiada, że woli siedzieć z przodu. Hałas silników powinien być tam mniejszy. Zostaje jej przydzielone miejsce 4E. Karin sprawnie przechodzi przez kontrolę paszportową i wkrótce wchodzi na pokład samolotu McDonnell Douglas MD-81, należącego do linii Scandinavian Airlines. Zajmuje swoje miejsce i wygodnie rozsiada się na fotelu. Niedaleko Karin, na miejscu 2C, siedzi Per Holmberg, który pracuje jako pilot skandynawskich linii lotniczych. Jednak podczas tego lotu do Kopenhagi będzie jedynie pasażerem. Dopiero w Danii ma rozpocząć swoją zmianę i zasiąść za sterami identycznego samolotu linii SAS. Mężczyzna nie przypuszcza jednak, że jego praca zacznie się już za kilkanaście minut. Gdy pasażerowie zajmują swoje miejsca, 44-letni kapitan Stefan Rasmussen i 34-letni pierwszy oficer Ulf Cedermark kończą właśnie ostatnie przygotowania przed odlotem. Przeglądają dokumenty i sprawdzają, czy samolot jest poprawnie skonfigurowany do startu. Dyskutują też o planie lotów na dzisiejszy dzień. Samolot najpierw ma polecieć do Kopenhagi, następnie do Warszawy, potem z powrotem do Kopenhagi, by ostatecznie wylądować w Barcelonie. Kapitan wrócił właśnie z inspekcji zewnętrznej samolotu, podczas której zauważył, że kadłub i skrzydła pokrywa warstwa śniegu i lodu. Oczywiście to nic niezwykłego w czasie skandynawskiej zimy, choć nagromadzony lód może stanowić spore zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dlatego załoga prosi służby naziemne o rozpoczęcie procedury odlodzenia maszyny i samolot zostaje spryskany specjalną mieszaniną, która redukuje lodową powłokę. Kapitan wita pasażerów na pokładzie lotu Scandinavian Airlines 751 i informuje, że za chwilę samolot rozpocznie kołowanie na pas startowy. Na pokładzie znajduje się łącznie 129 osób, w tym 6 członków załogi. Wkrótce samolot rusza spod terminala. Karin zamyka oczy i po raz ostatni przypomina sobie o nocnym koszmarze, ale szybko odrzuca te czarne wizje. Zamiast tego myśli o swoim chłopaku i o tym, jak spędzą razem Sylwestra w Atenach. Samolot ustawia się na pasie startowym, a piloci zwiększają moc silników. Maszyna zaczyna się rozpędzać, a Karin czuje, jak siła przyspieszenia wciska ją w fotel.
O godzinie 8:47 samolot wzbija się w powietrze. Zaledwie 20 sekund po starcie coś złego zaczyna dziać się z prawym silnikiem. Załoga i pasażerowie słyszą dziwne buczenie. Po chwili rozlega się pierwszy huk, przypominający wystrzał z armaty. A po nim następny i następny. Każdy z nich wstrząsa samolotem. Karin otwiera oczy i z przerażeniem rozgląda się dookoła. Obok niej siedzi młoda dziewczyna w kolorowym swetrze. Też jest wystraszona, ale mówi Karin, że to pewnie odgłosy burzy. Jednak Karin latała już wiele razy i wie, że to zupełnie inny dźwięk. Tymczasem w kokpicie piloci próbują zrozumieć, co się dzieje. Kapitan Rasmussen jest zdezorientowany i nie wie, co robić. Nigdy nie spotkał się z taką sytuacją. Pierwszy oficer Cedermark też od stosunkowo niedawna lata modelem MD-81. Ale wydaje mu się, że rozpoznaje charakterystyczny dźwięk z czasów, gdy służył jeszcze w siłach powietrznych. Latał wtedy na myśliwcach, które były wyposażone w niemal identyczny silnik jak MD-81. Pamiętał, że czasami mogło dojść do sytuacji, w której turbiny wtłaczały do silnika zbyt mało powietrza. W efekcie ciśnienie w komorze spalania spadało, a jednym z rezultatów były właśnie krótkie i gwałtowne dźwięki wybuchów dochodzące z silnika. Podobnie mogło się stać w sytuacji, gdy kompresor uległby uszkodzeniu, na przykład wskutek wpadnięcia do silnika jakiegoś ciała obcego. Cedermark pamięta także, że w tej sytuacji najlepiej zmniejszyć moc. Może to pomóc wyrównać ciśnienie, a przynajmniej zapobiec dalszym zniszczeniom. Kapitan, zgodnie z zaleceniami pierwszego oficera, delikatnym ruchem zmniejsza ciąg w prawym silniku. Potem załoga stara się opanować liczne alarmy, które rozbrzmiewają w kokpicie. Chaos powoduje, że piloci nie zauważają, jak dźwignia przepustnicy sama przesuwa się znów do przodu, zwiększając moc silników. Załoga nie wie, że MD-81 posiada specjalny system, który automatycznie zwiększa ciąg, gdy wykryje, że jest on zbyt niski. Choć w założeniu miał on chronić samoloty, teraz jego działanie ma niestety katastrofalne skutki. Piloci znów słyszą głośne wybuchy po prawej stronie. Co gorsza, lewy silnik również zaczyna się zacinać i wykazywać podobne objawy awarii. Kilka sekund później oba silniki przestają działać. Następuje złowieszcza cisza. Nikt już nie ma wątpliwości. Z samolotem dzieje się coś bardzo złego. O tym, co dalej działo się z samolotem, powiemy już za chwilę. To jest program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Zostańcie z nami.

wieczornym programie radia RMF24 wracamy do czarnych skrzynek i do historii katastrofy lotu Scandinavian Airlines 751. Przed chwilą mówiliśmy o odgłosach wybuchów w maszynie. Posłuchajcie, co było dalej. Kapitan Per Holmberg, który podróżuje jako pasażer, lepiej niż inni zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji. Wie też, że jeżeli piloci chcą uratować samolot, muszą działać szybko. Holmberg siedzi z przodu kabiny i spogląda do kokpitu, do którego drzwi są otwarte. Widzi, że piloci zdają się być zagubieni i nie wiedzą, co robić. Mężczyzna nie waha się. Odpina pasy, wchodzi do kokpitu i pyta, czy może jakoś pomóc. Obaj piloci odczuwają ulgę i z chęcią przyjmują pomoc Holmberga. Pierwszy oficer może się teraz skupić na kontakcie z wieżą kontroli lotów, a kapitan na pilotowaniu uszkodzonej maszyny. Kapitan prosi też Holmberga, aby ten znalazł instrukcję, która radzi, co robić w przypadku awarii obu silników. Jednak pilot wie, że nie znajdzie jej na pokładzie. Już dużo wcześniej zauważył, że została ona usunięta z pokładów samolotów MD-81. Linie Scandinavian Airlines uznały po prostu, że szansa na awarię obu silników w tak nowoczesnym samolocie jest praktycznie zerowa. Mimo to Holmberg, bazując na swoim ogromnym doświadczeniu, stworzył swoją własną instrukcję. Teraz okazuje się ona niezwykle pomocna. Kapitan Rasmussen wciąż jest zszokowany całą sytuacją. Próbuje powiedzieć coś do pasażerów, ale w zamieszaniu upuszcza mikrofon na ziemię. Gdy sięga, aby go podnieść, słyszy, jak Holmberg mówi: patrz przed siebie. Pilot nie chce, żeby kapitan się rozpraszał. Wie, że teraz najważniejsze jest jak najdłuższe utrzymanie samolotu w powietrzu. Załoga zastanawia się, co robić dalej. Najrozsądniejszy wydaje się powrót na lotnisko, ale teraz ta opcja jest już niemożliwa. Samolot stracił oba silniki, a jego prędkość będzie wciąż spadała. Zanim dotrze do Sztokholmu, może dojść do przeciągnięcia i utraty siły nośnej. Piloci wiedzą, że muszą znaleźć jakieś alternatywne miejsce, gdzie posadzą maszynę na ziemi. Gdy samolot wylatuje z chmur, załoga zauważa niewielką polanę. Nie widząc innej, lepszej opcji, kapitan kieruje na nią samolot. Piloci informują też stewardesy, że powinny przygotować pasażerów do awaryjnego lądowania. Karin Gustafsson trzyma za rękę młodą dziewczynę siedzącą obok niej. Słyszy, jak ktoś modli się do Boga. Jakaś kobieta próbuje uspokoić córkę, ale nie jest w stanie ukryć przed nią własnego zdenerwowania. Jedynym dźwiękiem, którego już nie słyszy, jest szum silników. Spogląda przez okno i widzi, jak gęsty las poniżej staje się coraz lepiej widoczny. Po chwili słyszy głos stewardesy, która tłumaczy, jaką pozycję powinni przyjąć pasażerowie. Karin stosuje się do jej instrukcji i pochyla się do przodu, a rękami chwyta za kostki. Myśli o swojej rodzinie i o chłopaku, którego może już nie zobaczyć. Kobieta ma tylko nadzieję, że śmierć będzie szybka. Tymczasem w kokpicie piloci robią wszystko, co w ich mocy, by zwiększyć szanse choć części pasażerów na przeżycie. Holmberg wysuwa klapy na skrzydłach, które pozwalają na stabilny lot przy mniejszych prędkościach. Pierwszy oficer rozważa jeszcze, czy powinni wysunąć podwozie. Holmberg każe mu to zrobić, gdyż wie, że wysunięte koła mogą przyjąć na siebie część uderzenia. Gdy samolot jest już bardzo nisko nad ziemią, jedna ze stewardes widzi stojącego w kokpicie Holmberga i krzyczy, by wrócił na miejsce. Jednak pilot wie, że nie uda mu się już dobiec do fotela. Zamiast tego kładzie się na podłodze za kabiną pilotów. Pierwszy oficer nadaje ostatni komunikat do wieży, mówiąc, że lot 751 za chwilę się rozbije. O godzinie 8:51 samolot ścina pierwsze czubki drzew. Część prawego skrzydła zostaje oderwana, a maszyna przechyla się, ale kapitan utrzymuje nad nią kontrolę. Po chwili samolot rozbija się na polanie nieopodal miejscowości Gotrora. Jako pierwszy w ziemię uderza ogon, a podwozie zostawia długie ślady na błotnistym gruncie.
MD-81 sunie po ziemi i rozpada się na trzy części. Potem następuje długa cisza. Karin powoli otwiera oczy. Widzi żółte maski tlenowe zwisające z sufitu. Pod nogami dostrzega dziurę, przez którą widać kępki zamarzniętej trawy. Szyby są w całości pokryte błotem. Kobieta dopiero po chwili uświadamia sobie, że żyje. Zauważa też siedzącą obok niej dziewczynę w kolorowym swetrze. Tak jak Karin, jest brudna i przemoczona oleistą cieczą. Ale żyje. Dziewczyna coś krzyczy i Karin potrzebuje chwili, by zrozumieć jej słowa. Pasażerka mówi, że muszą jak najszybciej wydostać się z wraku. Karin próbuje wstać, ale nie może. Zupełnie nie czuje nóg. Z pomocą przychodzą inni ocalali, którzy wynoszą kobietę na zewnątrz. Tymczasem w kokpicie pierwszy oficer Cedermark budzi się, gdy ktoś szarpie go za ramię. Podnosi wzrok i widzi obok siebie kapitana Rasmussena. Cedermark czuje ogromny ból i ma wrażenie, że wszystkie jego kości są połamane. Jednak słyszy głos Rasmussena, który tłumaczy, że muszą się jak najszybciej wydostać, bo wszędzie wokół jest paliwo. Pierwszy oficer zaciska zęby i udaje mu się wstać. Piloci wynoszą też na zewnątrz nieprzytomnego kapitana Holmberga. Z wraku wychodzą także pasażerowie, a ci lżej ranni pomagają bardziej poszkodowanym wydostać się na zewnątrz. Wielu ma złamane kończyny i zakrwawione twarze. Kapitan szybko stara się policzyć ocalałych i ku jego ogromnemu zdumieniu okazuje się, że wszystkim 129 osobom udało się przeżyć. Do tej wstrząsającej opowieści wrócimy w radiu RMF24 już za chwilę. To jest program Czarne Skrzynki. Zostańcie z nami.

Radiu RMF24 w programie Czarne Skrzynki ponownie przenosimy się w czasie do dnia 27 grudnia 1991 roku. Wtedy doszło do katastrofy samolotu skandynawskich linii lotniczych SAS. Co niezwykłe, mimo że maszyna rozbiła się o ziemię, nikt nie zginął. 30-letnia Karin leży na zimnej ziemi. Czuje, jak głowa jej pulsuje, a ona sama ma trudności ze skupieniem wzroku. Boli ją szczęka, brzuch, a prawa noga wydaje się płonąć. Najgorzej jest jednak z plecami. Czuje się, jakby przebiło ją 1000 noży. Odwraca głowę i widzi kadłub samolotu w 3 częściach. Bagaże i mniejsze fragmenty wraku są rozrzucone po całym polu, a zapach rozlanego paliwa przyprawia o mdłości. Grupa pasażerów rusza w kierunku Czerwonego Domu, który znajduje się w niewielkiej odległości od miejsca katastrofy. Mieszkający w nim ludzie zostają wyrwani ze snu. Po chwili zauważają na polu nieopodal nich strzaskany wrak samolotu, wokół którego znajduje się ponad 100 osób. Są zszokowani tym widokiem. Natychmiast zawiadamiają służby o dokładnym miejscu wypadku. Minęło 20 minut od katastrofy, gdy nad wrakiem pojawia się pierwszy helikopter. Chwilę później przyjeżdżają karetki pogotowia, a ranni zostają przewiezieni do szpitali. Akcja ratunkowa trwa kilka godzin, gdyż spora część poszkodowanych odmawia wejścia na pokład śmigłowca. Są wciąż zszokowani po wypadku i nie chcą po raz kolejny wzbijać się w powietrze. Na miejsce przybywają też pracownicy linii Scandinavian Airlines, którzy zamalowują nazwę widoczną na kadłubie. Jest to powszechna praktyka, która ma chronić wizerunek firmy. Linie nie chcą też, by inni pasażerowie samolotów SAS widzieli dramatyczne obrazy z udziałem maszyny należącej do tego przewoźnika. Po kilku godzinach już wszystkie media w Szwecji mówią o katastrofie i o tym, że nikt w niej nie zginął. Premier kraju określa to wydarzenie cudem. W międzyczasie szwedzki urząd do spraw badania wypadków odzyskuje czarne skrzynki i rozpoczyna pracę nad ustaleniem przyczyn tragedii. Kapitan Rasmussen wychodzi z wypadku bez poważniejszych obrażeń i natychmiast znajduje się w centrum zainteresowania. Linie lotnicze próbują bowiem odciągnąć uwagę opinii publicznej od katastrofy, a zamiast tego skupić się na bohaterskiej załodze, której umiejętności pozwoliły na ocalenie wszystkich na pokładzie. Jeszcze tego samego dnia, po wypadku, wciąż zszokowany kapitan Rasmussen, noszący kołnierz ortopedyczny, bierze udział w konferencji prasowej. Jest na niej przedstawiany jako bohater. Per Holmberg ogląda to wydarzenie ze swojego szpitalnego łóżka. Jest rozgoryczony, że cała uwaga mediów skupia się wyłącznie na kapitanie Rasmussenie. Holmberg czuje się pominięty. Przecież on także odegrał kluczową rolę w uratowaniu samolotu, a jego doświadczenie przyczyniło się do zapobiegnięcia realizacji najczarniejszego scenariusza. Jednak pomimo rozczarowania, Holmberg cieszy się, że przeżył katastrofę. Szwedzki Urząd do Spraw Badania Wypadków wkrótce ustala przyczyny katastrofy. Okazuje się,

powodując poważne uszkodzenia. Właśnie to spowodowało awarię i serię wybuchów słyszanych na pokładzie. Jednak śledczy mieli kolejne pytania. Jednym z ważniejszych było ustalenie, dlaczego mimo, że kapitan poprawnie zmniejszył moc silników, te po chwili samoistnie zwiększyły ciąg. Wtedy wyszło na jaw, że ani linie lotnicze, ani piloci nie wiedzieli, że MD-81 posiada specjalny system, który kontroluje ciąg silników i automatycznie zwiększa go, jeżeli uzna, że moc jest zbyt mała. Zwrócono też uwagę, że załoga w ogóle nie była przeszkolona na wypadek tego typu awarii, a na pokładzie nie było nawet instrukcji, która wskazywałaby, co robić w przypadku utraty dwóch silników. Gdy w październiku 1993 roku opublikowano ostateczny raport z wypadku, skrytykowano w nim linię SAS za niedostateczne stosowanie się do procedur bezpieczeństwa i niewystarczające szkolenie załóg. Komisja pochwaliła jednak postawę wszystkich trzech pilotów, którzy według nich odegrali kluczową rolę w zapobiegnięciu katastrofie, która mogła stać się jedną z największych tragedii lotniczych w historii kraju. Każdy z nich otrzymał medal od króla Karola XVI Gustawa za działania, które uratowały życie wszystkich na pokładzie. Po wypadku kapitan Rasmussen całkowicie porzucił zawód pilota. Kapitan Holmberg latał jeszcze przez 2 lata, zanim również zakończył karierę. Jedynie Ulf Cedermark, który tego dnia pełnił funkcję pierwszego oficera, do dziś pozostaje aktywnym pilotem. Dla Karin Gustafsson, która siedziała na miejscu 4F przedniej części samolotu, życie zmieniło się diametralnie. W wyniku katastrofy doznała poważnych obrażeń kręgosłupa i okazało się, że już nigdy nie będzie mogła chodzić. Początkowo jest zrozpaczona, często myśląc o tym, jak wszystko mogłoby wyglądać, gdyby wybrała inne miejsce w samolocie. Jednak po kilku latach, kiedy sama ma już córkę, odczuwa jedynie wdzięczność za drugą szansę, jaką otrzymała. Tak jak pozostałe 128 osób, które 27 grudnia 1991 roku znalazły się na pokładzie lotu 751. To był program Czarne Skrzynki w radiu RMF24. Kuba Śliwiński, nisko się kłaniam, do usłyszenia.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Nie chcę oceniać tej wojny i nie chcę oceniać tej decyzji, ale chcę powiedzieć o jej skutkach.
2: Polska może upadać codziennie na naszych oczach.
3: Co stoi za słowami polityków? Jakie są ich ukryte cele i motywacje? Razem z moimi gośćmi będziemy komentować i analizować bieżące wydarzenia z życia politycznego. Do usłyszenia. Barbara Brudzińska-Mirowska.
0: Polska Polityka. Nowy program publicystyczny w Radiu RMF 24. Już we wtorek po 16:00.

0: Fakty RMF FM o godzinie 20. To właśnie ten czas. W studiu Michał Zieliński, a zaczniemy od informacji ze świata.
1: Nic z nich nie zostanie, pisze Donald Trump, przynaglając po raz kolejny Iran do ustępstw w sprawie programu atomowego. Kolejne ofiary Jeffrey'a Epsteina zgłaszają się do wymiaru sprawiedliwości nie tylko w Stanach Zjednoczonych. Za chwilę relacja na ten temat z Francji. Siatkówka, piłka nożna, tenis i kolarstwo to już w faktach sportowych. Donald Trump grozi Iranowi wznowieniem wojny. Dla Iranu zegar tyka i lepiej, żeby zaczęli działać szybko, bo w przeciwnym razie nic z nich nie zostanie. Czas nagli, napisał amerykański prezydent w internecie. Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez portal Axios, na pojutrze prezydent USA zwołał naradę w tzw. Situation Room w Białym Domu, a tematem mają być możliwe warianty nowych ataków na Iran. Ten sam portal przed 2 godzinami informował, że z Donaldem Trumpem rozmawiał premier Izraela Benjamin Netanyahu. A tematem była właśnie sprawa Iranu. Szef izraelskiego rządu już na dzisiejszy wieczór zwołał posiedzenie gabinetu, a także doradców do spraw bezpieczeństwa, informuje izraelska prasa. Wielokrotnie naruszany rozejm między Stanami Zjednoczonymi i Iranem obowiązuje od 1,5 miesiąca. Negocjacje, w tym prowadzone z pośrednictwem Pakistanu, nie przyniosły znaczących postępów. We Francji kontrowersje wokół śledztwa w sprawie potencjalnych wspólników amerykańskiego przestępcy seksualnego Jeffrey'a Epsteina. Zgłosiło się już 10 domniemanych ofiar. Prokuratura przyznaje, że nie przesłuchano dotychczas ani jednego podejrzanego. Z Paryża nasz korespondent Marek Gładysz.
2: Prokuratorka Paryża Laure Becquio poinformowała, że ciągle trwa identyfikowanie osób, które swoimi działaniami mogły ułatwić Amerykaninowi popełnianie przestępstw seksualnych na terytorium Francji, na przykład dostarczając mu ofiary. Wyjaśniła, że ludzie ci zaczną być przesłuchiwani, kiedy prokuratura będzie miała, cytuję, pełniejszą wizję siatki miliardera. Przyznała, że funkcjonariusze analizują już od wielu lat komputer Epsteina, jego połączenia telefoniczne i notatnik z adresami, ale Francja nie zwróciła się jeszcze z wnioskami o pomoc za granicę. Wielu paryskich obserwatorów oskarża francuski wymiar sprawiedliwości o zbytnią opieszałość, tym bardziej, że w aferę są zamieszani między innymi byli członkowie francuskiego rządu, w tym dawny socjalistyczny minister kultury Jacques Lang.
1: Nawet 30 tysięcy osób odwiedza w sezonie, w jeden tylko weekend, największe w Wielkopolsce lotnisko Skorzęcin. Trwają tam właśnie przygotowania do otwarcia sezonu turystycznego. W tym roku wzmocniona ma być ochrona nad wypoczywającymi.
3: Cały czas poprawiamy te nasze obiekty. Przedsiębiorcy też szereg remontów prowadzą na swoich biznesach. Będzie też taka strefa relaksu na plaży, leżaki. Dodatkowo jeszcze będą takie miejsca stacjonowania ratowników wodnych, takie wiatki podniesione będą na około 1,5-2 metry. Zarówno ratownik będzie miał lepszą widoczność na turystów, na ludzi korzystających z akwenu, a też będzie bardziej zauważalny i też gdzieś tam będzie się to wkomponowywać w całą tutaj jakby otoczkę tej plaży.
1: Mówił Krzysztof Szoszorek, burmistrz gminy i miasta Witkowo. Na koniec jeszcze mamy informację z ostatniej chwili. Ukraiński dron spadł na terenie Litwy. Takie informacje podają litewskie media. Wrócimy do tego tematu w kolejnych faktach o 21.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Na fakty sportowe o 20 zaprasza Cezary Dziwiszak.
6: I ponownie Turyn na początek. Skąd niestety złe wieści? PGE Projekt Warszawa przegrał z Ziratem Bankasi Ankara 2-3, zajął 4. miejsce w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Na miejscu jest Wojciech Marczyk. Dobry wieczór.
7: Dobry
6: Wojtku.
7: Wieczór.
6: Ponownie, jak wyglądał ten decydujący tiebreak?
7: No, był on bardzo zacięty i wyrównany. Nie obyło się też bez kontrowersji sędziowskich, na które po meczu zwraca uwagę Damian Wojtaszek i one były już na początku tej partii. No, potem była zacięta, wyrównana gra, no ale w tej końcówce Nimir Abdelaziz przebudził się, no i on zaczął świetnie grać, świetnie punktować i to właściwie on pozbawił złudzeń siatkarzy z Warszawy brązowego medalu siatkarskiej Ligi Mistrzów. No ale cóż, nie ma co długo rozpaczać, bo już za niespełna pół godziny początek wielkiego finału. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie zagrają z Perugią. Obie drużyny już na parkiecie. Trwa rozgrzewka Czekamy więc na wielkie siatkarskie święto tutaj w Turynie. Z Inalpi, w Inalpi Areny w Turynie, Wojciech Marczyk.
6: Dzięki Wojtku i czekamy na finał, a teraz piłkarska ekstraklasa. Fatalne rozstrzygnięcie dla Lechii, wspaniałe dla Widzewa. Legia Warszawa zagrała dla Łodzian, można powiedzieć, i wygrała z Lechią 2-1 po golu w doliczonym czasie rezerwowego Antonio Czolaka. Gdańszczanie przed ostatnią kolejką mają 38 punktów i pozostają w strefie spadkowej. Widzew punkt więcej i ma wszystko w swoich rękach. Na górze tabeli pewne mistrzostwo Polski ma Lech, o drugie miejsce zawalczą Górnik, Jagiellonia i Raków, a GKS Katowice, Zagłębie Lubin i Legia Warszawa zagrają o miejsce w eliminacjach Ligi Konferencji. Janik Sinner pokonał Kaspera Ruda 6-4, 6-4 i wygrał turniej w Rzymie jako pierwszy Włoch od pół wieku. Turniej pań, przypomnę, wygrała Elina Svitolina, która w półfinale ograła Igę Świątek. Na koniec jeszcze sukces naszej kolarki. Dominika Włodarczyk wygrała w San Sebastian trzeci, ostatni etap wyścigu dookoła kraju Basków. W klasyfikacji generalnej skończyła na piątym miejscu, triumfowała Holenderka Misha Bredewold.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.radio.rmf24

0: Zbliża się 21, więc czas na najnowsze wydanie faktów.
1: Przedstawi je Michał Zieliński.
2: Obce drony na Litwie i Łotwie. Te doniesienia napływają w dniu zmasowanego ukraińskiego ataku na Rosję. W kraju dalszy ciąg sporów politycznych obozów po wstrzymaniu przerzutu do Polski brygady w ramach rotacji amerykańskich wojsk. A w faktach sportowych m.in. pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami Barcelony. W starciu z Betisem Lewy wybiegnie na boisko w podstawowym składzie. Szczątki drona wojskowego znaleziono w rejonie Uciańskim na wschodzie Litwy. Jak informuje szef litewskiego Narodowego Centrum Zarządzania Kryzysowego Vilmantas Witkauskas, jest to najprawdopodobniej bezzałogowiec produkcji ukraińskiej. Jak dodaje, nic nie wskazuje na to, by dron eksplodował. Nie wiadomo też, kiedy dokładnie maszyna przekroczyła litewską przestrzeń powietrzną. W niedzielę rano również armia Łotwy informowała o tym, że dron wleciał w przestrzeń powietrzną tego kraju, a następnie ją opuścił. Dzisiaj ukraińska armia przeprowadziła zmasowany, największy od wielu miesięcy, atak dronowy na Rosję, głównie na rejon Moskwy. Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta przynagla rząd do podjęcia rozmów z Pentagonem o obecności amerykańskiej armii w Polsce. Marcin Przydacz pisze w internecie, że Ministerstwo Obrony Narodowej winno przyjąć, jak to ujmuje, w końcu proaktywną postawę i pilnie rozmawiać z amerykańskim Ministerstwem Wojny. Wczoraj minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że resort potwierdził z przedstawicielami Pentagonu, a także Sił Zbrojnych USA, że nie została podjęta decyzja o zmniejszeniu zaangażowania w Polsce. Przedwczoraj pojawiły się nieoficjalne, do tej pory wciąż informacje o wstrzymaniu przez ministra wojny Pita Hegsetha rotacji amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Według sugestii Marcina Przydacza za tą decyzją mogą się kryć nieprzychylne Donaldowi Trumpowi zachowania premiera Donalda Tuska, jak również marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Wcześniej dzisiaj Donald Tusk ostro skrytykował opozycję za to, że próbuje, jak mówił, zrzucić na polskie władze odpowiedzialność za decyzję Waszyngtonu. Nowa wersja projektu dotyczącego używania telefonów komórkowych w szkołach trafiła do Stałego Komitetu Rady Ministrów. To wersja uzupełniona o uwagi, które zostały zgłoszone w konsultacjach. Co się znalazło w tej wersji? O tym Magdalena Greinert.
3: Dyrektor szkoły może zorganizować miejsce przechowywania telefonów i określić dokładne zasady odkładania i odbierania urządzeń. Takie miejsce ma zapewnić bezpieczeństwo sprzętu, ale też chronić prywatność uczniów, czyli osoby nieuprawnione nie mogą przeglądać ich zawartości. Zakaz nie będzie obowiązywał podczas wycieczek szkolnych. W tym wypadku zasady ma określić statut szkoły. Na użycie telefonu w szkole może pozwolić nauczyciel w wyjątkowych przypadkach albo okresowo dyrektor szkoły, na przykład gdy wymaga tego choroba ucznia. Z urządzeń będzie można korzystać w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia, życia lub mienia. Po przyjęciu przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt zostanie skierowany do Komisji Prawniczej, a potem trafi pod obrady Rady Ministrów. Nowe prawo ma obowiązywać od 1 września tego roku.
4: Fakty z pozytywną energią.
2: Najpierw krótka rozgrzewka i lekcja tańca, a później parkiet był już dostępny dla wszystkich chętnych. Na szczecińskim Pogodnie odbyła się pierwsza tej wiosny potańcówka. Na plenerowym parkiecie pojawiło się kilkadziesiąt osób.
5: Dobra zabawa, dobra muzyka. Pod naszą nóżkę.
6: No i nasz wielbiciel Zbysiu grań.
7: To panie tu regularnie bywają.
5: Jak tak teraz takie pogody, wiosna, lato, to tak.
7: Pan na potańcówkę przyszedł?
8: Nie? Pani, pana przyszedłem popatrzeć.
7: Popatrzeć, ale tak. Widzę, że tutaj kusi, żeby na parkiet.
8: No tak popatrzałem troszeczkę, wesoło.
2: Z uczestnikami zabawy rozmawiała reporterka RMF FM Anna Połamar.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
10: I ruszamy od razu do Turynu, gdzie trwa finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Tak jak przed rokiem w Łodzi Aluron CMC Warta Zawiercie kontra włoska Perugia. Końcówka pierwszego seta, ważą się jego losy, więc od razu łączymy się z Wojtkiem Marczukiem, który jest na miejscu. Dobry wieczór, Wojtku.
11: Witam ponownie.
10: I co się dzieje, jaki wynik?
11: 25 do 25. Włoski zespół z Perugii miał dwie piłki setowe już w tym starciu, ale obronił się Aluron. No naprawdę, ten pierwszy set to niezwykła batalia. Cios za cios, punkt za punkt z jednej strony, to z drugiej. Świetne ataki, czy to Bentary, czy Russella, czy po polskiej stronie też Bartosza Kwolka, który właśnie jest w polu zagrywki. 25 do 25 w tej pierwszej partii. Emocje nieprawdopodobne. Na parkiecie zacięty bój, na trybunach też bardzo głośni kibice Perugii. ludzi, których przed chwilą było słychać za moimi plecami. Cieszą się teraz z punktu dla włoskiej drużyny, która ma kolejną piłkę setową w tej partii. Jest 26 do 25 dla Perugii z In Alpi Areny w Turynie. Wojciech Marczyk.
10: Wielkie emocje i czekamy na rozstrzygnięcie w tym pierwszym secie. Teraz jeszcze o futbolu. Za około 10 minut początek pożegnania Roberta Lewandowskiego z kibicami Barcelony i z Camp Nou. Pierwszy gwizdek w starciu z Betisem. Lewy gra dzisiaj w podstawowym składzie. W drugiej połowie ma zostać zmieniony i otrzymać od fanów standing ovation. A po meczu jeszcze powiedzieć do nich kilka słów przez mikrofon. Śląsk Wrocław już dziś może sobie zapewnić awans do Ekstraklasy. Żeby tak się stało, musi wygrać w Bytomiu z Polonią. Ale po pierwszej połowie przegrywa. 0-1. Do baraży zbliżył się Ruch Chorzów, który wcześniej pokonał Miedź Legnica. 2-1. Xabi Alonso wraca na ławkę trenerską. W nowym sezonie Hiszpan zostanie trenerem Chelsea. Ostatnio pracował w Realu Madryt, z którego został zwolniony przez słabe wyniki. Jeszcze jeden szybki meldunek z Turynu. Po 26 w finale siatkarskiej Ligi Mistrzów.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.

0: Kim są najbliżsi doradcy Donalda Trumpa i jaki mają na niego wpływ?
1: It means you're a loser.
0: Wszyscy ludzie Trumpa.
2: Donald Trump zmienia front wobec Pekinu? Szuka kompromisu? Czy wygrał pragmatyzm i kto przekonał do tego amerykańskiego prezydenta?
0: Wszyscy ludzie Trumpa. W poniedziałek po 22 w radiu RMF24. Słuchaj też w podcaście na rmfon.pl i oglądaj na kanale RMF24 na YouTubie.
3: You deserve a little entertainment.

0: I już prawie godzina 22, czas na najnowsze wydanie faktów RMF FM.
1: Przedstawi je Michał Zieliński.
2: To już ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w Barcelonie. Mistrzowie Hiszpanii grają z Realem Betis. Czekamy na bramkę Lewego. Więcej faktach sportowych za 4 minuty. A wcześniej polityczne wrzenie po amerykańskiej decyzji dotyczącej wstrzymania przerzutu do Polski 4000 amerykańskich żołnierzy. Finał Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie. A na początek informacja dla kierowców w Wielkopolsce. Na krajowej drodze numer 11 między Kępnem i Kluczborkiem w pobliżu miejscowości Klasak ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Ruch odbywa się tam wahadłowo i utworzyły się spore korki w obu kierunkach. Prokuratura rejonowa w Kętrzynie wyjaśnia przyczynę śmierci 13-latka z gminy Barciany. Pierwsi informowaliśmy, że ciało chłopca znaleziono wczoraj wieczorem w pobliżu miejscowości Arklity w Warmińsko-Mazurskim. Z nami jest nasz reporter Piotr Błachowski. Piotrze, wszystko wskazuje na to, że jutrzejszy dzień będzie kluczowy dla tej sprawy.
3: Tak, jutro koło południa ma odbyć się sekcja zwłok 13-latka. Na razie wiadomo, że jego ciało znaleziono na podmokłym terenie niedaleko jeziora. Jak się dowiedziałem, wcześniej miało dojść tam do awantury, a chłopiec miał uciekać. W tej sprawie zatrzymano czterech dorosłych w wieku od 30 do 43 lat. Jeden z nich, najmłodszy, był pijany, miał około promila alkoholu. Nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Jutro w pobliskich szkołach uczniowie będą mogli skorzystać z pomocy psychologa.
2: Prezydent i premier muszą ze sobą współpracować w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, uważają politycy reprezentujący różne obozy. Co jednak nie oznacza, że nie ma wzajemnych ataków. W Prawie i Sprawiedliwości słychać głosy, że winę za chaos komunikacyjny w sprawie wstrzymania relokacji żołnierzy USA do Polski ponosi premier.
4: Pan Donald Tusk musi zmienić swoją postawę, musi pracować z Karolem Nawrockim, bo odpowiada za to, że możemy czuć co najmniej niepokój, jeżeli chodzi o naszą ochronę, o stacjonowanie wojsk amerykańskich.
2: Mówi europosłanka PiS Anna Zalewska, a Magdalena Biejat z Nowej Lewicy gdzie indziej dostrzega źródło sprzecznych sygnałów w sprawie obecności amerykańskich żołnierzy w naszym kraju.
5: To jest duży problem też chaosu informacyjnego po stronie amerykańskiej.
6: Czy tylko po stronie amerykańskiej, czy też strona rządowa została zaskoczona tymi deklaracjami?
5: Na pewno nie mamy wystarczających informacji. Jest jasne, że pan premier i pan wicepremier Kosiniak-Kamysz bardzo oszczędnie dobierają słowa, jeśli chodzi o tę sytuację. I słusznie, bo w takich momentach lepiej powiedzieć mniej, niż powiedzieć rzeczy niepotrzebne.
2: Usłyszał nasz reporter Michał Radkowski. A temat obecności wojsk amerykańskich powróci jutro w rozmowie o 7 w internetowym radiu RMF24. Gościem Piotra Salaka będzie były minister spraw zagranicznych i senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. A godzinę później w porannej rozmowie RMF FM Tomasz Terlikowski porozmawia z europosłem Prawa i Sprawiedliwości Tobiaszem Bocheńskim. Zapraszamy.
7: Kulturalne wrażenia w faktach RMF FM.
2: W Krakowie zakończył się Festiwal Muzyki Filmowej. Na koniec widzowie mieli okazję zobaczyć koncert Harry Potter i Kamień Filozoficzny. Orkiestrę i chór Filharmonii Krakowskiej poprowadził maestro Benjamin Pope. Jak mówi Katarzyna Piotrowska, koordynatorka gali seriali, która odbyła się w sobotę, Kraków odwiedzili twórcy z całego świata.
8: Wiele osób było w szoku, ponieważ przyjechali tu po raz pierwszy. Kompletnie nie spodziewali się tego, że to wydarzenie jest tak duże, że to wydarzenie zbiera grono takich twórców z całego świata. Oni mają bardzo dużą też potrzebę tego, żeby występować, tak jak Brian Tyler, który dyrygował orkiestrą, tak jak Jeff Russo, który dyrygował swoimi utworami. Myślę, że jest to ważnym punktem festiwalowym to, że ci kompozytorzy przyjeżdżają tutaj i też występują na scenie. Nie tylko siedzą na publiczności, nie tylko słuchają tych swoich soundtracków, ale też wchodzą w interakcję z orkiestrą i mają możliwość takiego zaprezentowania tego od drugiej strony.
2: Festiwal Muzyki Filmowej odbył się po raz 19. Za chwilę u nas fakty sportowe. Kolejne fakty to o 23:00 przedstawi Karol Płaczkiewicz. Michał Zieliński mówi dobranoc i do usłyszenia.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
2: Na ostatnie dziś wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
10: Trwa finał siatkarskiej Ligi Mistrzów. Niestety Perugia prowadzi z Aluronem CMC Wartą Zawiercie już 2-0 w setach. Na miejscu niezmiennie Wojtek Marczyk. Dobry wieczór Wojtku. I co się dzieje w trzeciej partii? Kto na prowadzeniu?
11: No trzecia partia znowu pod dyktando Perugii. Ten początek wyrównany, zacięty, ale potem włoski zespół znów doszedł do głosu. Świetnie grają w bloku. Atakuje raz Bentara, raz Płotnicki. No i punktują jak szaleni siatkarze z włoskiej Perugii. No a Aluron ma problemy, nie potrafią się przebić przez włoski blok, psują zagrywki. No niestety, z problemami Aluron próbuje wyjść po tym pierwszym przegranym secie, bardzo zaciętym, bardzo wyrównanym i kontrowersyjnej decyzji sędziów. No Aluron jakby pękł, coś w nich się złamało. No i widać, że w tych dwóch kolejnych setach zdecydowanie dominuje Perugia, która teraz tej trzeciej partii prowadzi 13-6 z In Alpi Areny w Turynie. Wojciech Marczyk.
10: Dzięki Wojtku. Ostatnia szansa, żeby się dźwignąć, panowie. A ja przypomnę, że brązowe medale wywalczył Zirat Bankas Jankara w składzie z Tomaszem Fornalem. Turecki klub pokonał po tiebreaku inny polski zespół PGE Projekt Warszawa. Na Camp Nou Barcelona prowadzi z Betisem 1-0, ale po golu Rafini my oczywiście liczymy i życzymy gola Robertowi Lewandowskiemu, który, jak wiemy, tym spotkaniem żegna się z Camp Nou. Śląsk coraz bliżej powrotu do ekstraklasy. Wrocławianie odwracają losy meczu z Polonią Bytą. Przegrywali, ale po dwóch golach Banaszaka i jednym Rosiaka w końcówce meczu prowadzą 3-1. Nasi piłkarze ręcznie jadą na Mistrzostwa Świata. W rewanżu zremisowali w Olsztynie z Austriakami 30-30, ale mieli przewagę bramki z pierwszego meczu. Decydujące trafienie na remis zanotował kadrowy Nestor Michał Daszek.
12: Decyzja miała być do prawego skrzydła, bo zauważyliśmy chwilę wcześniej, że Austriacy chcą po prostu rzutu z prawej strony boiska. Także wyszło perfekcyjnie. Cóż, fantastyczny mecz, fantastycznie, że udało nam się awansować na Mistrzostwa Świata.
10: Impreza odbędzie się na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku w krajach Skandynawii.
9: Sponsorem faktów sportowych jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.radio.rmf24

0: Na zegarach już 23:00, czas na najnowsze fakty w RMF FM.
1: A zaprasza Karol Płaczkiewicz.
2: Dobry wieczór, jestem. Siatkarze Warty Zawiercie przegrali w finale z włoską Perugią. Na początek połączymy się z naszym specjalnym wysłannikiem na to spotkanie. Kibice Śląska Wrocław za to cieszą się z powrotu ich drużyny do piłkarskiej ekstraklasy. A za granicą Wołodymyr Załęski komentuje ukraińskie ataki na Rosję. Siatkarze Aluronu CMC Warty Zawiercie drugi rok z rzędu ze srebrnymi medalami siatkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozgrywanym w Turynie mistrzowie Polski, tak jak przed rokiem, przegrali z włoską Perugią. Tym razem jednak 0-3. Mecz w Inapli Arenie w Turynie obserwował Wojciech Marczyk. Dobry wieczór, Wojtku. Pierwszy set zwiastował zacięty mecz.
3: Dobry wieczór. Pierwsza partia była niezwykle wyrównana. Oba zespoły szły cios za cios. Perugia, by wygrać partię, potrzebowała kilku piłek setowych. W końcówce kontrowersyjną decyzję podjęli jeszcze sędziowie po pierwszej przegranej. 27-29 partii. Polskiej drużynie jakby coś pękło w kolejnych setach. To już włoski zespół z Kamilem Semeniukiem w składzie dyktował warunki. Drugi set Perugia wygrała do 18, a trzeci do 15. Spora w tym zasługa Bentary i Płotnickiego, którzy dziś świetnie atakowali, a siatkarze z Zawiercia mieli w dwóch ostatnich setach problemy, by przebić się przez włoski bardzo szczelny blok. Perugia Ligę Mistrzów wygrywa drugi rok z rzędu z Inalpi Areny w Turynie. Wojciech Marczyk.
2: A teraz zmieniamy dyscyplinę, bo niedzielny wieczór jest bardzo udany dla kibiców Śląska Wrocław. Ich drużyna po jednym sezonie gry w pierwszej lidze wraca do ekstraklasy. Dwukrotni mistrzowie Polski awans przypieczętowali w dzisiejszym meczu 33. kolejki, w którym pokonali na wyjeździe Polonię Bytom 3-1. Śląsk Wrocław jest drugi, a na kolejkę przed końcem ma 5 punktów przewagi nad wieczystą Kraków, co oznacza, że nie może już zostać wyprzedzony.
4: Aktualny obraz faktów.
2: To była odpowiedź na wcześniejsze zmasowane rosyjskie naloty na Kijów. Tak Wołodymyr Zełenski mówi o ukraińskich atakach na Rosję. Ukraiński przywódca w wieczornym wystąpieniu zapowiedział zwiększenie dostaw sprzętu dla sił zbrojnych.
5: Za sobotnie pokazniki aktywności...
2: Aktywność ukraińskiej armii na froncie jest obecnie większa niż działania rosyjskich wojsk. Zwiększamy dostawy sprzętu dla sił zbrojnych. Między innymi drony, roboty naziemne i amunicje. Chcemy wzmocnić zarówno obronę swoich pozycji, jak i działania prowadzone na froncie.
5: Zachęt i nasi frontowi aktywni dzi.
2: Mówił Wołodymyr Zełenski. Jak informowaliśmy w faktach, wśród trafionych przez ukraińską armię celów znalazły się dwie stacje wodociągów, rafineria w aglomeracji moskiewskiej oraz fabryka półprzewodników używanych przy produkcji broni. Rosyjskie władze przekazały, że w wyniku tych ataków zginęły 4 osoby, w tym obywatel Indii. Mimo hektolitrów uciekającej wody, to miejsce w sezonie letnim przyciąga tłumy ludzi. W ośrodku wypoczynkowym w wielkopolskim Skorzącinie trwają przygotowania do sezonu turystycznego. W ostatnich latach plaża znacząco się powiększyła, ale woda wróci do jeziora. Zapewnia Krzysztof Szoszerek, burmistrz gminy i miasta Witkowo, z którym rozmawiał nasz dziennikarz Beniamin Kubiak-Piłat.
6: Problem tej odkrywki kopalnianej Jóźwin 2B, która znajduje się w okolicach Kleczewa, to jest taka depresja, która ściąga nam tą wodę z pobliskich jezior, bo to nie jest tylko bolączka naszego jeziora, ale też jeziora Powickiego i wszystkich jezior, które są w Powickim Parku Krajobrazowym. Oddziaływanie ma susza, zmniejszona ilość tych opadów.
7: Ale mimo to nawet 30 tysięcy osób w jeden weekend potrafi tutaj zawitać.
6: Skorzęcin to nie tylko woda, to nie tylko jezioro Niedzięgiel czy jezioro Białe. Tutaj 40 hektarów ośrodka wypoczynkowego otoczonego lasami, otoczonego jeziorami, gdzie można pospacerować, aktywnie odpocząć, pojeździć na rowerze.
2: Interniści, dietetycy, psycholodzy, fizjoterapeuci, anestezjolodzy i inni specjaliści wchodzą w skład zespołu poradni prehabilitacji, która działa od niedawna w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach. Pacjenci są tam przygotowywani do dużych operacji czy terapii onkologicznych. Celem jest poprawa stanu zdrowia przed wyczerpującym leczeniem.
8: Dostałam bardzo dużo informacji o tym, jak powinnam nabrać masy, gdyż jestem dość drobna, a wiadomo, że po zabiegach operacyjnych pacjent jeszcze traci na tej masie. Jak zbudować mięśnie, co powinnam jeść, jak powinnam ćwiczyć. leczyć, w jakim tętnie. Zostałam poinformowana, że mogę korzystać z pomocy psychologa.
9: Rehabilitacja sprawia, że rekonwalescencja jest szybsza może?
10: Dokładnie. Badania mówią, że prehabilitacja daje przede wszystkim skrócenie czasu pobytu w szpitalu, a to jest ważne nie tylko dla pacjentów, ale dla całej ochrony zdrowia i struktury. Daje zmniejszenie ryzyka powikłań, takich choćby jak niegojenie się ran, no i przyspiesza powrót do stanu zdrowia sprzed zabiegu czy sprzed leczenia zachowawczego.
2: Z panią Aleksandrą, pacjentką onkologiczną, i Martyną Kurcz, internistką koordynującą poradnię prehabilitacji, rozmawiała Anna Kropaczek.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

RMF 24.

0: chwilę po siódmej poruszamy najistotniejsze polityczne wątki.
1: Dynamika tej sprawy jest niepokojąca w tym momencie. Chcielibyśmy, żeby to się wyjaśniło w jakiś sposób. Rzeczywiście Donald Trump zapowiadał, że będzie redukcja wojsk amerykańskich w kilku krajach. Nie wymieniał Polski, ale przy okazji tego, co się w tej chwili dzieje, jest niepokojące.
2: Piotr Salak i jego goście, czyli rozmowa o siódmej w radiu RMF24. Słuchaj już jutro.

0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę wybije północ, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Robert Lewandowski pożegnał się z Camp Nou. Jego Barcelona wygrała ostatni mecz domowy w tym sezonie. Statek, na którym wykryto przypadki zakażeniem hantawirusem, zmierza do Rotterdamu. Do portu dotrze dziś o poranku. Warunki pogodowe, ceny paliw i nawozów to elementy, które składają się na trudny sezon dla części rolników. To były pełne emocji chwile dla Roberta Lewandowskiego. W ostatnim meczu na stadionie Spotify Camp Nou Polak wyprowadził FC Barcelonę jako kapitan i przy owacji kibiców pożegnał się z fanami dumy Katalonii. Barcelona pokonała Real Betis 3-1, a schodzącemu 5 minut przed zakończeniem meczu z boiska Lewandowskiemu towarzyszyły łzy i ogromne wsparcie trybun, na których nie brakowało polskich flag i okrzyków Lewy Legend. Przypomnijmy, nasz 36-letni napastnik ogłosił w sobotę, że po sezonie odejdzie z Barcelony. W klubie spędził 4 sezony, zdobywając 3 Mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla oraz 3 Super Puchary Hiszpanii. Rotterdam przygotowuje się na przyjęcie statku Hondius, gdzie wykryto hantawirusa. Jednostka ma dotrzeć do portu dziś o poranku. Na jej pokładzie jest załoga, w skład której wchodzą Holendrzy, Filipińczycy, Ukraińcy oraz obywatele Rosji oraz polski kapitan statku. Port jest wyznaczoną w Holandii jednostką do obsługi chorób zakaźnych w żegludze, informuje nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
1: Załoga i personel medyczny zostaną przebadani po przybyciu, a następnie poddani kwarantannie. Część załogi będzie mogła ją odbyć w domu. Obywatele Filipin prawdopodobnie odbędą tę 6-tygodniową kwarantannę na miejscu w Rotterdamie, gdzie przygotowano już kontenery mieszkalne. Chodzi o to, że w ich ojczystym kraju nie ma gwarancji zachowania odpowiednich standardów. Statek zostanie wyczyszczony przez wyspecjalizowaną firmę z uwzględnieniem zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Pracownicy zostaną wyposażeni w taki sprzęt, który pozwoli im uniknąć kwarantanny po zakończeniu prac. Dopiero po końcowej inspekcji sanitarnej zapadnie decyzja, czy i kiedy statek będzie mógł wyruszyć w kolejny.

0: No, trasę.
1: To są fakty RMF FM.
2: Niewykluczone, że w szkołach pojawi się adrenalina. Będzie mogła być wykorzystywana, by pomóc uczniom, którzy mają ciężką reakcję alergiczną. Nad takim rozwiązaniem pracuje Ministerstwo Zdrowia, informuje nasz reporter Michał Dobrołowicz.
3: W czerwcu gotowa może być propozycja przepisów, które pozwolą szkołom kupować adrenalinę na receptę i po prostu potem trzymać ją w szafce i podać w sytuacji, gdy uczeń albo inna osoba w szkole ma wstrząs anafilaktyczny. O te zmiany apelują lekarze, wśród nich profesor Marek Jutel z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, który podkreśla, że adrenalinę może podawać każdy, także osoby bez wykształcenia medycznego.
4: Reakcje anafilaktyczne występują nagle, niespodziewanie.
3: Adrenalina w szkołach pojawi się najwcześniej w następnym roku szkolnym. W ostatnich tygodniach postulat alergologów w tej sprawie poparła m.in. rzeczniczka praw dziecka.
2: To nie jest łatwy sezon dla części rolników, którzy wciąż mają problemy m.in. z suszą i wysokimi cenami paliw i nawozów. W uprawie rzepaku nie uda mi się nawet wyjść na zero, mówi nam Damian Murawiec, rolnik spod Elbląga w Warmińsko-Mazurskim.
5: Wiosna niezbyt łaskawa, bardzo sucha, praktycznie żadnych znaczących opadów w marcu, w kwietniu, nawet teraz na początku maja też tutaj mój region, okolice Elbląga, no niestety te opady omijają, te niekorzystne warunki się kumulują, co niestety prowadzi do tego, że stan upraw jest na ten moment zły, a do tego ponosimy bardzo, bardzo duże koszty. Już tak kalkulując, dla tych upraw ozimych, szczególnie dla rzepaku, nie widzę tutaj widoku w swoim gospodarstwie na to, żebym mógł chociaż wyjść na zero w tej uprawie.
2: Rolnicy przypominają, że Komisja Europejska zgodziła się na uruchomienie rekompensat za drogie nawozy i paliwo. Konkretów w tej sprawie wciąż jednak brak. Będą pytania o pochodzenie świata, ludzką świadomość czy technologię przyszłości. W Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie dziś rozpoczną się wydarzenia związane z kolejną odsłoną Copernicus Festival.
6: Do 24 maja będziemy tam właśnie opowiadać o tajemnicach mózgu, tajemnicach wszechświata. Będziemy też przybliżać genezę nas samych, czyli człowieka, ale także spojrzymy troszeczkę głębiej w nasze organizmy i przyjrzymy się kształtom komórek chociażby. Myślę, że tutaj znajdzie każdy z Państwa, kto jest pasjonatem, cóż, otaczającego nas świata, coś dla siebie.
2: Zapraszała Diana Sałecka, rzeczniczka Copernicus Festival w Krakowie.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Co najmniej 5 osób zginęło w izraelskich nalotach na Strefę Gazy. Wśród celów był punkt żywienia. 53-latek, który w piątek wieczorem został zatrzymany przez policję w związku z fałszywymi alarmami w Warszawie, został zwolniony z aresztu. W Sopocie brakuje chętnych do pracy ratowników. Do otwarcia kąpieliska przy Molo został niecały miesiąc. Co najmniej 5 osób zginęło w izraelskich nalotach na Strefę Gazy, poinformowało tamtejsze Ministerstwo Zdrowia kontrolowane przez Hamas. Według palestyńskich służb medycznych izraelski dron miał uderzyć m.in. w punkt wydawania posiłków w pobliżu szpitala w środkowej części półenklawy. Ofiary odnotowano także na południu Strefy Gazy. Izraelska armia przekazała, że zabiła tam bojownika Hamasu, który miał stanowić bezpośrednie zagrożenie. Rozmowy dotyczące zakończenia wojny między Izraelem a Hamasem pozostają w impasie. Teraz w faktach Węgry. Tamtejszy premier Peter Madziar poinformował, że w siedzibie Ministerstwa Budownictwa i Transportu odkryto worki ze zniszczonymi dokumentami oraz materiały związane z kampanią partii Fidesz. Chodzi m.in. o ulotki, transparenty i materiały promocyjne byłego ministra Janosa Lazara. Madziar ocenił, że sprawa może wskazywać na możliwe nieprawidłowości, w tym nielegalne finansowanie działalności politycznej. Zaapelował o wszczęcie kontroli i wyjaśnienie, czy do przechowywania lub przygotowania materiałów wyborczych wykorzystywano państwowe zasoby i pracowników administracji. Według niego sprawą powinny zająć się zarówno służby kontrolne, jak i policja. I teraz wracamy do Polski. 53-latek zatrzymany w piątek wieczorem w związku z fałszywymi alarmami w Warszawie został zwolniony z aresztu. Śledczy ustalili, że ktoś nieuprawniony wykorzystał jego dane osobowe i uzyskał dostęp do jego poczty elektronicznej. Mężczyzna ma obecnie status pokrzywdzonego. Ze szczegółami nasza reporterka Magdalena Greinert.
1: Według informacji przekazanych przez policję, 53-latek od początku współpracował z funkcjonariuszami i deklarował chęć pomocy w wyjaśnieniu sprawy. Statusem pokrzywdzonych zostaną objęte też dwie inne osoby, które padły ofiarą podszywania się i wykorzystania ich danych przez sprawców. Teraz stołeczni policjanci, specjaliści od cyberprzestępczości, Centralne Biuro Śledcze Policji i Prokuratura pracują nad ustaleniem i zatrzymaniem osób odpowiedzialnych za organizowanie i rozsyłanie fałszywych alarmów. Część wątków prowadzi za granicę. Badany jest też możliwy udział tak zwanego wątku wschodniego. Materiały wskazują na to, że mogło dojść do działań na szeroką skalę. Priorytetem wszystkich prowadzonych czynności pozostaje ochrona życia i zdrowia obywateli, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego oraz ustalenie i zatrzymanie osób odpowiedzialnych za wywołanie fałszywych alarmów destabilizujących pracę służb i instytucji państwowych. Czytamy w oświadczeniu Komendy Stołecznej Policji.
2: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Za niecały miesiąc, bo 13 czerwca w Sopocie zacznie działać strzeżone kąpielisko zaraz przy Molo. Wciąż brakuje jednak chętnych ratowników do pracy.
3: Charakterystyczny dla sopockiego Wopru element, że rano wszyscy przychodzą do nas do kuchni, jest wspólne gotowanie, przygotowywanie posiłków, jak również oczywiście wyjścia integracyjne. To buduje tą więź ratowniczą.
4: Czy jesteście jak rodzina, która jest gotowa na nowych członków?
3: Tak jest. Oczywiście musimy mieć świadomość, że cały czas brakuje ratowników wodnych. My też wszyscy się starzejemy. Każdy już ma potem swoją pracę bardziej zawodową, więc ma mniej czasu, możliwości, żeby brać więcej dyżurów. Bierzemy wolne urlopy, żeby przychodzić do pracy w Sopocie, ale to już wynika z tej pasji. I jak to mówimy, nie mam czasu, lecę do Wopru.
0: Mówił wieloletni ratownik Tomasz Ostrowski, sekretarz sopockiego Wopr, w rozmowie z reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Największe w Wielkopolsce letnisko Skorzęcin jest na finiszu przygotowań do sezonu turystycznego. W letnie weekendy pojawia się tam nawet kilkadziesiąt tysięcy turystów. Jakie atrakcje w tym roku będą czekać na odwiedzających?
5: Porządkujemy Skorzęcin, ustawiamy boiska do piłki siatkowej, dbamy o to, aby cała reszta ruszyła pełną parą na wakacje. W tym roku całkiem inny pomysł na spędzanie czasu na plaży. Od czwartku do niedzieli to jest weekend w Skorzęcinie, co tydzień w wakacje. Naprzemiennie kino na plaży, które w ubiegłym roku mimo deszczu cieszyło się ogromnym powodzeniem. Tydzień później po kinie na plaży zapraszamy dzieciaki do lotów w kosmos w Skorzęcinie, czyli będziemy mieć na plaży planetarium.
0: Mówiła Małgorzata Gradziuk, koordynatorka ośrodka wypoczynkowego w wielkopolskim Skorzęcinie.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Radio RMF 24.

0: Za chwilę na zegarach w całej Polsce zobaczymy godzinę drugą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Dwie osoby są ranne po wypadku na drodze S5 w Kujawsko-Pomorskiem, o drugiej utrudnienia na drodze w kierunku Gdańska. Rosjanie atakują Odessę w południowej Ukrainie, donosi o tym agencja Reutera. A w Polsce też dalszy ciąg politycznych sporów po wstrzymaniu przerzutu do Polski brygady w ramach rotacji amerykańskich wojsk. Uwaga kierowcy na S5 w Kujawsko-Pomorskim. Między węzłami Gruczno i Pruszcz osobówka uderzyła w barierki. W tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Zablokowany jest w tej chwili lewy pas w kierunku Gdańska. Jedźcie ostrożnie. Rosyjskie drony zaatakowały obwód Odeski w południowej części Ukrainy, poinformował gubernator Ołech Kiper, cytowany przez agencję Reutera. Według jego relacji na komunikatorze Telegram część dronów uderzyła w budynki mieszkalne. Na ten moment nie ma jeszcze potwierdzonych informacji o ofiarach ani pełnej skali zniszczeń. Służby ratunkowe prowadzą działania i zbierają dane z miejsca ataków. We Francji rosną kontrowersje związane ze śledztwem dotyczącym możliwych wspólników Jeffreya Epsteina. Prokuratura informuje, że dotychczas zgłosiło się 10 domniemanych ofiar, ale żaden z podejrzanych nie został jeszcze przesłuchany. O szczegółach teraz nasz paryski korespondent Marek Gładysz.
1: Prokuratorka Paryża Laure Becquiot poinformowała, że ciągle trwa identyfikowanie osób, które swoimi działaniami mogły ułatwić Amerykaninowi popełnianie przestępstw seksualnych na terytorium Francji, na przykład dostarczając mu ofiary. Wyjaśniła, że ludzie ci zaczną być przesłuchiwani, kiedy prokuratura będzie miała, cytuję, pełniejszą wizję siatki miliardera. Przyznała, że funkcjonariusze analizują już od wielu lat komputer Epsteina, jego połączenia telefoniczne i notatnik z adresami, ale Francja nie zwróciła się jeszcze z wnioskami o pomoc za granicę. Wielu paryskich obserwatorów oskarża francuski wymiar sprawiedliwości o zbytnią opieszałość, tym bardziej, że w aferę są zamieszani między innymi byli członkowie francuskiego rządu, w tym dawny socjalistyczny minister kultury Jack Lang.
2: Aktualny obraz faktów.
0: Szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta przynagla rząd do podjęcia rozmów z Pentagonem o obecności amerykańskiej armii w Polsce. Marcin Przydacz pisze w internecie, że Ministerstwo Obrony Narodowej winno przyjąć, jak to ujmuje w